SK Bełchatów.

wiem, że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko git i haha, ale wiem, że czekasz na

0: Bełchatów News.
1: Porzucane przez matki tuż po urodzeniu tu znajdują dom. W ciągu 10 lat do łódzkiego ośrodka preadopcyjnego Tuli Luli trafiło ze szpitali ponad 230 niemowląt. Żadne nie zostało oddane do domu dziecka. Niektóre maluchy wracają do swoich rodzin biologicznych. Większość trafia do adopcji. O porzucanych dzieciach i kryzysie pieczy zastępczej Grzegorz Mnich.
2: Dla kogo jest to ośrodek?
3: Do ośrodka trafiają dzieci od trzeciego dnia życia do pierwszego roku życia. Sylwia Renosik, dyrektor interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego Tuli Luli w Łodzi. Dlaczego? Bo z wielu powodów rodzice biologiczni nie mogli zająć się swoim dzieckiem. Od minionych 10 lat możemy powiedzieć, że jesteśmy świadkami małych, wielkich cudów. Żaden tuliś nie trafił od nas do placówki. Każdy, nawet najbardziej chory, ma rodzinę. Jest to ewenement na skalę kraju. Aż 14 niemowląt zostało umieszczonych, wróciło do swoich rodzin biologicznych. I nie jest to szczęśliwy traf, a praca całego zespołu i specjalistów, bo to jest dla nas bardzo istotne i ważne. W momencie przyjęcia dziecka zawsze kontaktujemy się z jego rodziną, żeby sprawdzić, czy ten powrót do rodziny jest możliwy. I niestety troje ciężko chorych dzieci zmarło, natomiast zmarło w kochających rękach swoich cioć, wolontariuszek, bo samotność nie jest dla dzieci.
4: Łącznie przez te 10 lat mieliśmy 232 niemowląt. Aleksandra Marciniak, Fundacja Gajusz. Większość z nich trafiła do adopcji, ponad 150, ale dla 40 znaleźliśmy we współpracy z ośrodkami zajmującymi się pieczą zastępczą do rodzin zastępczych, bo nie wszystkie dzieci mogą zostać adoptowane. Czasami problemem są tutaj przeszkody prawne, jeśli rodzice nie zostali pozbawieni albo nie zrzekli się praw rodzicielskich, a czasami przeszkodą do adopcji jest choroba, bo w Polsce niestety chorych dzieci ludzie adoptować nie chcą.
5: Od jak dawna Pani stanowi rodzinę zastępczą?
6: Od niecałego roku. No, mierzymy się z takimi samymi problemami jak z dziećmi biologicznymi, tylko czasami to są dzieci z większymi traumami, którym musimy poświęcić więcej czasu.
5: Ile dzieciaczków Pani ma?
6: Jednego w pieczy i czwórkę biologicznych, tak? Traktują się jak rodzeństwo, to są codzienne kłótnie, zabawy, także jak w każdej normalnej rodzinie, tak? Wydaje mi się, że po pierwsze teraz ludzie nie chcą mieć dzieci, najpierw stawiają na karierę, więc rodzinami zastępczymi zazwyczaj są osoby, które już mają, że tak powiem, uregulowany sobie status zawodowy, tak? Wszystko ułożone, tak? Poukładane, nie są na tak zwanym dorobku. Drugie, wydaje mi się to, że to jest też opinia publiczna. Różnie postrzegamy rodziny zastępcze w tych doniesieniach medialnych, które niestety no, są niepochlebne, tak? Zresztą jak w każdym zawodzie znajduje się jakaś czarna owca, tak? Natomiast jest to spychane na wszystkich i ludzie też się boją. Boją się kontaktów z rodzicami biologicznymi, tak, bo nie zawsze są łatwe, tak? My jesteśmy po to, żeby pomóc dziecku i jednocześnie pomóc rodzicowi. Ja wiedziałam, na co się pisze, rozmawiałam wcześniej z mamą zastępczą i to właśnie od tego momentu właściwie to się zaczęło od naszej rozmowy, tak? Myśl o tym, żeby jednak zostać tą rodziną zastępczą. Kiedyś myślałam, że to trzeba mieć, nie wiem, wielki dom, kupę kasy, więc, a okazało się, że rzeczywistość jest inna, tak? Wystarczy mieć kąt dla dziecka, czyli jakiś pokój, tak, miejsce, gdzie będzie mogło spokojnie funkcjonować. Pensję, tak, i nie trzeba być miliarderem, żeby zostać rodziną zastępczą, co też wielu ludzi myśli, że to jest jakaś trudna procedura. A to jest właściwie kilka dokumentów do złożenia, przejście testów psychologicznych, a wydaje nam się, że to jest tak dużo. Tak samo jak w przypadku adopcji, wydaje się, że tych dokumentów, szkoleń, wszystkiego jest dużo, natomiast jeżeli komuś faktycznie zależy, to przejdzie te 3 miesiące szkolenia, tak? Joanna Jerzmanowska-Kuśmierczyk. No jako rodziny zastępcze generalnie jesteśmy obwiniani przez rodziców biologicznych, że jakbyśmy im zabrali dzieci, ukradli. Natomiast to nie my zabieramy dzieci, tylko sąd odbiera z jakichś powodów, a my tylko staramy się zapewnić im bezpieczeństwo i normalny rozwój, tak? Powrót do normalności, tak? To są dzieci po różnych przeżyciach, tak? Więc to często nie jest dla nich łatwe, tak? Zresztą dla nas też nie, bo często mierzymy się z traumami, z zaburzeniami więzi, z tym, że dzieci mimo wszystko chcą wrócić do tych rodziców biologicznych, nieważne jak oni ich traktowali, bo dziecko ma taką miłość bezwarunkową, tak? Więc tutaj też się no, pojawiają te problemy i też tego się boją rodziny, tak? Tego kontaktu, tej pracy po prostu z rodzicami, no bo my musimy pracować zarówno z dzieckiem, jak i mieć kontakt z rodzicem.
4: Dzisiaj świętujemy, ale też dzielimy się naszymi przeżyciami, dlatego zaprosiliśmy 3 rodziny zastępcze na takie oficjalne obchody i te rodziny opowiadają o tym, jak to się w ogóle wydarzyło, że zdecydowali się do swojego domu przyjąć dziecko, które nie jest ich biologicznym dzieckiem, a jednak zupełnie, i to już od nich wiemy, nie czują tej różnicy, wychowują jak swoje maluchy. Niemniej to jest zawsze ogromne wyzwanie, bo wszystkie te dzieci mają obciążenia, są chore.
2: Takie ośrodki jak Tuliluli nie byłyby potrzebne, gdyby nie było problemu z opieką nad dziećmi, które niekiedy są porzucane przez biologicznych rodziców. Co prawda mniej dzieci się rodzi, ale więcej dzieci pozostawianych jest przez matki w szpitalach.
4: Rzeczywiście od kilku lat obserwujemy w Polsce wzrost opuszczeń dzieci i my celowo mówimy opuszczeń, nie porzuceń, bo uważamy, że to nie jest piętnujące słowo. Zawsze z bardzo ważnych przyczyn, nie znamy mamy, która by swojego dziecka nie kochała, zawsze z bardzo ważnych przyczyn to opuszczenie następuje i pojawia się problem, no bo ze szpitala dziecko najlepiej jakby trafiło do rodziny zastępczej i tam czekało na adopcję. Niestety w Polsce drastycznie brakuje rodzin zastępczych. Mamy od kilku lat informacje ze szpitali, że niemowlęta miesiącami mieszkają w szpitalu, a szpital to na pewno nie jest miejsce dla dziecka. Dlatego mamy w Polsce 3 interwencyjne ośrodki preadopcyjne i właśnie naszym zadaniem jest tworzyć tymczasowy dom, dom do czasu znalezienia tej rodziny na zawsze.
2: Ośrodek Tuliluli jest takim domem.
4: Zdecydowanie jesteśmy domem. Naszym zadaniem jest tulić, karmić, przewijać, zastępować nieobecnych rodziców, ale jesteśmy też placówką, która wspiera rozwój dzieci. Zatrudniamy fizjoterapeutę, neurologopedę, dbamy o dietę dzieci, robimy pełną diagnostykę lekarską. Wszystko po to, żeby nowi rodzice wiedzieli, z jakimi problemami będą dzieci się borykać w przyszłości.
3: To jest takie nasze zadanie, żeby w pierwszej kolejności zaprosić rodzica na spotkanie, porozmawiać, żeby też poznać, co takiego się wydarzyło, że właśnie rodzic podjął taką decyzję o tym, żeby pozostawić dziecko w szpitalu. Natomiast naszym zadaniem jest też rozpoznać, czy taki powrót do rodziny jest możliwy. Często płaczą, ponieważ wiedzą, że bardzo kochają swoje dziecko, ale z powodu uzależnień, braku mieszkania, pieniędzy, nie mają takiej możliwości, żeby zająć się dzieckiem. I też taki duży powód, który zawsze podkreślają, to brak wsparcia ze strony bliskich.
4: Statystycznie może to się wydawać niewielkie, bo w ciągu 10 lat 14 z ponad 230 dzieci wróciło do domu, czyli statystycznie niby mało. Jednak to oznacza, że 14 dzieci wróciło do swoich korzeni, czyli ich historia zakończyła się w najlepszy możliwy sposób, bo oczywiście ufamy, że rodziny adopcyjne się znajdą, że to będą dobre domy, ale dla dziecka, dla człowieka bardzo ważne jest to, żeby mieć kontakt ze swoją rodziną biologiczną, więc to są małe, wielkie cuda, najlepsze możliwe rozwiązania.
1: W kraju działają 3 interwencyjne ośrodki preadopcyjne, których zadaniem jest znalezienie rodziny zastępczej dla porzuconych dzieci. Ośrodki te przeznaczone są dla dzieci do 1. roku życia.
0: SK Bełchatów.
1: Siatkarze na wyciągnięcie ręki, pamiątkowe zdjęcia i autografy. Siatkarze Skry Bełchatów oficjalnie zaprezentowali się swoim kibicom przed startem nowego sezonu.
7: Dziewczyny, podobało się?
8: Tak, tak.
7: Prezentacja to takie małe święto dla kibiców.
8: Tak.
7: A co wam się podobało najbardziej?
8: No chyba jak się siatkarze chodzili tutaj.
9: To było fajne, bardzo fajne.
7: Można było i zobaczyć się z bliska.
8: Tak.
7: A czy polujecie na autografy?
8: Tak.
7: Będą wspólne fotki?
8: Tak.
7: Autografy zdobyte?
8: Tak.
7: Ile?
8: Nie wiem, dużo.
10: Tego roku?
8: Jak widać,
11: chyba
8: dużo.
11: 3 sezonów także mamy, także jesteśmy wiernymi kibicami, przychodzimy często na prezentacje co roku, chodzimy na mecze, także jesteśmy zadowoleni.
7: A prezentacja się podobała?
8: Bardzo.
11: Bardzo, bardzo. Jak co roku, tak jak powtarzałem, jest zawsze fajna atmosfera, żółto-czarna rodzina, także jest po prostu super.
7: Taki punkt obowiązkowy.
11: Dokładnie. Zawsze koniec października, ewentualnie środek, prezentacja Skry obowiązkowo.
7: Ze mną kapitan Bełchatowian Grzegorz Łomacz. Jak po przywitaniu się z kibicami?
12: No, bardzo pozytywnie, jak to sezon. Zawsze się cieszymy na tą okoliczność. Jest to taki mały symbol początku tego sezonu i cóż, dużymi krokami zbliża się start.
7: Nowy sezon, nowe wyzwania.
12: Absolutnie, no każdy sezon to jest inna historia. Poprzedni jest bardzo pozytywny, ale musimy o nim jak najszybciej zapomnieć. Sport zawodowy to jest sport i w nim wszystko może się zdarzyć, także musimy się pilnować od samego początku.
7: Jaki cel na ten nowy sezon?
12: Myślę, żeby grać i bawić się tą siatkówką, a jak będziemy się bawić, to znaczy, że gramy dobrze. I taki musimy sobie postawić cel, żadnych konkretnych takich miejsc, czy gdzieś tam mamy się ustawiać, a te skotoria wszystko zweryfikuje boisko.
7: Oczywiście nie umieszkam też zapytać o faworyta przed tym nowym sezonem. Czy może pan wskazać takiego faworyta?
12: Zawiercie, myślę, że i Lublin absolutnie mają paki z kosmosu, a Warszawa, Rzeszów też będą się biły o medal. A myślę, że naprawdę kto trafi w odpowiednią formę fizyczną w te najważniejsze mecze, może się pokusić o medal, chociaż dzisiaj w tym sporcie naprawdę te niuanse są bardzo małe. Mam nadzieję, że któraś z tych drużyn, powiedzmy teoretycznie właśnie słabszych, będzie płatała depsikus.
7: Wiadomo, Liga Mistrzów Europy, więc będzie dużo emocji i łatwo nie będzie.
12: Jak najbardziej, no polska reprezentacja jak zwykle robi wspaniałą robotę, przenosi się to na rozgrywki ligowe. A będzie ciężko, nie ma co ukrywać.
7: Jakie typy na nowy sezon, jeśli chodzi o Skrę?
10: Typy to znaczy miejsce?
7: Tak.
10: Skra będzie mistrzem. Mistrzem? To mistrzem to by trochę przesadzone, ale myślę, że utrzymamy miejsce, to co było z poprzedniego sezonu. Piąte.
7: To konkurencja jest silna.
10: Bardzo silna, bardzo silna. Patrzeć na składy innych drużyn, to tak. Ale trzeba być dobrej myśli. Chłopaki się zgrają i będzie dobrze.
7: Trzeba wierzyć.
10: Trzeba wierzyć, tak.
7: Też tutaj podpytam.
13: Tak samo, myślę, że się utrzymamy na tym miejscu.
7: Czyli pierwsza piątka.
13: Pierwsza piątka, obstawiam, że pierwsza piątka.
7: Czyli tak bardziej z optymizmem.
13: Z optymizmem, no pewnie trzeba trzymać kciuki, kibicować i tak jak my jeździmy za chłopakami po całej Polsce i kibicujemy, także jesteśmy z nimi na dobre i na złe.
7: Jak co roku praktycznie dużo zmian w zespole?
13: Czy ja wiem, czy dużo zmian? Nie powiedziałabym chyba, że dużo zmian. No zobaczymy, czas pokaże. Będzie sezon. Nie ma co gdybać.
7: Podpytam też o ten pierwszy mecz. Jakie typy? Jaki może paść wynik w tym meczu?
13: Nie chcę zapeszać, ale...
10: 3-1 dla nas.
13: Najlepiej. 3-1 dla nas. Dokładnie.
10: Będziemy kibicować, ale trudno to powiedzieć.
7: No to jest ważne, żeby dobrze zacząć.
13: No właśnie. Jak nabiorą wiatru w żagle, to już później będzie z górki.
10: 3-1, tak obstawiam.
7: A tak jeszcze wracając do tego, jak się może Skra prezentować, z tym zespołem może pokusić się Bełchatów o niespodzianki?
10: W lidze czy w pucharach?
7: W lidze.
10: Oczywiście, jak najbardziej.
7: A puchary?
10: Puchary również. Trzymamy kciuki i na to liczymy po cichu. No ma jakieś dobre miejsce. Bardzo dobre nawet.
7: Typy na nowy sezon, jeśli chodzi o Bełchatów.
14: Dla mnie Bełchatów najlepszy klub. Zdecydowanie. Ja im życzę jak najwyższego miejsca i mam nadzieję, że to będzie ich sezon.
7: Wyczuwam duży optymizm.
14: Może nie obserwuję Skry Bełchatów nie wiadomo jak długo, ale obserwuję od kilku lat, że jest postęp w grze co sezon. Te mecze naprawdę wyglądają imponująco i jakby widać rozwój tej drużyny. Stąd moje pozytywne myślenie, że jest szansa, że ten sezon będzie po prostu ich.
7: Na pewno to nie jest łatwe zadanie, żeby osiągnąć sukces. W końcu mówimy o Lidze Mistrzów Europy.
14: Oczywiście, że tak. To nie jest proste wyzwanie, ale jakby najważniejsze są chęci, najważniejsza jest też motywacja i myślę, że wszystko jest możliwe.
7: A jaki wynik padnie w pierwszym meczu w tym sezonie z Gdańskiem?
14: Bardzo bym chciała, żeby było 3-0 dla naszej cudownej Skry i trzymam kciuki, że tak będzie.
7: Tak będzie?
14: Tak będzie, oczywiście. No albo 3-0, albo w ogóle. Bo coś przyjeżdżamy z tego Poznania aż tutaj, nie?
7: No właśnie, jak to się stało, że z Poznania i jesteście w Bełchatowie, kibicujecie Skrze?
14: Jakby koleżanka wróciła mi miłość do siatkówki, a ja zaszczepiłam jej miłość do Bełchatowa, jakbyśmy na memoriale Arkadiusza Gołasia u nas za Lasewie i tak się zaczęła tutaj przygoda.
7: Czyli obie jesteście z Poznania, tak?
14: Tak.
7: Fajnie. A będziecie na mecze przyjeżdżać?
14: Planuję jak najwięcej. Na pewno teraz na tref ja będę, tylko koleżanka niestety nie może, ale ile da radę, na tylu będziemy.
7: Jakie miejsce w tym sezonie zajmie Skra Bełchatów?
15: Nie wiem, pierwsze.
7: Odważnie?
15: No, odważnie.
7: Będziesz kibicował?
15: No.
7: Bardzo?
15: No, jestem w klubie kibice, bo to przychodzę na mecze, żeby kibicować Skrze
7: Bełchatów. A, czyli na mecze będziesz chodził?
15: No.
7: Jakie prognozy na nowy sezon?
16: Tym jak, jakie prognozy? Trzecie, drugie, pierwsze?
17: Trzecie.
16: Ja też myślę, że trzecie, w tym sezonie trzecie. Jesteśmy za Skrą.
7: Czyli sami optymiści.
16: Sami optymiści. Idziemy na mecz, nie? Idziemy na pierwszy mecz? Idziemy. To ja z synem idę na mecz.
7: A czym popieracie ten optymizm?
16: Myślę, że pójdziemy na fali ostatniego sezonu.
7: Udało się wrócić do pucharów, prawda?
16: Tak, mamy puchary. Myślę, że najważniejsza jest wiara, bo jednak nie zawsze najlepsi zawodnicy, a jednak zespół umie wygrywać. Nie tylko pieniądze.
7: Absolutnie, ale też trzeba przyznać, że nasza liga, polska liga jest piekielnie mocna.
16: No, jest piekielnie mocna, ale tak samo jak nasza liga żużlowska. Bardzo piekielnie mocna, a jednak nie wszyscy najlepsi tam wygrywają. Dlatego myślę, że sezon jest długi i zapraszamy wszystkich kibiców na mecze.
1: Na prezentacji był Rafał Różycki. Siatkarska Liga startuje w następny weekend.
0: SK Bełchatów News.
1: Morderstwo w łódzkim domu opieki. Tak zaczyna się najnowszy kryminał Adama Widerskiego, łodzianina i nauczyciela historii, który po godzinach pisze książki. W jego powieściach Łódź jest czymś więcej niż tylko tłem dla kryminalnej historii. Autor wykorzystuje charakterystyczne miejsca, ulice, regionalizmy, dzięki którym można poznać także dawną Łódź. No szczegóły pytała Julia Niewiadoma.
18: Tworzy pan od 2019 roku.
19: Tak, od 2019 roku, więc w sumie no 7 lat minęło. Adam Widerski, nauczyciel w dwóch łódzkich podstawówkach, a po szkole autor powieści kryminalnych. Natomiast ja zawsze podkreślam, ja pracuję w szkole, w dwóch szkołach, tak? Ja zawsze miałem półtora etatu od praktycznie mojego pierwszego roku, czyli no 12 lat już pracuję, więc no troszkę to jest. No i pisanie książek jeszcze przy dwóch szkołach i jeszcze wychowawstwie, i to nie jednym.
18: Dlaczego akurat ten gatunek?
19: To się dzieje z tego, że ja po prostu lubię kryminały. Ja swego czasu zacząłem czytać sporo kryminałów, ale to swego czasu to jest, patrz, tutaj po maturze dopiero, bo wcześniej to tak te lektury szkolne, no to tak może niekoniecznie, ale to czytałem, ale no może niekoniecznie one mnie jakoś tam trafiały do mojego czytelniczego serca, nazwijmy to, tak oględnie. Natomiast później zacząłem czytać rzeczywiście te kryminały, na początku tam trochę amerykańskie, później polskie, no i mocno mnie wciągnęły one, po prostu mi się podobało, bo ja lubię takie zagadki, po prostu lubię śledzić losy bohaterów, te zagadki, kto zabija, kto nie zabija, dlaczego, jakieś wątki i tak dalej. Tylko że w końcu zaczął mnie denerwować ten jeden wątek takiego bohatera głównego, który jest Supermanem. No i on ma wiele problemów życiowych, łącznie z alkoholizmem, używkami innymi, natomiast no jeszcze rozwiązuje sprawę. No jedna książka dobra, no kilka książek okej, ale ile można, tak? No ja tak sobie wyobrażałem, mówię, no jeżeli idziemy w stronę, wiadomo, to jest fikcja literacka, to wiadomo, pewne rzeczy są podkręcone i to jest normalne. No ale też nie możemy za bardzo, więc to mnie zaczęło po prostu denerwować. No i tak gdzieś mi się w głowie rodził pomysł, że a mój bohater to może byłby taki, a może tu by miał jakieś wydarzenie i jakąś akcję przeprowadzoną, a od używek byłby wolny, ale miałby inne jakieś problemy. No i tak gdzieś to się tak rodziło, zacząłem sobie to tak spisywać, w ogóle nie myśląc o wydaniu książki, tak? I to nie dlatego, że to jest trudno, bo w obecnych czasach nie jest też to łatwo. Ja mówię o takim wydaniu klasycznym, w sensie nie, że ja sobie wydaję wydawnictwo i zakładam wydawnictwo i wydaję książkę, tylko o takim klasycznym, gdzie no, po prostu wydawca to weryfikuje. To nie chodziło mi o to. Chodziło mi po prostu o to, że ja zawsze wypracowałem, miałem sobą ceny. Ja tego nie ukrywałem nigdy i to nie wynikało może z tego, że ja robiłem błędy jakieś właśnie językowe czy stylistyczne. Znaczy stylistyczne to akurat robiłem, ale interpunkcyjne, tak? Tylko właśnie chodziło o to, że nikt mi nie potrafił dokładnie wytłumaczyć, na czym moje błędy polegają. Tak zawsze było, że tam styl, albo w klucz nie trafiały. No i właśnie, no i w klucz nie trafiałem i razy było, że nie słaba interpretacja wiersza, a za chwilę było nadinterpretacja wiersza. No i to takie, mówię, właśnie jest średnie. Natomiast, no mówię, to tak sobie po prostu dla przyjemności gdzieś tam, nikomu nie mówiąc praktycznie, zacząłem to sobie spisywać. Mówię, co wyjdzie, to wyjdzie, nie wyjdzie, to nie wyjdzie, to się mówi trudno. No ale jak tak się to narastało do już takich słusznych rozmiarów, to mówię, no szkoda troszkę po prostu to zaprzestać, bo gdzieś to się jeszcze skasuje, komputer się popsuje, no i będzie problem. W związku z tym postanowiłem dokończyć. No i rzeczywiście mój pierwszy kryminał pod tytułem Odwyk w 2019 roku się został wydany. Teraz są tylko dostępne w audiobooku. Ja też fajnych ludzi spotkałem na swoim drodze, którzy mi powiedzieli, słuchaj, ja tam wysyłaj to, bo to jest fajne. No bo tak jak mówię, no ja nie do końca w siebie wierzyłem. I mówię, i też to w klasie podkreślam bardzo często, że mówię, słuchajcie, no piszcie dla przyjemności, miejcie jakieś zainteresowania, mniejsze, większe, ale miejcie i nie bójcie się tego po prostu, tak? Ja nie mówię światu, masz to pokazać, pokaż koleżance, koledze, rodzinie, a później co będzie, to będzie dalej, tak? No to nie od razu zbawiamy świat, no na początku swój ogródek to po prostu zróbmy, a później możemy dalej.
18: Jeżeli chodzi o uczniów i rodziców, jak oni reagują?
19: No powiem szczerze, znaczy ja się nie zastanawiałem przy pierwszej książce, bo w ogóle nie reklamowałem. Jeżeli chodzi właśnie o szkołę, czy chodzi o tam nauczycieli nawet, to też w ogóle nie robiłem za jakiekolwiek reklamy, bo mówię tak, nie wiem, czy to będzie dobre, czy to w ogóle ktoś po to sięgnie. Natomiast no odzew mnie, można powiedzieć, zdziwił mocno, bo był bardzo pozytywny. Od nauczycieli, po dyrekcję, po rodziców, po uczniów, którzy też mi przynosili książki do podpisu. Ja zawsze podkreślałem, że to nie jest literatura dla uczniów, co najmniej, mówię od 16 roku, no to minimum po prostu, ale najlepiej od 18. Ale to często były książki właśnie dla mamy, dla taty, dla wujka, dla brata, dla kogoś tam jeszcze innego z rodziny na prezent. Powiem szczerze, no byłem naprawdę mocno zaskoczony. Natomiast to zaskoczenie przełożyło się na trzecią moją książkę, gdzie jak pisząc ją w ogóle jakoś do głowy mi nie wpadło, że coś może być tam z moją pracą w związku z pisaniem książki. No bo też zawsze podkreślałem, to jest moje zainteresowanie. Tylko że trzecią książkę, no, Sznytę potraktowałem dość tak mocno, ponieważ ona mówi o wykorzystywaniu dzieci. No, przesłanie jest bardzo mocne, znaczy ono oczywiście jest okrutne. Praktycznie nie jesteśmy w stanie odróżnić, kto jest kim i w każdej chwili ktoś może skrzywdzić po prostu dziecko. I rzeczywiście, kiedy pisałem ją, i to oczywiście nie, jakoś nie zastanawiałem się, co będzie, natomiast później już bliżej premiery, to tak mnie trochę natkło, że no nie wiem, jak to będzie w szkole, szczególnie podstawowej, no bo ja uczę w podstawówkach. Jeśli tam w liceum, to wiadomo, że trochę inna sprawa, natomiast w podstawówkach. Mówię, nie wiem, czy tam na tarczce mnie po prostu rodzice nie wywiozą gdzieś z tej szkoły. Dyrekcję oczywiście miałem tak fajną, że ona mówiła, że mnie wspiera. No ale no wiadomo, dyrekcja jest jedna, rodziców jest 500, no to też jest trochę przewaga lekka. Natomiast no powiem szczerze, że byłem mocno zdziwiony, kiedy miałem spotkanie w ogóle autorskie w szkole zrobione z tą książką i przyszli rodzice i powiedzieli wprost, że książka jest bardzo fajna. Że owszem, temat jest trudny, owszem, niektórzy nie byli w stanie czytać tych opisów, ale pod względem psychologii mordercy, pod względem przesłania wątku tego, no poruszyłem temat tabu i bardzo dobrze go poruszyłem, bo to jest nadal temat tabu.
20: Pana kolejna książka to Spokój, chociaż ten spokój chyba jest pozorny.
19: Tak, jest to tytuł taki, no można powiedzieć, wielowymiarowy. Ja staram się zawsze te tytuły książek tworzyć takie, które niekoniecznie by znaczyły jedno słowo. One są przeważnie jeden wyraz, ale no mają wiele znaczeń po prostu. I tu już nie chodzi, że sięgniemy do słownika języka polskiego i oczywiście tutaj poruszymy tą etymologię słowa, bo to nie zupełnie o to chodzi. Jakby ktoś przeczytał Spokój i wcześniejsze moje oczywiście książki, no to rzeczywiście mocno się czytelnik zastanowi, co ten tytuł oznacza. Owszem, zawsze zaznaczam, że to wydawnictwo może w każdej chwili zmienić tytuł i no ja sam mogę nadać piękny, a wydawnictwo powie, no ale sorry, ale inny jest lepszy. Natomiast no póki co udaje się, przy pierwszej było rzeczywiście, była zmiana tytułu, no ale to całe szczęście, że była zmiana tytułu. Przy pierwszej wiadomo, czy nie wie, jak to się robi. Natomiast później te tytuły się utrzymały i one rzeczywiście były takie trafione w punkt. Spokój. No spokój z jednej strony można powiedzieć najprostsze rozwiązanie, bo akcja się dzieje wokół domu seniora Spokój. No i no to teraz nie spokój, spokój, tak? Natomiast właśnie, spokój, czyli teoretycznie pensjonariuszki powinny mieć spokój w tym domu seniora. No czy mają, no to już jest kwestia dyskusyjna. Z drugiej strony spokój, czyli spokój w rodzinie tych pensjonariuszek. Czy jest spokój w tym rodzinie, te osoby są zaopiekowane przez rodzinę, która oczywiście wspomaga się domem seniora? No, sprawa dyskusyjna. Spokój w prowadzeniu śledztwa przez parę policjantów. Tutaj mamy komisarza Marka Ciszewskiego, zwanego Cichym, i Julię Zawadzką, zwaną Rudą, którzy powinni mieć spokój w prowadzeniu śledztwa. Czy mają? No nie za bardzo, tak? Nie za bardzo pod względem oczywiście tutaj i takich trochę kłód stawianych pod nogi przez różne osoby, ale także no ich problemy takie wewnętrzne, z którymi się borykają, demonami różnego rodzaju. Też to nie jest spokój. Także widzimy, że no praktycznie no w wielu sferach ten spokój powinien być, a go nie ma.
20: W Spokoju i oczywiście poprzednich książkach mamy wątki łódzkie, tak właściwie książki osadzone są wręcz w Łodzi. Dlaczego?
19: To jest wyjaśnienie dość proste, jestem łodzianinek. Sześć moich książek w większości jest osadzone w Łodzi, ponieważ dwie wysyłam bohaterów sobie tak na taki urlop, nazwijmy to. W jednym w Prorostwie jest to Ślęża, Turysta oczywiście jest osobną całkowicie książką, to jest Ojcowski Park Narodowy. Chociaż jak ostatnio sobie tak na szybko odświeżyłem, to okazało się, że w każdej książce jest Łódź. Nawet jeżeli ja tych bohaterów gdzieś tam sobie wysyłam, to na przykład w retrospekcie się pojawia Łódź. I rzeczywiście w każdej książce praktycznie ta Łódź jest wspomniana. Ja od razu pisząc coś, co miało być, nie miało być książką, ale finalnie wyszło książką, to powiedziałem, że będę pisał dwie rzeczy. O miejscach, które lubię, znam, mieszkam w nich albo byłem. Druga rzecz, będę opisywał te miejsca bardzo dokładnie. Ja czytałem wiele książek, Akcja Kryminalna była super, bohater był super, już nawet nie ten Superman, ale miejsce nie było pisane. Ja nie wiedziałem, że to się dzieje. Więc mówię, nie, ja będę pisał w ten sposób, że po prostu opiszę miejsca. Trochę taką powieść, no realistyczną, nazwijmy to, zrobię. Oczywiście zawsze mówię, że to jest tak 95%. No 5% sobie dozwalam, żeby tam to piętro dobudował na przykład. Albo jakieś tam zmienię kolor dachówki, albo coś innego. No bo to wiadomo, to jest fikcja literacka, no to ja mogę tym się pobawić. Natomiast tak to staram się opisywać, jak mogę. Ja też jestem historykiem, więc no też takie smaczki tam historyczne trochę przerzucam. I staram się jakieś takie wtrącenia o ulicy jakieś, czy o jakimś mieście troszeczkę tutaj dać. I powiem szczerze, że słyszę, czytelnikom bardzo się to podoba, bo mogą praktycznie z książką spacerować. Ja jeszcze umieszczam akcje w Łodzi, ale i nie tylko, ale przeważnie w Łodzi, w takich miejscach nieoczywistych. To nie jest Plac Wolności, Manufaktura, czy jakieś tam inne miejsca takie, no, tradycyjne, nazwijmy to, tylko to są właśnie stare Polesie, no, Łagiewniki, Stoki. Czyli takie miejsca, które, no, my idziemy po prostu do pracy, albo tam mieszkamy, nie wiem, idziemy do rodziny i to też jest fajne, bo też czytelnik po prostu ma przywiązanie z tym miejscem. Wiadomo, w Łodzi, no to szczególnie, z innych oczywiście miast, no to jest różnie, no to pytanie, jaki czytelnik to lubi. Natomiast, no ja powiedziałem, że że tego nie zrezygnuję. To jest taka moja trochę maniera pisarska, gdzie rzeczywiście te miejsca po prostu będę opisywał. Ja nie zapomnę właśnie przypadku akurat proroctwa, czyli tej ślęży, nie zapomnę takiej historii. Umawiałem spotkanie. Pamiętam, że chcieli rzeczywiście niedaleko premiery to spotkanie było, no i chcieli ze mną spotkanie, w związku z tym, że ja opisałem ich też teren. No tam różne oczywiście rzeczy, lepsze, gorsze opisałem, ale rzeczywiście dość mocno. No i nie zapomnę, kiedy rozmawiałem telefonicznie z panią, która tam była kierownik biblioteki, właśnie tam szczegóły dogrywamy, nazwijmy tego spotkania. No i dostaję pytanie od tej pani, ile lat mieszkamy. Ja tak zdębiałem po prostu przez telefon, tak zdębiałem, ale ja mówię, ale o co chodzi, tak? No ile pan lat mieszkał tutaj? Ja mówię, no wie pani, nie mieszkałem, a w ogóle, no byłem kilka razy na jakimś tam urlopie, wyjeździe. Miałem zdjęcia, to mówię, no to też pewne rzeczy sprawdziłem. Ja wie, ale coś się stało, czy coś? Mówi, nie, no my myśleliśmy, że pan tu mieszkał, bo tak opisał miejsca. Mówię, tak, nawet takie szczegóły, gdzie tam na przykład jakiś sklep był, a ja pisałem w 2010 roku, w sensie akcja działa się w 2010 roku i tego sklepu nie było, ja też napisałem, że tego sklepu nie ma. Czyli takie, no nawet smaczki, tak? Wiadomo, że pewne rzeczy, no tam troszkę zmieniłem, ale no to mi tak zapadło w pamięć, bo mówię, no to fajnie, że też osoby z innego miejsca to doceniają. To jest też miłe, bo mówię, no z Łodzi, no to wiadomo, no Łódź jest duża, no to też każdy inaczej to tam będzie odbierał, natomiast w takiej mniejszej miejscowości naprawdę do mnie trafiło, tak? I tym bardziej mnie to przekonało, że no trzeba po prostu to. Moje trzy książki dzieją się w 2010 roku. Czyli na przykład jak w poprzedniej mojej książce pisywałem akcję w Pasażu Róży, no tam nie było wtedy Pasażu Róży. Ja wtedy opisałem ten budynek, jak wyglądał wcześniej. No i tam oczywiście historia, to był hotel de Polonii i tak dalej, więc no rzeczywiście tutaj staram się odzorować jak najbardziej możliwą prawdę. Wiadomo, że tak samo z pracą policji. Staram się odzorować jak najlepiej, no ale ja nie piszę powieści dokumentalnych. Pewne rzeczy to są, nazwijmy to, podkręcone. To jest fikcja literacka, tak? Natomiast naprawdę, no czytelnik spokojnie może z moją książką spacerować i będzie widział to, co praktycznie jest. Oczywiście ja staram się nie przesadzać, żeby to nie był przewodnik turystyczny, no bo to nie o to też chodzi. Bardzo ciekawym też by było zorganizowanie takiego spaceru na przykład, śladem na przykład bohaterów. Tylko znowu z drugiej strony ja mam trochę te miejsca rozstrzelone, tak? Więc też no to jest pytanie, jakby to tak ułożyć sensownie, żeby po prostu to też miało ręce i nogi, nazwijmy to. Ale no zobaczymy, no jest to jakaś ta melodia przeszłości.
5: Czyli plany są po prostu na
19: dalsze. Jakieś plany są, tak. Tam też rozmawiałem z kilkoma przewodnikami, no bo wiadomo, że no ja też nie chcę się tego podejmować, no bo też nie jestem w tym specjalistą, więc też fajnie jakby to specjaliści zrobili. Fajne było takie też docenienie mojej pracy, też z drugiej strony coś ciekawego, takiego trochę innego, ale mówię, no nie rzucam się rejtanem, że to nie będzie jutro po prostu, tak, więc to na spokojnie.
5: Jakie uczucia, jeżeli chodzi teraz o kolejną książkę, kolejną wydaną książkę?
19: Z jednej strony jest to już pewne doświadczenie, że wiem, jak to jeść, można powiedzieć, natomiast, no powiem szczerze, z każdą książką coraz bardziej się zastanawiam i coraz bardziej mam większy stres niż nawet z pierwszą, bo o ile z pierwszej, tak jak właśnie, no w sumie nie podchodziłem do niej, bo mówię, no nie wiem, ktoś to przeczyta, nie przeczyta i tak dalej, więc mówię, no jakoś tak się mocno nie stresowałem. Natomiast teraz zaczynam się z każdą kolejną książką coraz bardziej stresować, jak ona będzie odebrana, po prostu. Już nie chodzi o to, czy tam ona się sprzeda, czy nie sprzeda, no bo to rynek wydawniczy jest tak nieprzewidywalny, że to może być dzieło super, a się w ogóle nie sprzeda, a może być dzieło kiepskie i się sprzeda, więc na to już nie mamy w ogóle wpływu. Natomiast zawsze się zastanawiam, jaki będzie odbiór, jakie będą te pierwsze oceny, pierwsze recenzje, właśnie czy coś tam się nie trafi, na przykład jakaś typu właśnie literówka, czy właśnie, nie wiem, przez przypadek, no nie wiem, pomylę imię bohatera, czy nawet takie techniczne rzeczy, albo czy po prostu się fabuła spodoba. O to bardziej się też martwię, bo mówię, no tam literówka tego, no to nie każdy zauważy, ja też bardzo często jak czytam, to w ogóle nie zauważam, bo uważam, że akcja jest ważniejsza, a nie tam jakieś technikalia. Natomiast, no czy fabuła się spodoba, tak? No bo mnie ona się podoba, tak? No super, no, że mi się podoba, no, tylko pytanie, czy innym się spodoba. Szczególnie, że u mnie jest wiele wątków, no u mnie nigdy nie jest to powieść jednowątkowa, jest wiele wątków, wielu bohaterów, więc no rzeczywiście, no trochę tego jest.
5: A czy już są plany na następną książkę?
19: Znaczy tu może zaskoczę, już prawie jest końcówka drugiej, kolejnej książki i ona będzie się działa w Łodzi w 2011 roku tym razem, bo to jest może nie kontynuacja takiego cyklu z komisarzem Krzyski-Majskim, ale no można powiedzieć, że ona tam się gdzieś tam jakimiś fragmentami wiąże, więc no został mi jeden rozdział, tylko ten rozdział mi od 1 września został i tak. No z racji tego, że się szkoła zaczęła, teraz premiera, no to tak po 3 słowa piszę może dziennie, więc to tak trochę mało to jest, no ale no mam nadzieję, że jakoś tam niedługo skończę i no i zobaczymy, co tam w przyszłym roku może się komuś spodoba i ktoś będzie chciał ją wydać. Jeżeli ktoś lubi kryminały wielowątkowe, z wartką akcją, z bohaterami, którzy są realni, którzy przypominają właśnie nie supermenów, ale po prostu ludzi z krwi i kości przeżywających takie same problemy jak my, czy każdy po prostu z nas, no to spokój jest dla was. Dodatkowo walorem spokoju, który mam nadzieję, że się bardzo ładnie przyjmie, a już po pierwszych opiniach wiem, że to też był fajny taka wisienka na torcie, to są w spokoju udzielone i wprowadzone łodzianizmy. Czyli tak zwana, nazwijmy to, gwara łódzka, którą no my łodziani używamy, nawet nie wiemy, że to są jakieś słówka łódzkie, natomiast no oczywiście osoby z innych miast tutaj nie do końca wiedzą i w spokoju są łodzianizmy użyte, ale jest i słowniczek, są i przypisy, żeby też no ktoś, powiedzmy, jakby nie wiedział, no to też może sobie od razu zweryfikować.
0: Spokój to już szósta powieść autora. SK Bełchatów News.
1: Zagrał ponad 100 ról w filmach, serialach i spektaklach. Uznanie widzów i krytyków zdobył wybitnymi kreacjami w takich filmach jak W ciemności, Kler, Pod mocnym aniołem czy Vinci. Swoją gwiazdę w Łódzkiej Alei Gwiazd odsłonił Robert Więckiewicz.
6: Witamy serdecznie! Podczas dzisiejszej uroczystości uhonorujemy jednego z najwybitniejszych polskich aktorów. Artystę o niezwykłym talencie i wszechstronności, który w swoim dorobku ma ponad 100 ról w serialach, filmach oraz spektaklach teatralnych. Laureata licznych nagród festiwalowych, twórcę niezapomnianych kreacji takich dzieł jak Vinci, W ciemności czy Wałęsa, Człowiek z nadziei. Powitajmy wielkimi brawami bohatera dzisiejszej ceremonii, pana Roberta Więckiewicza. Pani Agnieszka Holland, bardzo prosimy o wygłoszenie laudacji.
21: Ja myślę, że to jest piękny zwyczaj. Co prawda już to zrobili przedtem Amerykanie, ale tam to gorzej wygląda. Jest brzydsza ulica poza tym. No i gorsi aktorzy trochę są tam honorowani. Niektórzy dobrzy jednak, bądźmy sprawiedliwi. Myślę, że trzeba by ten obyczaj jeszcze rozszerzyć i żeby raz do roku recypient gwiazdy zobowiązał się, że przyjedzie tutaj, się postawi stolik i będzie spotykać się z publicznością.
22: Nie gram teraz, jestem naprawdę wzruszony. Jest coś magicznego w tym, że ta gwiazda jest wmurowana w ziemię. To też powoduje, że aktorzy, którzy mają często taką tendencję do szybowania gdzieś w obłokach, tak jakby się stają troszeczkę uziemieni, są bliżej tej ziemi, czyli są bliżej rzeczywistości. Wydaje mi się, że to jest ważne, żeby o tym pamiętać w karierze aktorskiej, ale również w życiu, że to jest ważne, żeby nie tracić kontaktu z rzeczywistością. Cieszę się, że ta formuła właśnie tak wygląda, że ludzie mogą po tym chodzić po prostu. Mogą sobie po prostu coś tu zjeść, może coś spaść na to, prawda? Może nadlecieć gołąb i może też coś zrobić. To jest fantastyczne. Nie wiem, wyobrażam sobie taką sytuację, że dwoje młodych ludzi coś tutaj zatrzymuje się akurat w tym miejscu, prawda? Nie zdając sobie sprawy, nad czym stoją i na przykład coś mu się spala, prawda? Albo niedopałek papierosa gaszą, mówię, o, zgasiłem na Więckiewiczu. To jest takie ożywcze w ogóle, to jest takie normalne, właśnie naturalne. To też pokazuje, że aktorzy są przynajmniej niektórzy są po prostu normalnymi ludźmi, którzy nie są właśnie gwiazdami, którzy to gwiazdorstwo traktują zupełnie z przymrużeniem oka.
1: A na miejscu był Grzegorz Mich. Stolik przy kawie to inicjatywa prowadzona w Łodzi przez księdza Michała Misiaka. W każdy poniedziałek między 18 a 21 przy Piotrkowskiej 17 czeka na chętnych duchowny. Jest czas na spowiedź, rozmowę, modlitwę albo po prostu kawę. O szczegóły pytała Julia Niewiadoma.
23: Czy społeczność coraz częściej traktuje Kościół jako instytucję, a nie wspólnotę wiernych?
24: Tak, to prawda. Ksiądz Michał Misiak, patrząc na Jezusa, on nie siedział w synagodze, on nie siedział w świątyni, on wychodził do ludzi. I jak czytamy Ewangelię, to widzimy, że spotyka się albo nad jeziorem, albo gdzieś tam w domu jakiegoś celnika, czy faryzeusza nawet. No jest wśród ludzi i w swojej posłudze też chciałem po prostu naśladować to, co on robi i wracać jakby do korzeni, do jego zamysłu na Kościół.
23: Postępuje ksiądz w sposób dosyć nieszablonowy.
24: Bóg jest wszędzie i udziela swojej miłości i przebaczenia w każdym miejscu, gdzie człowiek o to poprosi. Ja wybieram w poniedziałki takie miejsce na spowiadanie nietypowe na mieście. Normalnie w tygodniu jestem przy kościele i spowiadam w takiej specjalnej salce w pokoju spowiedzi. A w poniedziałki od 18 do 21 robię takie dyżury. Najpierw to była obiecana kafe na Piotrkowskiej. Teraz aktualnie spowiadam w hotelu przy Ogrodowej i to polega na tym, że siedzę sobie przy stoliczku, właśnie w kawiarni czy w hotelu teraz przy recepcji i ogłaszam na Facebooku, że mam taki dyżur 3-godzinny. I ludzie bez zapisu, bez żadnego po prostu formularza mogą przyjść, zobaczyć, jak jestem wolny, dosiąść się i porozmawiać, wyspowiadać, czy wypić ze mną kawę, czy troszeczkę może ponarzekać, wygadać się albo zapytać o coś. No jestem po prostu na wszystko przygotowany i do dyspozycji.
23: Czy jest tak, że osoby, które może nie przychodzą do kościoła, a widząc to w mediach społecznościowych właśnie przychodzą do tej kawiarni, żeby porozmawiać bądź się wyspowiadać?
24: Tę inicjatywę, która się nazywa Stolik Spotkania, kieruję do tych, którym nie po drodze jest z kościołem i którzy raczej nie chodzą do kościoła, bo o tych też trzeba zadbać, prawda? O tych, co chodzą do kościoła, no to już ich mam i mogę w kościele się z nimi spotkać i coś im powiedzieć, a do pozostałych, no muszę przez internet albo przez jakieś inne akcje wychodzić, ponieważ też są piękni, wartościowi i Bóg ich tak samo kocha, jak tych, co chodzą do kościoła, więc o jednych i o drugich muszę dbać.
23: Z jakim odzewem się ksiądz spotyka?
24: No jeżeli chodzi o ten stolik spotkania, jest bardzo dużo odzew. Na te 3 godziny, jak siedzę przy stoliku, to mniej więcej od 5 do 10 osób przychodzi, więc ktoś ma 15 minut, ktoś nie, godzinę jak potrzebuje. Jak widzę, że ktoś już jest następny, no to mówię, że to jest mój numer telefonu, możemy jeszcze się zgadać na następnym spotkanie, czy na inną godzinę, a jak widzę, że jestem wolny, nikogo nie ma, no to ktoś może nawet 2 godziny siedzieć, rozmawiać.
23: To nie jest jedyne, co ksiądz realizuje.
24: To jest pomysł

0: kardynał prosił, żebym założył taką wspólnotę dla pogubionych, to też nie dał mi miejsca, więc my się o to miejsce modliliśmy jako ta wspólnotka Gospody u Ojca i dostaliśmy przy najstarszym kościele w Łodzi, świętego Józefa. Mamy piękny budynek, no piękny potencjalnie, ponieważ 20 lat tam była rupieciarnia i jest taką ruderą, można powiedzieć, na chwilę obecną, ale w naszych oczach już widzimy tętniące życie i wolontaryjnie od 3 miesięcy praktycznie już tam pracujemy, skuliśmy pięknie do cegły, elewację, zerwaliśmy teraz podłogę, będziemy wylewkę robili chudziaka za tydzień i wstawiali okna przed zimą. Więc ta miejscówka już w przyszłym roku będzie otwarta, będzie tam kino, będzie kawiarnia na różne warsztaty, spotkania, uwielbienie, miejsce i po prostu, żeby tam przyjść, odpocząć, napić się nawet darmowej kawy i spotkać ludzi, którzy z chęcią z tym porozmawiają i ci podtowarzyszą. W zeszłym tygodniu założyliśmy zrzutkę, która się nazywa Otwórzmy okna gospody i tam zbieramy na wymianę okien. Mamy 7 dużych okien i 9 mniejszych okien. No i wiecie, no super po prostu, ludzie dobrej woli wpłacają, już ponad 100 osób wpłaciło jakieś pieniążki. Jeszcze nie jesteśmy w połowie tej zrzutki, ale ufam, że do jesieni zbierzemy, kupimy, wymienimy, już będzie zabezpieczony budynek na zimę.
1: Ile osób pomaga przy tych pracach?
0: No we wspólnocie, w całym tym dziele jest około 40 osób i każdy jest wolontariuszem, ponieważ czujemy, że to jest nasze, to nie jest kościoła, to nie jest moje, jakiegoś księdza, tylko to jest nasze wspólne dzieło, więc każdy się poczuwa i czy do pracy fizycznej, czy w internecie, do promocji, czy organizowanie już pięknych spotkań, ponieważ mamy czuwania TZ, mamy rozmowy takie umacniające tych, co mają wątpliwości i kryzysy, mamy kurs biblijny, mamy też taką psalmoterapię. Bardzo dużo jest inicjatyw przy naszej wspólnocie i ci ludzie świeccy, właśnie każdy zgodnie ze swoim obdarowaniem i charyzmatem, podejmują posługi różne. Bóg nie chce, aby człowiek był sam. Chce, żeby był we wspólnocie ludzi, którzy się wzajemnie kochają. I Gospoda Ojca jest między innymi takim miejscem.
2: O działaniach księdza Misiaka i kolejnych spotkaniach można dowiedzieć się z jego mediów społecznościowych.
3: SK Bełchatów.
2: A na tych zajęciach dzieci będą poznawać smaki, zobaczą, jak powstaje dobra żywność. Będą zajęcia praktyczne i tylko trochę teorii. Już niebawem rusza autorski program edukacyjny dla dzieci. Łódzkie smaki od najmłodszych lat. Do programu zgłaszają się przedszkola i szkoły z Łodzi i regionu. Z Aleksandrą Hamankiewicz i Karoliną Korytkowską ze Stowarzyszenia Szefów Kuchni Ziemi Łódzkiej rozmawiała Ela Piotrowska.
4: Łódzkie smaki od najmłodszych lat to?
5: To program, autorski program edukacyjny Stowarzyszenia Szefów Kuchni Ziemi Łódzkiej, skierowany dla dzieci przedszkolnych i klas 1-3 szkół podstawowych.
4: Łódzkie smaki od najmłodszych lat, czy my mamy je teraz w domach, czy potrzebna jest edukacja?
5: Myślę, że te smaki są w naszych domach i są pokazywane dzieciom, ale na pewno nie na taką skalę, na jaką kiedyś się to odbywało. Myślę, że dzieciom brakuje takiego bezpośredniego dojścia do naszej polskiej kuchni.
6: Dzisiaj dzieci myślą, że ziemniaki to rosną na drzewach albo marchewka podobnie i tutaj jest nasza rola, żeby pokazać, że do tej zalewajki, jak tą marchewkę włożymy, to z ziemi, a tego
4: ale ziemniaka... jak? Jaka marchewka do zalewajki? No to chyba o pomidorówce mówimy.
6: Jakiś wywarek warzywny na pewno być musi.
4: Nie do zalewajki.
6: Musimy im pokazywać, gdzie rosną warzywa, jak nie do zalewajki, to do pomidorowej, tak jak powiedziałaś.
4: Niestety też jest tak, że w domach coraz mniej się gotuje. Kiedyś były te domy pokoleniowe, że babcia ugotowała obiad. Dzisiaj rodzice nie mają czasu, często zamawiają gotowe, często kupują też takie gotowce.
6: To prawda. Lawinowy jest wzrost produktu gotowego, żywności gotowej, diet pudełkowych. Coraz więcej mamy tego produktu przetworzonego i też brak czasu powoduje, że ludzie nie mają dzisiaj czasu, żeby to pokazywać i tutaj nasza rola jako Stowarzyszenia Szefów Kuchni, naszych producentów i naszych szefów kuchni, żeby to zmienić.
4: Co w programie?
5: Zawarliśmy w nim 8 podstawowych bloków edukacyjnych, przeróżnych, na przykład mały kucharz odkrywa pasztet, skąd bierze się ser, kiszonki, bardzo ciekawy blok, jak i również mały szef kuchni, czy smaki, które opowiadają historię, są to zajęcia z historykiem.
6: W programie pieczenie pasztetu, wyjazd do serowarni.
5: Będziemy kisić ogórki, będziemy opowiadać, jak powstaje chleb, będziemy poznawać tajemnice tłoczonego oleju.
4: Kiedyś było tak, że dzieciaki w kuchni tak niechcący pomagały. Podaj mi coś tam, mówiła moja babcia, obierz ziemniaki, pokrój marchewkę, natkę pokrój. W formie zabawy to było i no tak się uczyliśmy gotować. Dzisiaj to jest w zaniku.
6: To prawda, odchodzi się też od takich zajęć nawet technicznych, bo przecież robiło się sałatki w szkołach, czy robiliśmy kanapki, czy próbowaliśmy coś robić. Teraz rzeczywiście tych bloków jest coraz mniej i tutaj właśnie stąd jakby idea całego tego programu.

0: programu, żeby pokazać, czy pieczenie ciasteczek, czy jak powstaje chleb, czy właśnie wcześniej wspomniane kiszonki, po to, żeby te dzieci też zainspirować, zainteresować i żeby też z czasem dociekały, jak to wszystko się robi i jak to wszystko powstaje.
1: Tak właściwie dzieciaki są na dwóch biegunach, bo u jednych w domu wszystko jest w domu robione, rodzice przywiązują dużą wagę do tego, a z drugiej strony są takie domy, gdzie są te gotowce.
0: Właśnie, myślę, że też fajnie to, że zrobiliśmy to tak, żeby całe grupy i bloki były inspiracją dla danej grupy, żebyśmy i tych mniej zainteresowanych i tych, powiedziałabym, bardziej wdrożonych mogli połączyć i żeby też ekspert, który jest jakby odpowiedzialny za dane zajęcia, był dla nich takim trochę mentorem, nauczycielem, ale i inspiracją do tego, że jak wrócą do domu, to chcą się dowiedzieć czegoś więcej albo spróbować zainteresować rodziców też tymi zajęciami, w których brali udział.
1: A to jest tak, że jest teoria, czy też trochę praktyki?
2: Jest teoria i jest praktyka. Są zajęcia, które są czysto praktyczne, jak na przykład gotowanie z profesjonalnym szefem kuchni. Są zajęcia, które mają w sobie dużo takiej edukacji również około kulinarnej, około zdrowotnej, jak na przykład wspomniane kiszonki i praktykę. I na tych kiszonkach położyliśmy ogromny fokus, bo jest to naprawdę nasze dobro narodowe, kiszonki. Uwielbiamy je, ale dzieci na ten moment nie obserwują tego kiszenia w domu. Więc mamy nadzieję, że ten prosty, tani tak naprawdę zabieg, bardzo zdrowy, prowadzimy z powrotem.
1: No przecież to probiotyki.
2: Probiotyki, coś bardzo zdrowego, prostego i taniego w wykonaniu. No mamy nadzieję po prostu, że te dzieci zainspirujemy.
1: Teraz przecież kisi się nie tylko ogórki czy kapustę, ale też widziałam cytryny, widziałam też rzodkiewki. Robi się moda na kiszonki, nie mówiąc już o burakach, gdzie ten zakwas z buraków to czyste złoto.
0: Tak, masz jak najbardziej rację. Dzisiaj kisimy praktycznie wszystko i rzeczywiście też tym chcemy trochę dzieci zainspirować, żeby pokazać różnorodność tych smaków i to, że tak naprawdę nawet jak nie lubisz tego kiszonego buraka czy ogórka, to może odnajdziesz się właśnie w rzodkiewce czy w innym warzywie. I tak jak powiedziałaś, to jest probiotyk i idealne na jesień, zimę, to jest taki cykl, z którym chcemy startować, a poza tym fermentacja i samo to, żeby dziecko potem pilnowało tego swojego słoika z tą kiszonką, już mamy nadzieję, że będzie takim eksperymentem domowym, który zapoczątkuje coś więcej niż tylko ten jeden słoik.
1: A to może też być tak, że jak dziecko sobie samo ukisi, to później będzie chciało to zjeść, nawet jak do tej pory na te kiszonki kręciło nosem.
2: Takie jest założenie całego projektu, że w większości tych bloków tematycznych dziecko opuszcza przedszkole po skończonych zajęciach z gotowym jakimś produktem, na przykład z kiszonką. I mamy nadzieję, że rodziców pochłonie po prostu ta akcja i mam nadzieję, że ruszymy jakiś nowy temat kulinarny w naszym mieście.
1: Wystartowałyście już?
0: Pierwsze warsztaty zaczynają się w listopadzie, więc mamy nadzieję, że zaproszysz nas jeszcze raz, żebyśmy...
1: Przyjdę do Was!
0: Zapraszamy Cię zawsze serdecznie i wtedy będziemy widziały namacalnie, ale cieszymy się, że zainteresowanie jest dosyć duże. Odbieramy dużo telefonów, dużo zapytań. Jedna grupa wybiera się nawet do restauracji, bo jedna z pań dyrektor stwierdziła, że dużo ciekawiej będzie, jak dzieci jeszcze udadzą się na wycieczkę do szefa kuchni, do restauracji, a nie szef kuchni przyjedzie do nich, więc naprawdę mamy tutaj szereg zapytań i mamy nadzieję, że ten projekt będzie się tylko rozwijał, bo naprawdę poświęciliśmy na niego dużo czasu i serca i chcemy po prostu edukować, jeśli chodzi o żywność, zdrowe żywienie i generalnie łódzkie smaki wśród najmłodszych.
1: Macie branie nie tylko w Łodzi.
2: Mamy branie nie tylko w Łodzi. Zgłaszają się szkoły podstawowe, na przykład z Brzezin czy z powiatu łódzkiego wschodniego. Cieszy nas to ogromnie, ale cieszy nas też ogromnie to, że wreszcie w naszym regionie i w naszym mieście ruszamy z czymś takim, ponieważ zrobiłyśmy pewien research w Polsce i Kraków, Wrocław, Poznań prowadzą tego typu programy. U nas tego brakowało, rzeczywiście jest wypełniona nisza.
3: SK Bełchatów News.
4: Andrzej Pinkowski, zapraszam na magazyn. W Łódzkiem doszło do niebezpiecznych incydentów w okolicy szkół. Niektóre okazały się później historiami zmyślonymi przez uczniów. A informacje zebrał Grzegorz Mnich.
5: W Łodzi też dziś doszło do niebezpiecznych incydentów w okolicy szkół. Dwie uczennice w wieku 13 i 15 lat zgłosiły na policję, że zaatakowane zostały ostrym narzędziem przez nieznanego mężczyznę. Mówi Kamila Sowińska z łódzkiej policji.
6: Łódzcy policjanci o godzinie 9.30 zostali poinformowani, że do dwóch dziewczynek w wieku 13 i 15 lat, które wyszły ze sklepu przy ulicy Pomorskiej, podszedł nieznany mężczyzna. Ten zaczepił je, a następnie zaatakował nieznanym dotychczas narzędziem, czym spowodował obrażenia powierzchowne na policzkach. Obecnie trwają czynności zmierzające do wyjaśnienia okoliczności przedmiotowego zdarzenia, jak również do ustalenia osoby odpowiedzialnej za ten czyn.
5: Nieco później funkcjonariusze ustalili, że dziewczynki, które miały być zaatakowane ostrym narzędziem, zmyśliły tę historię. Prawdziwa jest natomiast sytuacja z innej ludzkiej szkoły, do której uczniowie przynieśli noże. W plecakach 13-latków policjanci znaleźli 10-centymetrowe ostrza.
6: To godzinie 10:30 pedagog jednej z placówek edukacyjnych poinformował policjantów, że jest w posiadaniu wiedzy, że dwoje uczniów ma posiadać niebezpieczne narzędzia. Mundurowi natychmiast udali się we wskazane miejsca, gdzie w plecakach dwojga 13-latków ujawnione zostały noże o długości 10 cm. Nastolatkowie zostali zatrzymani, obecnie prowadzone są z nimi czynności.
5: Jednocześnie w Zduńskiej Woli policjanci zatrzymali 16-latka, który opublikował w sieci brutalny filmik.
7: Fragment gry komputerowej sugerujący niebezpieczną sytuację podczas przerwy w jednej ze szkół w Zduńskiej Woli.
5: Mówi Katarzyna Biniaszczyk z policji w Zduńskiej Woli. Chłopak tłumaczył, że zrobił to dla żartu.
4: Teraz odpowie przed sądem rodzinnym. Wzmożone patrole policji pojawiły się przy szkołach w całej Polsce. To reakcja na ostatnie ataki z użyciem noża. Decyzję chwalą nie tylko rodzice uczniów, ale też dyrektorzy szkół. O szczegółach Rafał Różycki.
8: Jesteśmy w radiowozie pod jedną ze szkół w Bełchatowie.
9: Tak, w związku z wydarzeniami w ostatnim czasie w Polsce, aspirant Marta Bajor, Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie. Pod szkołami będziemy patrolować, jesteśmy obecni, jeśli by się coś działo, jesteśmy pod ręką, można nas wykorzystywać.
8: Na co zwracacie uwagę?
9: Przede wszystkim na osoby, które zachowują się w sposób podejrzany, nerwowy, które reagują na nas w jakiś dziwny, niecodzienny sposób.
8: Tutaj macie oczy dookoła głowy.
9: Na tę chwilę to jest dla nas priorytet, więc będziemy obecni przy szkołach. Tak długo jak trzeba. Oczywiście, no i sami jesteśmy rodzicami, też posyłaliśmy dzisiaj dzieci do szkoły i to jest bardzo ważne, że te patrole są i na pewno rodzice mogą się czuć bezpieczniej.
8: Widok radiowozu, widok policjantów też wpływa, czy może wpłynąć nawet na takiego agresora, któremu coś chodzi po głowie.
9: Też o to chodzi. Chodzi też o prewencyjność. Nasze działania są przede wszystkim prewencyjne, tak aby no, mieli to z tyłu głowy gdzieś, że jesteśmy obecni, że mogą zostać schwyceni.
8: I to jest tak, że w tym czasie jesteście pod wieloma szkołami w Bełchatowie.
9: Tak, jesteśmy pod każdą szkołą w dniu dzisiejszym. Wszystkie siły i środki zostały przekierowane właśnie na szkoły. To jest dla nas priorytet.
10: Myślę, że to nie jest rozwiązanie problemu, to jest tymczasowe rozwiązanie, tak? No ale dobrze, że są. Myślę, że jakaś weryfikacja podejrzanych osób, które wchodzą do placówek.
8: I tak zwiększy poczucie bezpieczeństwa?
10: Myślę, że tak, ale nie jest to takie konkretne rozwiązanie na dłuższy okres.
8: Ale pani czuje się troszkę pewniej, widząc radiowóz pod szkołą?
10: Troszkę tak.
11: No jako mama małego dziecka, no stawiam przede wszystkim na bezpieczeństwo, także myślę, że każda forma wsparcia szkoły jest w porządku. No, sytuacje dzieją się takie, na które nie mamy wpływu, więc mam nadzieję, że ta decyzja będzie dobra, będzie przynosiła efekty no, faktycznie tam, gdzie no, spodziewane są jakieś wybryki.
8: Albo żeby zapobiec po prostu, prawda?
11: No oczywiście, jak najbardziej. No, my jako rodzice, którzy nie mamy jakby wstępu do szkoły, nie mamy opieki nad tymi dziećmi przez parę godzin, no liczymy na to, że szkoła zrobi wszystko, żeby te dzieci były odpowiednio zaopiekowane.
8: Czyli to dobrze, że policja jest pod szkołami?
11: Myślę, że dobrze. Mam nadzieję.
12: Bardzo dobry pomysł, tak. Bezpieczeństwo dzieci jest najważniejsze. Tak uważam.
8: No, zwłaszcza po tym, co się
12: tak,
8: wydarzyło ostatnio.
12: Tak, się wydarzyło. Tak, my tutaj też ośrodki ostrożności zwiększyliśmy dzisiaj, ponieważ dziecko samo chodzi zawsze do szkoły, a dzisiaj jednak odprowadziliśmy, żeby mieć pewność, że trafiło prosto do klasy bezpiecznie.
8: I tak będzie częściej?
12: No zobaczymy, co się będzie działo przez weekend. No ja mam pierwszoklasistę, tak, więc no tutaj szczególna ostrożność musi być zachowana.
13: Ja jestem za. Przede wszystkim to też dużo trzeba wynosić z domu, tak? Zbyt duże pozwalanie dzieciom na telefon później skutkuje takimi rzeczami, jakie się dzieją. Dzieci nie wiedzą, co jest realistyczne, a co nie.
12: Przestroga, no też tak, no ja uważam, że zawsze to działa trochę na taką podświadomość, żeby się zachowywać też rozsądniej, no i ci, którzy dbają o bezpieczeństwo, też czują się bezpieczniej, tak?
14: Na pewno mundur działa zawsze prewencyjnie. Renata Szóstek,
13: Sakiewicz, Szkoła Podstawowa nr 1 w Bełchatowie.
14: Czy to jest mundur policjanta, czy mundur strażaka miejskiego? Mamy takie doświadczenia. Zawsze działa wychowawczo. Z całą pewnością też wzmacnia taką postawę, z jaką dzisiaj się będziemy mierzyć, że kwestia bezpieczeństwa dzieci, pracowników szkół jest kwestią nadrzędną wobec wszystkiego tego, o czym słyszeliśmy w ciągu ostatnich dni. To jest sprawa priorytetowa.
15: Nawet rodzice też przyznali, że no takie patrole są potrzebne.
14: Tak, tak. Zresztą ja dzisiaj czuję, interpretuję też ze słów, czy z postawy rodziców, jak dla nich jest to kwestia poważna i jak oni odbierają wydarzenia ostatnich dni. W naszej szkole funkcjonuje od kilku lat strefa rodzica i przyznam, z gorzka satysfakcja, że dzisiaj nie było żadnego problemu z respektowaniem tej strefy. Nikt z rodziców tej strefy nie przekraczał. Natomiast myśmy już parę lat temu doszli do wniosku, że w tak dużej szkole jak nasza będziemy się borykać z różnymi niebezpieczeństwami, o których nawet nie jesteśmy w stanie pomyśleć ani wyobrazić sobie ich, dopóki nie daj Boże nie zaistnieją.
15: Czy do waszej szkoły może sobie tak każdy wejść z ulicy?
14: Nie. Z ulicy można co najwyżej przekroczyć główne drzwi i tam znajdujemy
15: się... teraz to robimy,
14: się...
15: tak?
14: Tak, teraz to robimy. Wchodzimy do holu, który stanowi strefę rodzica. Następnie kolejne drzwi blokują nam swobodny dostęp, ponieważ zamontowaliśmy tam kilka lat temu blokadę dostępu elektronicznego. A to oznacza, że pracownik uprawniony do nadzorowania wejścia ma bezpieczne miejsce dla siebie i może pytać, może w zasadzie to ma obowiązek zapytania gościa wchodzącego, w jakiej sprawie przychodzi. Tak więc wejść do naszej szkoły z ulicy nie da się.
15: Czyli te pierwsze drzwi otworzę, ale tych drugich, które nie. Są właśnie przed nami, już nie.
14: Nie. Drugie drzwi są zablokowane.
15: Próbuję otworzyć, no nie da się.
14: Nie. Wejść do szkoły może pracownik, który dysponuje odpowiednim do tego narzędziem, natomiast nikt z zewnątrz tych drzwi przekroczyć nie może bez wiedzy i zgody uprawnionego pracownika, uprawnionego przez dyrekcję szkoły.
15: Czyli tutaj nie ma takiej opcji, żeby ktoś po prostu sobie wszedł i bez wiedzy pracowników chodził po szkole, po korytarzu?
14: Nie. Absolutnie. I to nie są te jedyne drzwi, ale tych drzwi mamy kilkoro. Tyle, ile trzeba, mamy ich kilkoro.
15: A czy według pani powinno się jeszcze te przepisy zaostrzyć? Kolejne środki powinno się wprowadzić?
14: Tak, myślę, że kwestią jeszcze poza regulacją prawną jest wejście na teren szkoły. I teraz odnoszę się do tego, co się wydarzyło. Wejście na teren szkoły uczniów, bo za każdym razem byli to uczniowie, którzy w plecaku przenieśli niebezpieczne narzędzia. Ponieważ szkoła nie ma żadnych uprawnień, żadnych delegacji do przeszukiwania plecaków, w związku z tym chciałoby się zamontować jeszcze, może tak jak to sądy regulują, czy też komendy policji, bramkę, która będzie sygnalizować wniesienie czegoś metalowego.
15: Że coś wykryje.
14: Że coś wykryje, tak.
15: Takie coś powinno być?
14: Moim zdaniem i w świetle tego, co się dzieje, z pewnością. Miałoby to taki charakter prewencyjny. To jest temat bardzo delikatny, bo chciałoby się bardzo, żeby szkoła była taką ostoją bezpieczeństwa i tak do tej pory było. Ale miejmy świadomość, że świat się wokół nas zmienia i musimy reagować na te zmiany. Jeszcze kilka lat temu borykaliśmy się z pandemią, więc nie mogli wejść ludzie z zewnątrz ze względu na takie zagrożenia. A dzisiaj te zagrożenia są inne, o których do tej pory czytaliśmy czy oglądaliśmy w mediach światowych. One przyszły do nas, bo ten świat nowoczesny, nie zawsze kolorowy, właśnie do nas wtargnął brutalnie i rozważamy różne możliwości. Zresztą nie my, nie tylko na tym szczeblu, ale sądzę, że dzisiaj wszystkie głowy, które gdzieś tam mają uprawnienie do realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem, nad tym myślą.
15: Pytanie jeszcze a propos tych bramek, jak w sądzie, kto by to sfinansował?
14: Przyznam, że my parę lat temu już rozważaliśmy, a koszty są duże. To są koszty, które przekraczają budżet szkoły, ten zaplanowany na przyszły rok, z całą pewnością. Więc to, co się dzieje w szkole, po stronie zakupów, po stronie budżetu, to oczywiście organ prowadzący nas tutaj wzmacnia i wspiera w działaniach. Ale jakby to miało być, gdyby w ogóle, bo teraz rozmawiamy absolutnie o luźnych pomysłach, tak? Jakby to mogło być, jakby to miało być, to nie mnie jest tutaj dywagować na ten temat.
15: Ale trzeba o tym rozmawiać.
14: Trzeba o tym rozmawiać. To, co wydarzyło się w poprzednich dniach, to jest coś, co nas z całą pewnością przeraziło, zszokowało i na pewno w każdej szkole dzisiaj dyrekcja rozmawia o tym z pracownikami. My już od wczoraj, od przedwczoraj szukamy pomysłów. Na razie jesteśmy na etapie burzy mózgów. Na pewno dużo zrobiliśmy do tego momentu. Na pewno jesteśmy zabezpieczeni, ale nasza wyobraźnia pracuje tak, żeby jeszcze było lepiej.
15: Czyli tutaj we własnym gronie mieliście takie spotkanie i pewnie tak. Tych spotkań będzie więcej.
14: Z całą pewnością dysponujemy przecież wieloma procedurami, które należało też odświeżyć, przypomnieć, mieć świadomość tego, że oby ich nie stosować, ale istnieje takie ryzyko i jesteśmy świadomi tego ryzyka.
4: W całym kraju doszło do wielu zatrzymań nastolatków, którzy publikowali nagrania z ostrymi narzędziami, grozili innym lub przyszli do szkół z nożami. Służby monitorują też internet i reagują na niepokojące sygnały. Także w Łódzkiem Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości analizuje zgłoszenia dotyczące gróźb i zapowiedzi przemocy. Policja sprawdza również doniesienia o rzekomym internetowym wyzwaniu zachęcającym do ataków na szkoły. O szczegółach Julia Niewiadoma.
2: Po ostatnich atakach w szkołach na Mazowszu funkcjonariusze sprawdzają treści, które mogą wskazywać na zagrożenie bezpieczeństwa uczniów, mówi starszy posterunkowy Michał Pietraszko z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
16: Obecnie nie posiadamy informacji, która mogłaby wskazywać, jakoby te ostatnie właśnie wydarzenia były powiązane z rzekomym challenge'em, więc na obecną chwilę dementujemy takie informacje. Cały czas wspieramy jednostki lokalne, na których terenie działy się i dzieją się te wydarzenia. Osoby, które odpowiadają za wpisy, osoby nieletnie, które nawet jeśli ma to polegać na pewnego rodzaju żarcie, my jako policja traktujemy takie wpisy, rolki, materiały audiowizualne całkowicie poważnie. Każda taka publikacja dla nas jest istotna, stąd też bardzo szybko ustalamy te osoby, które publikują takie treści, przekazujemy te informacje do podległych jednostek, które prowadzą dalsze czynności wobec tych osób. Treści, które są obecnie publikowane w przestrzeni internetowej, szczególnie w mediach społecznościowych, stają się coraz bardziej radykalne. W mediach społecznościowych możemy zobaczyć treści nacechowane brutalnością i tu mówimy oczywiście również o samych takich zwrotach, czyli groźbach, czy też pochwalaniach w tekstach, publikacjach, pochwalania pewnej brutalności i zachowań. Natomiast niezależnie od tego, jaka jest treść takiego komunikatu, jeśli ona wyczerpuje znamiona właśnie jakiegokolwiek pochwalania, czynów karalnych, namawiania innych osób, czy też ogólnie publikacji jakichś brutalnych treści, my traktujemy to zupełnie poważnie. Cały czas monitorujemy sieć internet właśnie w celu ujawnienia takichże treści. My jako osoby dorosłe, widząc takie treści, my zdajemy sobie sprawę, że jest to złe. Natomiast ta wizja świata i postrzeganie tego świata u dzieci, u nieletnich jest bardzo plastyczna. Z uwagi na to, że tych treści pojawia się bardzo dużo w przestrzeni publicznej, tak naprawdę codziennie, to my jako osoby dorosłe powinniśmy to zgłaszać, ponieważ jeśli nie będziemy tego zgłaszać i te treści będą cyklicznie pojawiały się w przestrzeni internetowej, to w pewien sposób te młode osoby oswajają się z takimi wizerunkami, z takimi materiałami, co będzie prowadziło do bardzo dużych reperkusji, również tych psychicznych, na zdrowie tak naprawdę dzieci, ich postrzeganie świata, nawet pewnego rodzaju akceptację takich treści, do czego nie możemy dopuścić.
2: Służby przypominają, każda informacja o możliwym zagrożeniu powinna zostać zweryfikowana.
4: A jeżeli widzisz niepokojące treści lub jesteś świadkiem bezpośredniego zagrożenia, należy natychmiast zadzwonić pod numer alarmowy 112.
3: News.
17: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Za chwilę poznamy bliżej wschodzącą gwiazdę polskiej muzyki. Do naszego studia wpadła Marisa, czyli artystka, którą doskonale znacie z Eski z hitu Odkochaj. Ona przez ostatnie lata żyła w cieniu innych artystów. Pisała numery na przykład dla Dody albo Oskara Cymsa. Na pewno kojarzycie hit Daj Mi Znać, od którego tak naprawdę zaczęła się wielka kariera Oskara. No i to jest zasługa m.in. Marisy, która współtworzyła ten numer. Ta artystka stworzyła też piosenki na ścieżkę dźwiękową do filmu 365 dni. Jeśli chcecie dowiedzieć się, jak wygląda praca z gwiazdami i jak obecnie wygląda jej kariera, zostańcie z Eską. A to historyczny moment dla polskiego rapu. Quavo na Fidem dostał prestiżową nagrodę. Za nami gala z okazji Dnia Polskiej Muzyki. Artyści zostali uhonorowani medalami Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Złoty medal dostał Janusz Panasewicz oraz Jan Borysewicz z zespołu Lady Punk. Srebro trafiło do Kasi Kowalskiej i Anity Lipnickiej, a brązowe odznaczenie dostał właśnie Quavo na Fide. Po odebraniu nagrody nie krył wzruszenia.
18: Chciałem wysłać najserdeczniejsze pozdrowienia do wszystkich moich odbiorców, którzy czuję ich tęsknotę i mam nadzieję, że tutaj ta komunikacja jeszcze za chwilę wróci, że wrócę z czymś ciekawym do nich, do was. To piękne dzięki, kłaniam się nisko i chciałem zadedykować tutaj ten order medal mojej mamie i wysłać dużo miłości dla też całej mojej najbliższej rodziny. Dziękuję pięknie, kłaniam się jeszcze raz.
17: To pierwsze tego typu odznaczenie, które zostało przyznane raperowi. A teraz naszą antenę przejmuje Marisa, z którą rozmawiał Max Kluziewicz z SK.pl.
19: Dziś w studiu Eski wschodząca gwiazda trzeciego wydania magazynu SK Story, Marisa. Dawno się nie widzieliśmy, cześć!
20: Jak miło, kopa lat! Jezu, co za wstęp! Bardzo miło mi, że mnie zaprosiłeś.
19: Cieszę się, że wpadłaś, że znalazłaś czas, tym bardziej, że u Ciebie bardzo dużo się dzieje od początku 2026 roku. Czy czujesz, że to jest takie nowe rozdanie, jeżeli chodzi o Twoją karierę muzyczną?
20: Zdecydowanie nowa energia, pozytywne nastawienie, powiew świeżości nastał w moim życiu, też dużo zmian prywatnych. Inaczej teraz, wydaje mi się, podchodzę do stricte takiego codziennego życia, więc to też wpływa na muzykę, wenę i wszystko, co z tym związane, więc na pewno tak.
19: A co się zmieniło w takim razie?
20: No wiesz, wyprowadziłam się z domu rodzinnego.
19: A jak zmieniło się w takim razie Twoje podejście do tworzenia muzyki w związku z tymi zmianami w życiu prywatnym?
20: No czuję ogromną odpowiedzialność właśnie. Tak poczułam, że wszystko jest teraz w moich rękach, że nie ma co zwlekać, trzeba robić, pisać, tu coś tam, ten. I cały czas, no nie zwalniam tempa, cały czas się staram coś udoskonalać, coś robić, bo czuję ten moment, po prostu, że w końcu też na coś się zdecydowałam, bo wcześniej było wiele gatunków na moim Spotify'u, a teraz postanowiłam iść w pop, czysty pop i cały czas pop, inspirowany trochę abowymi brzmieniami i takimi latami 70. właśnie stąd te dzwony i wszystko. No.
19: A czego słuchasz na co dzień?
20: Na co dzień.
19: Byłeś taki old school, to była ABBA?
20: Też. Dancing Queen, wiesz,
19: ja
20: o co chodzi?
19: No, hymny.
20: Ale popu, generalnie popu, tego zagranicznego, tego polskiego popu też. Ale uwielbiam Agnieszkę Chylińską, też Oena, kiedy powiem sobie dość.
19: Oczywiście, to też klasyk.
20: No, prawda.
19: Same klasyki. A jak z kolei wspominasz swoje początki? No bo wiadomo, teraz w 2026 roku działasz prężnie, zbierasz plony swojej pracy, wydałaś 3 single, ale debiutowałaś właściwie w 2021 roku jako bardzo młoda artystka. Pamiętam do tej pory, jak się widzieliśmy w 2022 roku, po tym międzynarodowym wiralu, nie chciałaś się przyznać, ile masz lat. Z czego to wynikało?
20: No, nie chciałam, żeby na pewno mnie ludzie postrzegali pod pryzmat mojego wieku. No, bo jednak wtedy miałam ile lat? 16? Coś tego, koło tego. No to było łatwo uznać mnie za niedojrzałą, za... Chociaż byłam, wiadomo, nie? Wiele rzeczy tak naprawdę się bardzo zmieniło od tamtego momentu i teraz też na siebie patrzę tak... Co ja w ogóle mówiłam? Dlaczego tak? Dlaczego tak wyglądałam wtedy? Dlaczego coś tam, wiesz, zaśpiewałam tak czy inaczej, nie? Ale no na pewno bałam się takiego postrzegania stricte związane z tym wiekiem. To było takie dla mnie niekomfortowe, chciałam tego uniknąć.
19: A jak się w tym wszystkim odnajdowałaś jako 16-latka? No bo tego było bardzo dużo. Szczególnie kiedy pojawiła się piosenka do filmu, kiedy był ten viral, kiedy miałaś pierwsze wywiady.
20: Wiesz co, czułam jakąś presję na pewno, ale im głębiej wchodzisz w ten las, tym z większych konsekwencji zdajesz sobie sprawę. I wtedy mi się wydaje, że byłam taka nieopierzona, że nie wiedziałam, z czym to się je, high life, wiesz, tutaj kamera, wywiad, coś tam. I ja się po prostu cieszyłam, jak taka nastolatka, że wow, spełniam marzenia. Dzisiaj, jak jestem trochę głębiej w tym lesie, to na pewno zdaję sobie sprawę z innych konsekwencji, nie? Na przykład słów, na przykład tego, jak się na daną okazję ubierzesz, co powiesz, komu powiesz, jak się zaprezentujesz, no to tego jest bardzo dużo i dzisiaj na pewno sobie zdaję sprawę z innych rzeczy po prostu.
0: Cieszę się z tego, że miałaś okazję trochę odsapnąć i wkroczyć w ten świat muzyki z taką nową energią, a nie, że weszłaś tak z impetem w wieku 16 lat i potem na przykład, nie wiem, musiałaś tłumaczyć się ze słów wypowiedzianych w wieku 16 lat, bo na przykład widzisz, co się dzieje wokół dziewczyn, które nie miały tej szansy na to, żeby na moment zniknąć z tego medialnego radaru.
20: Ja dziękuję Bogu, że tak się stało. Ja naprawdę uważam, że to jest potrzebne każdemu, niezależnie od tego, jak daleko jest, tylko taka chwila na zastanowienie się, gdzie się jest, do kogo się mówi, czym chcemy się prezentować, co chcemy powiedzieć. To jest naprawdę ważne i to jest ogromna również odpowiedzialność, co my powiemy, co zostanie puszczone do internetu. No i wiem, do kogo bierz. I ja myślę, że każdemu jest potrzebna przerwa, naprawdę. To odświeża głowę, powoduje ogromną fenę tak samo. To ile można siedzieć w tym samym, nie? Non-stop, być w takim kołowrotku. Każdy by oszalał, nie?
0: A ile w tym jest prawdy, że pierwsze utwory zaczęłaś tworzyć mając 5 lat? Że właściwie to były wiersze, które potem zamieniałaś w piosenki?
20: Wiersze.
0: Jak to się wszystko zaczęło?
20: Wiesz co, bo jak miałam 5, 6, 8, nie pamiętam.
0: Ten przedział.
20: Przedział. Uczęszczałam na lekcje pianina. Prywatne, rodzice przymuszali mnie do tego. Bardzo nie chciałam wtedy tego robić, bo wiadomo, no, które dziecko chce Mozarta grać tutaj.
0: A teraz pewnie jesteś za to wdzięczna.
20: A bardzo, bardzo teraz, o Jezu, za wszystko jestem bardzo wdzięczna, ale zaraz do tego możemy przejść. Właśnie uczęszczałam na lekcje pianina, pisząc wierszyki. Po prostu takie, wiadomo, jak to dzieci, nie? Nauczyłam się po prostu pisać kilka słów i z tego były wierszyki. No i potem, kiedy okazało się, że już dość płynnie gram na tym pianinie, coś tam podśpiewuję jednocześnie, no to z tego trochę się naturalnie przerodziło to, że zaczęłam pisać teksty, zaczęłam układać melodyjki i nawet nie wiedziałam, że to może być moja praca tak naprawdę w przyszłości, jako songwriter dzisiaj, nie? Że ja będę mogła z tego żyć, że będę mogła robić też taką pracę dla innych, robić piosenki, oddawać je, zachowywać też dla siebie, robić swój materiał. To jest niesamowite.
0: A kto był dla ciebie takim największym wsparciem właśnie na początku tej drogi, zarówno w życiu prywatnym, jak i w życiu zawodowym? Czy pamiętasz spotkanie z jakimś takim muzycznym idolem, który dał ci to wsparcie, tak dmuchnął w twoje żagle i poczułaś, że jestem wdzięczna za to spotkanie? W życiu prywatnym zakładam, że byli to rodzice, wspomniałaś przed chwilą o tym.
20: Bardzo, bardzo. Rodzice to od zawsze, zwłaszcza tata, moja babcia również, moja siostra również. Bardzo wszyscy mnie wspierali i za to jestem mega wdzięczna, że nikt mnie nigdy nie stopował, nigdy, wiesz, nie hamował w rozwoju jakiejś pasji. A tak to, jeżeli chodzi o takie żagle, które dały mi możliwości, to, że będę mogła pisać dla innych artystów, to na pewno Hotel Torino, Patryk Kumur, Dominik Buczkowski, oni tak naprawdę też wyłapali w odpowiednim momencie to, że w sumie mam do tego predyspozycję.
0: A jak wyglądała w takim razie ta łapanka? Jak cię odkryli?
20: Wiesz co, po prostu przyszłam na sesję artystyczną dla siebie. Była jedna sesja, bo chciałam zrobić z chłopakami piosenkę. I my się wtedy poznaliśmy, to było bardzo dawno temu, to było właśnie z 5 lat temu. No i tak się wydarzyło, że w sumie ta sesja trwała 20 minut. Powstał tylko instrumental, ja wszystko wzięłam do domu, bo wtedy miałam taki tryb pracy, że pracowałam u siebie w łóżku w domu rodzinnym. Zawsze, nie było innej możliwości. No i poszłam właśnie z tym instrumentalem do domu, zaczęłam coś tam minić, jakieś teksty, jakieś melodie i się okazało, że to poszło do filmu.
19: O. No. A pamiętasz, że dla kogo napisałaś pierwszą piosenkę? Oczywiście poza swoimi.
20: Dla kogoś? Wydaje mi się, że to był konkurs, być może, chociaż nie, bo to chyba takie pierwsze to właśnie byłoby do filmu 365 dni. Mhm. Takie pierwsze, stricte pierwsze. A potem zaczęłam pisać z Anastazją Maciąg. Z Anastazją Maciąg w zasadzie. A potem Dody i już dalej poszło.
19: A co w ogóle czuje 20-letnia dziewczyna ze świadomością, że napisała, o ile to prawda na Wikipedii, 170 utworów dla innych artystów. 170 utworów, dziewczyna 20 lat.
20: Dalej mało, to sobie myślę, wiesz? W sensie ustaliłam sobie w głowie jakąś chorą ambicję, że ja napiszę 1000 utworów w życiu. W sensie muszę to zrobić. Nie wiem, jak to zrobię, ale muszę to zrobić.
19: Słuchaj, jeżeli ty w kilka lat napisałeś 170, to do tego 1000 naprawdę jest niedaleka droga.
20: Oby tak było, bo właśnie nie wiem, jakoś tak mam jakiś taki cel w głowie, że chciałabym napisać coś dla każdego. Jakby była taka możliwość i szczęście by mi też sprzyjało, to jakby tak się wydarzyło w moim życiu, to naprawdę będę się czuła spełniona na maksa. Chociaż no, myślę, że u takich topowych artystów no to trudno takie coś, nie? Jednak też większość ludzi woli pisać stricte samemu i się nie dadzą.
19: A o współpracę z kim jesteś najczęściej pytana?
20: Dody. No to zdecydowanie. Wiem, z czego to wynika.
19: Krążą legendy, tak.
20: Tak, krążą legendy, chociaż ja uważam, że Doda jest cudowną osobą. Prywatnie naprawdę. Jak pierwszy raz ją zobaczyłam, jak wchodziła do studia, to byłam przerażona. Naprawdę, no bo ze wszystkich właśnie legend, jak powiedziałeś, plotek, różnych innych artykułów, no można by wnioskować różne rzeczy. No to siedziałam tak w kącie, się patrzyłam, Boże, tylko żeby do mnie nic nie powiedziała. No cześć! No i mówię, Boże, dobra, no to trzeba coś powiedzieć. I się okazało, że to jest po prostu wspaniała osoba, wie czego chce, jest bardzo konkretna. Ja to na przykład też lubię, no bo o wiele łatwiej pisze się z osobą, która wie czego chce i wie do kogo chce trafić, wie o czym powiedzieć, niż z osobą, która nie wie. Mhm.
19: Czyli Doda miała taki jasny plan na brzmienie płyty Aquaria.
20: Tak.
19: Przyszła i powiedziała, czego od was oczekuje.
20: Tak. I ona za każdym razem, kiedy miała powstać jakakolwiek piosenka, wiedziała, o czym chce powiedzieć, do kogo się zwrócić, o czym nie mówić również. No dla mnie to jest coś niespotykanego dzisiaj i naprawdę bardzo warto doceniać. A tak właśnie prywatnie ja poczułam też od niej ogromne wsparcie. Tak jeżeli chodzi o mental i generalnie takie podejście do życia, no to ja uwielbiam. I no tak jak nie znałam jej takiego prywatnego życia stricte, wiesz, no nie wychodzimy sobie na kawę, że tak powiem, ale to jako osoba, z którą pracowałam, bardzo dobrze ją wspominam.
19: To jaką najcenniejszą lekcję dała ci Doda?
20: Nie daj się. Ludzie niech swoje myślą.
19: A z kim jeszcze w takim razie chciałabyś pracować? Powiedziałaś, że marzy dzisiaj współpraca z legendami polskiej sceny muzycznej, z takimi artystami o ugruntowanej pozycji na polskim rynku.
20: No moja wymarzona sesja to Agnieszka Chylińska.
19: Czyli jednak brzmienie Oena.
20: No wymarzona, taka wymarzona. Jezu, pamiętam, jak raz byłam, akurat trafiłam w Sopocie na jej próbę, siedziałam na publice i ja po prostu ryczałam jak bóbr. Jak bóbr ryczałam, ona śpiewa tam królową łez. Nie.
19: No to pasowało.
20: No, ale no tak, ale ona jest po prostu tak, wylewa z siebie wszelkie emocje w taki sposób, że nie wiem, no dla mnie nie ma takiej drugiej jak Agnieszka Chylińska, no.
19: A z której z piosenek napisanych dla innych artystów jesteś najbardziej dumna? Albo czy jest taka, którą chciałabyś zachować dla siebie na przykład, z perspektywy czasu?
20: Nie. Takich nie ma. Które bym chciała zachować dla siebie, to na pewno nie. Bo jakoś tak, ja na przykład, jeżeli chodzi też o swój materiał, to lubię od zera do końca jakoś prowadzić też te sesje z moim vibe'em i tak dalej. A jednak czyjś vibe to czyjś vibe. Nie chcę w ogóle w to wchodzić. Z której najbardziej jestem dumna? Chyba pewnie już wiesz.
17: Gościem Radia SK była Marisa, z którą rozmawiał Max Kluziewicz z SK.pl. Cała rozmowa czeka na Was na kanale Radia SK na YouTubie. Wystarczy, że w wyszukiwarce wpiszecie Marisa wywiad Radio SK. News. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Jeremi Sikorski zdradza, jak poznał swoją żonę. Napisał o tym piosenkę. Artysta wydał nowy numer A jak, który właśnie opowiada o początkach ich znajomości. Jak to dokładnie wyglądało? Tego dowiecie się już teraz. Między innymi o tym pogadałem z Jeremim, gdy wpadł do naszego studia ze swoim nowym numerem. Powiedz, jak to jest? Jak tam pierwsze miesiące po ślubie? Jak bardzo twoje życie się zmieniło? Powiedz nam wszystkim.
1: Słuchajcie, no ja się czuję bardzo dobrze. Uważam, że to jest taki piękny czas, w momencie, w którym już powiecie sobie tak, we dwójkę, i macie taką pewność, że w dobrym tego słowa należycie do siebie, to daje duży taki komfort psychiczny i zawsze miło wracać do domu, do kochającej cię osoby.
17: Czyli słuchaj, już nam zdradziłeś po prostu finał tej historii, która zaczyna się w twoim nowym numerze. Już wiemy, że ta historia kończy się ślubem, ale początki były stresujące, jeśli mogę. Ja nie wiem, czy to jest w ogóle właściwe słowo. Opowiedz, wiesz, jak ten pierwszy moment wyglądał.
1: Słuchajcie, no zawsze to spotkanie na początku jest stresujące. I w ogóle z racji tego, że dzisiaj jest Dzień Chłopaka, to panowie, mam do was taki apel w takim kontekście z własnego doświadczenia. Jeżeli jest jakaś taka dziewczyna, która wam się cholernie podoba i tak trochę nie wiecie, jak zagadać, co zrobić i tak dalej, to moim zdaniem zdobądźcie do niej telefon, wybierzcie ten numer i zadzwońcie, umówcie się na kawę, a co będzie dalej, no to już czas pokaże.
17: Ale to teraz udowodnijmy, że to nie jest tylko teoria, ale to nie się wydarzyło, teoria, powiedz, tak jak było. Twoja historia wyglądała.
1: No, słuchajcie, tak było, faktycznie tak jak w utworze, który zaraz wybrzmi, na początku jest tekst...
17: Ogólnie, że po prostu zobaczyłeś jej twarz w telewizji.
1: Zobaczyłem pierwszy raz na ekranie. Zobaczyłem pierwszy raz twoją twarz na ekranie. I tak było. W momencie, w którym oglądałem Top Model, zobaczyłem twarz Ady pierwszy raz na ekranie i wtedy poczułem coś takiego... Kurde.
17: Serce zabiło moc.
1: Tak, jestem prawie pewien, że się kiedyś spotkamy i będzie z tego coś więcej. I udało mi się, napisałem do Ady na Instagramie, udało mi się zdobyć jej numer, zadzwoniłem, spotkaliśmy się na kawę, no a reszta to już historia.
17: Już wszyscy wiemy, jak to się zakończyło, był happy end, krótko mówiąc.
1: Tak jest.
17: I mam wrażenie, że ten numer to jest taki poradnik, jak zrobić ten pierwszy krok w relacji.
1: Totalnie tak. To w sumie wyszło przypadkowo, że dzisiaj akurat jest dzień chłopaka.
17: Aha, myślałem,
1: mamy ustawioną. Nie,
17: że
1: to
17: tak
1: nie było,
17: specjalnie,
1: to nie
17: że
1: było planowane, ale właśnie tak jak sobie dzisiaj jechałem na wywiady, to właśnie pomyślałem, że trochę to dokładnie tak może być. No bo każdy się stresuje przed tym pierwszym krokiem, każdy się stresuje przed tym, żeby wykonać ten pierwszy telefon. A tak jak już powiedzieliśmy przed chwilą, no ja uważam, że zawsze warto to zrobić.
17: A jak znaleźć w sobie tę odwagę, że dobrze, podoba mi się jakaś dziewczyna, to jak znaleźć sobie tę odwagę, żeby zrobić ten pierwszy krok i jednak do niej napisać?
1: Szczerze, po prostu to zrobić.
17: Jakby nie
1: tutaj
17: czekać,
1: nie ma,
17: tu
1: nie,
17: i teraz.
1: Nie ma chyba jakiejś magicznego zaklęcia, które sprawi, że będzie ci łatwiej. To tak jak w sumie z każdą rzeczą w życiu, nie? Z pójściem na rozmowę o pracę albo z zrobieniem jakiegoś pierwszego kroku w każdej dziedzinie życia. I podobnie jest tutaj z tym aspektem miłosnym i sercowym, chociaż one wydaje mi się, że są najtrudniejsze, bo wiąże się z tym duży bagaż emocjonalny.
17: Ja polecam serdecznie obejrzeć teledysk do tego numeru. Tam występuje między innymi brat Jeremiego Sikorskiego.
1: Tak.
17: I powiedz mi, czy ty też, zanim do swojej obecnej żony napisałeś, czy ty też słyszałeś takie złote rady? Nie daj spokój, nie pisz do niej, bez sensu, wygłupisz się tylko.
1: Nie. Tutaj akurat dopisaliśmy sobie taką historię wspólnie z reżyserem teledysku, z Borysem pozdrawiam serdecznie. Nie słyszałem. Wiesz co, ja akurat w swoim życiu mam tak, że jak podejmuję jakąś decyzję, to podejmuję ją sam. I albo sam się na niej spalę, albo będzie ona dobra. Rzadko kiedy pytam się o zdanie w takich sytuacjach jakby prywatnych, innych osób. No chyba, że faktycznie decyzja jest już taka bardzo poważna
17: trzeba skonsultować.
1: I warto to przedyskutować, bo uważam, że warto rozmawiać w ogóle zawsze, w każdej sytuacji. Już później w relacji też. Uważam, że ta rozmowa jest najważniejsza. Więc tak, ja uważam, że po prostu trzeba zrobić ten pierwszy krok, zebrać się w sobie i powiedzieć sobie, a jak, zrobię to.
17: Warto wsłuchać się w tekst, ale też warto wsłuchać się w beat, bo on został zrobiony w bardzo ciekawy sposób. Opowiedz, tak, jak wy to zrobiliście razem z Tripsem, bo to było bardzo ciekawe, pochwaliliście się tym też oczywiście w mediach społecznościowych.
1: Tak, siedzieliśmy razem w studiu, ja powiedziałem do Mikołaja, bo już miałem pomysł na całą piosenkę pod kątem tekstu, o czym ona będzie, i mówię, ty, słuchaj, a może weźmy faktycznie dźwięk wybierania numeru i samplujmy go i spiczujmy tak, żeby pasował do tonacji piosenki. I Miki powiedział, jak to zawsze Miki, ja bardzo lubię pracować z Mikołajem. No jasne, że tak. I zrobiliśmy to. Udało się to wkomponować w tą część po refrenie, czyli w taki moment, gdzie ja sobie śpiewam. I na tym właśnie jest też ta melodyjka zagrana na telefonie, można tak powiedzieć.
17: Cały wywiad z Jeremim Sikorskim czeka w podcastach Weskowej Apce, a numer A Jak czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej 20 Radia SK. A teraz wracamy do rozmowy z Marisą, czyli artystką, która przez lata pisała teksty dla innych artystów jak Doda czy Oskar Cyms, a teraz robi swoje hity i dobrze jej to wychodzi. Graliśmy w Radiu SK jej numer Odkochaj. Z Marisą rozmawia Max Kluziewicz z SK.pl.
19: A czy kiedy pracujesz teraz nad swoim materiałem, skupiasz się na swojej karierze muzycznej, to ta aktywność dla innych artystów poszła trochę na bok? Czy działasz dwutorowo i jednego wieczora piszesz dla siebie, a drugiego dla kogoś innego? Jak to teraz wygląda?
20: Wiesz co, na pewno... Na pewno kilka lat temu bym powiedziała ci, że dwutorowo na 100% i tak dalej. Ale dzisiaj z takim doświadczeniem, jakie mam i tego, jak można rozdzielać rzeczy, to nie do końca się da. Chociaż na pewno bym nie zrezygnowała z pisania to na 100% nigdy w życiu. Tak jak ci mówiłam, trzeba dobić do 1000.
19: Czy twoje piosenki też wchodzą w ten 1000?
20: Tak.
19: To jest tylko 1000 dla innych, okej.
20: Okay, nie, to moje też, no okay, to trzeba być ten autorem. Ale to właśnie dobijamy do 1000 i na pewno nie przestanę pisać. Ale jeżeli chodzi o jakiś fokus na coś, to na pewno bym postawiła na samą siebie w tym roku, w przyszłym roku, za 2 lata, wiesz. Mhm. Jakoś bardziej się skupiła na tym wszystkim, żeby jednak dać 100%, a nie 50, nie? Bo to jednak nigdy nie wychodzi, jak się daje tu 50, tu 50, to się nie jest nigdzie, nie?
19: A ile masz aktualnie piosenek w szufladzie dla siebie?
20: Dużo. Dużo. Ja już się tak nie mogę doczekać, aż będziemy wydawać i wydawać. Też na przykład czeka w szufladzie dalej piosenka też z Must Be The Music, tak samo, na którą ludzie czekają. Więc no, na maksa się nie mogę doczekać. Jest ich sporo. Nie skłamię ci, jak powiem, że 50.
19: Mhm. No. No sporo. Spokojnie 3 płyty można by było z tego
20: ale
19: złożyć.
20: Ale będzie selekcja. Selekcja będzie. Będą tylko perełki.
19: A jeśli chodzi właśnie o twój udział w Must Be The Music, czyli to był pomysł twój czy twojego managementu, który wskazał ci drogę?
20: Nie, wiesz co, to był wspólny pomysł, bo my już wtedy zaczęliśmy łączyć siły, a ja też no, przyznaję się bez bicia, że no, siedzę tak naprawdę zamknięta w studiu od kilku lat, nie? Więc to jak zareaguje na publiczność, na jury, na cały taki anturaż tego wszystkiego, nie wiedziałam, nie zdawałam sobie z tego sprawy, więc to na pewno była... Chciałam poczuć, jak to jest, nie? Zanim w to tak głęboko wejdę, to chciałam wiedzieć, czy się w ogóle do tego nadaje. Bo w zasadzie nie miałam okazji tego spróbować, nie? Podobało mi się. Chociaż muszę popracować nad pewnymi rzeczami i też to dzięki temu zobaczyłam, nie? Jak puściłam swój występ, to tak samo też po tym, co powiedziała Natalka Schroeder, czy Dawid, czy Miłosz, to też było bardzo cenne, nie? Doświadczenie. Mhm.
19: To co takiego zauważyłaś po tym udziale? Na czym chcesz się skupić przede wszystkim teraz?
20: Na pewno nad pewnością siebie. Na pewno z czym szybciej, ale to już wzięłam w swoje ręce, więc spokojnie. Zaraz będę w kadzielni w Kielcach, więc tak, tam pokażę swoje siły. Lol.
19: A spodziewałaś się tego, że będziesz jedną z twarzy tej edycji Mass Video Music? Bo mam wrażenie, że wokół ciebie było bardzo dużo zamieszania. Też ze względu na współpracę z Dodą, ze względu na to, że trochę wstydziłaś się przyznać Miłoszowi, że jesteś jedną z autorek piosenki Melodia Ta, bo Miłosz w przeszłości chyba wypowiedział się jakoś tak nieprzychylnie
20: na
19: temat
20: tej piosenki. Nie lubi tej piosenki. Chociaż każdy ma swój gust.
19: Oczywiście, że tak.
20: Ja totalnie tego nie neguję. Jakie było pytanie?
19: Czy spodziewałeś się, że będziesz jedną z głównych twarzy tej
20: głównych
19: edycji Mass Video
20: twarzy.
19: Music?
20: Kurde, ja się nie czuję główną twarzą. Ta Marcycha jest na pewno główną twarzą. Jej się należy być główną twarzą. Ona wygrała, pięknie śpiewała, pięknie grała. Więc nie spodziewałam się. Jeżeli tak jest, to się nie spodziewałam. Ale mi miło.
19: A jeśli chodzi o tych 50 piosenek zalegających aktualnie w szufladzie, czy myślisz w takim razie o wydaniu debiutanckiego albumu studyjnego? Bo do tej pory karmiłaś swoich fanów epkami. Jakie masz plany wydawnicze na najbliższe miesiące?
20: Na pewno będziemy singlować się. Będzie dużo singli.
19: Po polsku, czy zrobisz też coś po angielsku?
20: A to zobaczymy, okay. To czas pokaże, ale na pewno zdecydowanie w tej chwili stawiam na polski, na nasz ojczysty język i będzie dużo singli, co będzie pewnie zmierzało ku płyty.
19: A łatwiej ci się pisze w języku polskim czy angielskim?
20: Wiesz, to na pewno polsku, no bo jednak ta nasza kulturowość jest bardzo głęboka, wszystko jest bardzo w nas zakorzenione i tak dalej, więc na pewno łatwiej poczuć mi, co poczuje polska dziewczyna, polski chłopak niż za granicą, nie? No bo jednak jestem Polką z krwi i kości, więc no po polsku w skrócie.
19: A co chciałbyś, żeby twoi słuchacze wyciągnęli z twojej muzyki? Bo zakładam, że kiedy piszesz jakiś utwór, myślisz już sobie, jak mogą przyjąć go twoi fani, może wyobrażasz sobie, w jakich okolicznościach sięgają po te piosenki, jak jest na przykład w przypadku ostatniego singla. Będzie pięknie.
20: Na pewno tam w ogóle podczas pisania będzie pięknie, było dużo rozkmin, takich życiowych rozkmin, właśnie odnośnie dojrzewania, trochę takiego zmiany trybu życia, właśnie myślałam trochę o tej przeprowadzce swojej z domu rodzinnego. I tam zadawałam sobie dużo pytań, tak do samej siebie, czy właśnie, czy to, że nie jest tak spektakularnie, czy tak właśnie wygląda moje szczęście. Albo czy na przykład nie boję się zrobić pierwszego kroku w jakąś stronę, że powinnam iść dalej, może będzie pięknie, a może nie będzie nic. No więc chciałam przekazać takie pozytywne emocje, takie wyzwalające, żeby nikt się nie bał zrobić właśnie pierwszego kroku do przodu, patrząc właśnie na konsekwencje, bo nigdy nie wiadomo, co nas czeka. A można się przekonać tylko po tym, jak się spróbuje, nie? I to jest takie ekscytujące w tym. I to właśnie chciałam przekazać, żeby ludzie też to poczuli.
19: To jeszcze muszę zapytać cię w takim razie, jak ci się mieszka samemu?
20: No też nie samemu, z partnerem.
19: Jak do tego wyjesz? To bez rodziców.
20: Bez rodziców. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, nie spodziewałam się, że będę aż tak ogarniać życie, tak szczerze. Z moim chaosem w głowie gdzieś tam, wiesz, wszystko rzucałam do studia, raz, dwa, pięć. Ale dobrze. Dobrze, jest spokój. Mogę się napić kawy w swoim kącie i to właśnie może tak wygląda szczęście.
19: A jak inspirujące jest w takim razie życie z muzykiem? Jak to wpływa na cały proces twórczy?
20: Wiesz co, czasem dobrze, czasem źle. Czasem idziemy w przeciwnych kierunkach, a czasem umiemy się dogadać i wrócić do wspólnego konsensusu. No naprawdę bywa różnie, no bo jednak dwie takie same pasje to zawsze będzie gdzieś tam, wiesz, iskrzyć.
19: Tak. Pojawić. Mhm.
20: Ale my tak szczerze, wiesz co, nie rozmawiamy o pracy, o muzyce często w domu.
19: Czyli życie prywatne jest życiem prywatnym, tak. Życie zawodowe jest życiem zawodowym.
20: Tak.
19: Pełna higiena zachowana. Tak. Tak jak należy.
20: Tak, dokładnie tak. I tego chcieliśmy przestrzegać. Taką zasadę sobie ustaliliśmy od startu.
19: Dobrze, fajnie, że przy tym trwacie. To ostatnie pytanie w takim razie. Teraz był singiel Będzie Pięknie. Mhm. Kiedy możemy spodziewać się kolejnej zapowiedzi, być może tego debiutanckiego Longplaya?
20: A, no to na razie bądźmy w erze Będzie Pięknie. A być może z czasem zapowiemy kolejny, być może bardziej nostalgiczny, być może bardziej melancholijny, bo na razie jest bardzo wesoło, ale na razie pobądźmy z tym słońcem, z latem, mija lato choć bez ciebie. Pobądźmy tu jeszcze.
19: Pobądźmy.
20: A jak przyjdzie czas, to będę ogłaszać.
19: Dziękuję ci bardzo, Marisa, i do zobaczenia. Mam nadzieję, że na kolejne spotkanie nie będę musiał czekać 4 lata.
20: Bardzo dziękuję i mam nadzieję, że również do szybkiego zobaczenia.
17: Gościem Radia SK była Marisa, z którą rozmawiał Max Kluziewicz z SK.pl. Cały wywiad czeka na was na kanale Radia SK na YouTubie i tam też mamy dla was dużo więcej rozmów ze znanymi artystami, na przykład z Roxy Węgiel i jej mężem Kevinem Mglejem. Jest też wywiad z Oskarem Cymsem, który mówi na przykład o tym, jak wygląda jego życie, czy może tak po prostu wyjść na ulicę i czy fani go nie atakują. Więcej na kanale Radia SK na YouTubie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Wiktor Waligura rozkłada miłość na czynniki pierwsze. Artysta, którego znacie z hitu 4 pory roku, wydał właśnie nowy album Krótkie historie o miłości.
6: Moim celem na tę płytę było spojrzenie z jak największej liczby stron i aspektów na temat miłości, zwłaszcza na temat tego, jak miłość przeżywa moje pokolenie, już wychowane w czasach, gdy wszystko dzieje się szybko, gdzie komunikacja i taka dłuższa rozmowa z drugim człowiekiem, jak my mamy teraz, jest już rzadkością. Jak to wpływa na nasze postrzeganie relacji, zarówno romantycznych, jak i wszelkiego innego rodzaju towarzyskich relacji. A że specjalizuję się akurat w pisaniu piosenek, no to te historie musiały być odpowiednio krótkie, ale nie ma też co przegadywać, myślę. Wydaje mi się, że udało mi się każdy z tych tematów, które poruszam, zamknąć w bardzo zgrabną formę.
17: Kawałki z najnowszej płyty Wiktora Waligury możemy usłyszeć na żywo. Artysta ruszył w klubową trasę koncertową Krótka trasa o miłości. Przed nim jeszcze występy m.in. w Katowicach, Wrocławiu i Krakowie. Całą rozmowę z Wiktorem Waligurą znajdziecie w podcastach w Esko Wajawce na smartfony. A teraz naszą antenę przejmuje młoda rapowa gwiazda. Nasze studio odwiedził AG. To 20-letni raper z Łodzi. Warto tę ksywę zapamiętać. Będzie o nim głośno. Z AG rozmawiał Mati Fuczyło.
21: Cześć, cześć.
22: Ostatnio, gdy widzieliśmy się, to widzieliśmy się tutaj też z Lolkiem. Wtedy promowaliście wspólny projekt.
23: Wielkie pozdrowienia dla niego od razu,
22: wielkie,
23: bo wiem, że słucha.
22: Słucha? No na to pewno. Pozdrawiamy. Oczywiście, że pozdrawiamy Lolka wielkie pozdro, nawet mogę powiedzieć. Tak. Ale jest. Minęła chwilka. Minął troszkę ponad rok. Jesteś tutaj w nowym, równie ciekawym miejscu, można powiedzieć. Nie lubisz się nudzić bardzo chyba, co?
23: Ja mam tak, że chyba nie mogę za długo po prostu. Ja lubię, ja jestem ogólnie, myślę, leniwy.
22: Człowiek ale... prokrastynacji.
23: No troszkę tak, ale zauważyłem, że po prostu już jak zrobiliśmy tą pierwszą płytę, to chyba już nie umiem.
22: Okay.
23: Że ja chciałbym.
22: Ale to jest presja jakaś.
23: Nawet ja po prostu nie kontroluję tego, to gdzieś w głowie siedzi. Mm-hmm. Że trzeba robić dalej, trzeba robić więcej po prostu i jak mam pomysły, to chcę je realizować.
22: Ale to wynika z tego, że chcesz, bo czujesz, że masz taką potrzebę artystyczną, żeby to z siebie wyrzucić, czy chcesz, bo na przykład, no dobra, ale co słuchacze powiedzą, bo coś tam, bo muszę jeszcze to dopracować.
23: Nie,
22: to nie ma czegoś
23: jakby,
22: tego.
23: Nie, w sensie bardzo szanuję moich słuchaczy, ale ja też jakby, dla mnie muzyka to jest forma terapii, więc ja po prostu często mam tak, że na przykład jak nie wiem, co mi jest, no to ja muszę jechać do studia, muszę pogadać z mikrofonem, bo wtedy się dowiem po prostu. Też ta płyta taka wyszła, myślę, bardziej emocjonalna. Nie mówię koniecznie, że to jest na moich doświadczeniach, ale też na pewno dużo gdzieś tam emocji wyszło. Na pewno o wiele więcej niż przy Let's Dance, bo Let's Dance jednak uważam, że w porównaniu do tego, co teraz zrobiliśmy, to jest muzyka rozrywkowa po prostu. Mm-hmm.
22: No o tym na pewno zaraz pogadamy więcej. Będę miał bardzo dużo pytań związanych z nowościami, ze wszystkim tym, co przygotowałeś i tak dalej, i tak dalej. Ale mam takie wrażenie, tak obserwując ciebie i też patrząc na wszystkie twoje ruchy, że z dnia na dzień to Łódź chyba coraz bardziej dumna, co? Czujesz to?
23: Ale ja to widzę nawet w internecie i bardzo się cieszę, czytając takie rzeczy, bo to chyba też od tego się zaczęło, żeby to miasto właśnie gdzieś postawić wyżej. Tak? Nawet jeżeli chodzi o tą scenę muzyczną, chociaż tyle mogę zrobić, ale jestem bardzo dumny z tego, że jestem z Łodzi. I nie wyobrażam sobie żyć chyba poza moim miastem na ten moment. Już miałem parę razy tak, że faktycznie chciałem się może wyprowadzić tutaj na przykład do stolicy, żeby ułatwić sobie życie, ale ja nie dam rady.
22: Okay.
23: Wszyscy moi ludzie, jakby ja muszę mieć mieć świadomość tego, że jak coś się stanie, to mam znajomych pod ręką. Mam rodzinę też przy sobie i nie zabiorę wszystkich, więc wolę zostać.
22: Rozumiem, no to bardzo jest ciekawe. Natomiast tak jeszcze zanim przejdziemy do tego, co dzisiaj, do tego, co teraz albo zaraz, to zastanawiam się jeszcze, czy to jest tak, że te projekty, które już za tobą, a mimo twojego jeszcze no, bardzo młodego wieku, mimo wszystko tego było sporo, no to nawet ten ostatni projekt, czujesz, że jeszcze takie echo za tym idzie, czy w ogóle o tym nie myślisz?
23: Bardzo,
22: że,
23: ale tak? Jakby... To był debiut, więc ja nie wiedziałem, czego się w ogóle spodziewać. Też właśnie ostatnio, jak była rozmowa, to była przy okazji premiery tak naprawdę, więc ja jeszcze nie wiedziałem w ogóle, co się będzie działo, a ten projekt żyje. Cały czas żyje hucznie i cały czas dostaję słowa jakieś miłe po prostu, jeżeli chodzi o tą płytę. Cały czas widzę, że moi znajomi też słuchają, więc cieszę się, bo też chyba to jest taki mój główny priorytet, żeby te projekty były ponadczasowe. Żeby zdawały tą próbę czasu, bo ja też wracam bardzo dużo do starszych płyt i chcę robić też takie.
22: No i mam takie pytanie, chociaż nie, je sobie zostawię na zaraz. Natomiast kiedy tak sobie patrzę na rzeczy takie, które już robiłeś lata temu, bo o tym rozmawialiśmy przed chwilą,
23: nie.
22: No nie wiem, na przykład, nie bój się, na przykład nic nie zostawię za sterem, albo tercet wcześniej i tak dalej, były takie projekty, albo takie rzeczy. To jak ty na to patrzysz dzisiaj, bo tak powiedziałeś to o nie, to jest tak, że nie wracasz, wstydzisz się, albo zrobiłby się zupełnie inaczej, czy jednak masz jakąś taką wdzięczność i fajnie, że były?
23: To na pewno, bo to jest droga i ja bardzo, bardzo lubię ten aspekt w ogóle życia, że zawsze tam, na każdej płaszczyźnie tak naprawdę trzeba najpierw sprawdzić, co człowiek lubi, a co nie. Więc to na pewno jest część tej drogi, ale ja już mówiłem to wielokrotnie i teraz też powtórzę, że po prostu to były single wtedy. Dla mnie to singlowanie jest zbyt po prostu takie prostolinijne. Używam tego słowa płytkie i się nie boję. I tak powiem jeszcze raz po prostu.
22: Wow, rzadkie to jest.
23: Ale nie, no.

0: taki kawałek zespołu Goja, który nazywa się Smak Słów. Mhm. Jakie ty masz skojarzenia z tym numerem? Jak tak się cofniesz może w czasie, masz jakiekolwiek, że pamiętasz siebie
1: młodego?
0: Ja jestem
1: z tego samego roku, co ten numer wyszedł, więc no ja nie mam żadnych. Ale słyszałem go wielokrotnie, jak byłem mały, już potem, bo po prostu to jest taki utwór, który zostaje na lata.
0: Tak.
1: Ale tak stricte ten moment, w którym po prostu on został ze mną, to któregoś wieczoru siedziałem, nie mogłem zasnąć. Mhm. Grałem na PlayStation, pamiętam, i nagle po prostu linia melodyczna refrenu zaczęła mi grać i ja mówię, nie, co to jest? Co to jest? I tego szukałem tak, bo nie mogłem tego wyjąć z głowy i od tamtej pory po prostu siedziałem i słuchałem tego cały czas.
0: No i właśnie, tu pojawia się taka kwestia, że pojawił się kawałek, który nazywa się Smak Słów i w nim też pojawia się faktycznie i ten refren legendarny,
1: tak,
0: i wszystko się... Jak
1: musiał.
0: Do tego doszło? Powiedz mi, Agie, jak to zrobiłeś?
1: Manifestacja.
0: Którym niebem poruszyłeś, żeby ta manifestacja zadziałała?
1: Nie, ja... Ogólnie ja nie zakładałem innej opcji, że to się nie uda, więc ja po prostu przyszedłem do studia i powiedziałem, ej, robimy.
0: Okay.
1: Usiadłem wtedy z Kłodą, Fazma, przepraszam, bo zmienił ksywę. Usiadłem z Fazmą wtedy w studiu u nas w Łodzi i zrobiliśmy pierwszą wersję, ona nie do końca mi się podobała, potem zrobiliśmy drugą i jak już mieliśmy po prostu gotowy projekt, to zrobiliśmy co w naszej mocy, żeby się odezwać do Magdy z zespołu Goja, w ogóle do zespołu Goja. I tak, Szymon Lekki z Def Jamu bardzo dużo pomagał przy tym, żeby to doszło do skutku, więc też jestem mu bardzo wdzięczny za to. Myślę, że ten numer jest jednym z lepszych, na pewno też otworzył mnie bardziej w ogóle w kontekście dalszego tworzenia projektu, bo to był w miarę wczesny etap, ale no mega się cieszę, że mogłem to zrobić i że ten refren tam został, bo on jest, ten utwór oryginalny jest po prostu magiczny i to, że mogłem dołożyć jakąś cegiełkę od siebie, to też łączy pokolenia, tak jakby nie spojrzeć, no bo skoro to jest numer z tego roku, co ja się urodziłem, no to ja nie mogłem tego potencjalnie słuchać.
0: To prawda.
1: A teraz
0: to prawda.
1: Docieram do ludzi, którzy są w moim wieku.
0: Będziemy rozmawiali zaraz o tym, co przygotowałeś, bo tak wspominasz o tym, ile to rzeczy zrobiłeś, jakie to fajne rzeczy i tak dalej. Ja w to wierzę oczywiście bardzo mocno, ale jeszcze muszę trochę się cofnąć w czasie do wydarzenia, które miało miejsce nie tak dawno. Ponad 200 tysięcy osób pod sceną, ty na scenie, BDOS 2.1.1.5, który cię zapowiada. Co się wtedy czuje, będąc jeszcze w swoim mieście swoją drogą?
1: Skupienie.
0: O, nie było stresu, nie było miejsca na emocje, tylko skupienie.
1: Był stres przed, ale tak już 5 minut przed tym, jak się miało wszystko zacząć, to już było takie skupienie, że ja w ogóle byłem... Poza ciałem gdzieś mentalnie. I byłem... No to nie wiem. Ja nie pamiętam nawet tego koncertu ogólnie, jak grałem. Jeszcze, no mówię, u siebie w mieście. Coś takiego, gdzie to jest chyba największy koncert, jaki miał miejsce w Polsce.
0: Tak.
1: No to jest absurd.
0: No i byłeś tam
1: no
0: i byłeś tego członkiem. Czy to jest taki moment... I did it moment? Tam była twoja, nie wiem, rodzina, bliscy i tak dalej i dostałeś
1: były
0: potem 17
1: tata
0: milionów
1: i rodzeństwo.
0: Wiadomości?
1: No, z tymi wiadomościami to nawet nie wiem ile dokładnie, bo spływały po kolei, bo tam zasięg ucinało. Ale no tak, wsparcie niesamowite. Ale ja mówię, no ja byłem tak zestresowany, człowieku. Ale tak,
0: no
1: a propos tego koncertu, ostatnio... chciałem znaleźć nagranie z całości na YouTubie i jest jeden film, który przedstawia cały set i mój występ jest wycięty, także nie pozdrawiam tego typa, co to sklejał i ogólnie mam nadzieję, że ci zdejmą ten film, człowieku.
0: To musisz tam go zgłaszać ostro i teraz możemy zrobić rajd, jako że jesteśmy w Radiu SK na żywo, to możemy zrobić rajd, po prostu zgłaszać filmik na YouTubie. No ale okej, jest to You Did It moment. W ogóle swoją drogą może ziomek ma tam nagrane jeszcze ciebie i jakbyś poprosił, to może
1: całość
0: będzie.
1: Całość jest na YouTubie i tak u mnie na kanale, bo to jako one shot wyszło, więc nic straconego.
0: Nic straconego, można sprawdzać, zresztą sprawdzajcie u AG, na pewno warto to zrobić, bo wygląda to przepięknie, ale no właśnie, you did it, ale też you robisz to, że mam na myśli to, że dużo rzeczy się u ciebie cały czas dzieje, ten kawałek Smak Słów, który też jest mocno powiązany z tym właśnie koncertem, no to jest jedna rzecz, ale wizji w twojej głowie nie brakuje, to w którą stronę teraz skręca AG, patrząc na to, że Smak Słów to dużo emocji, taki klimat, nieco inny niż ten poprzedni.
1: Myślę, że w taką po prostu, bo no jakby ja zrobiłem to, co chciałem tym projektem poprzednim, ale też ja ogólnie od zawsze lubiłem śpiewać i gdzieś to we mnie siedzi. Też mam wrażenie, że jakieś takie wrażliwsze czasy miałem od wydania tamtego projektu. Dużo dobrego się wydarzyło, też poczułem się pewniej sam ze sobą, więc stwierdziłem, że chyba

0: Chyba to będzie w porządku, jak skręcę w taką stronę. I jestem mega podekscytowany tym, co ludzie pomyślą. Mm-hmm. Więc ja więcej nie gadam a propos tego. Wiadomo, że o procesie tam możemy, ale nie chcę słowami opisywać, jak to będzie brzmiało, bo słowami będę to opisywać wszystko już na płycie.
1: I mam taką myśl związaną z tym, co robisz, a robisz dużo, to już ustaliliśmy. Czy ty masz tyle głowy, albo z przodu głowy, albo gdziekolwiek w tej głowie taki master plan związany z tym, co robisz, bo mówisz o tym, że to singlowanie to nie dla ciebie i tak dalej. Mówisz o tym, że masz jakąś taką myśl, to jest tak, że wszystko jest już zaplanowane, ty wiesz co, jakie powinno być i tak dalej?
0: Czy wiem, to nie wiem, bo to przyszłość nadal, ale, ale myślę, że mam plan w głowie, co chciałbym zrobić, na pewno na parę kroków w przód i będę po prostu na bieżąco reagował, tak jak do tej pory. Ale tak, no ja myślę, że po prostu gdzieś już czuję, co we mnie siedzi i co chcę z siebie wyrzucić dalej, a nadal no, jeden projekt to jest za mało, więc tak, no chcę na pewno zwiększyć też tempo wydawania muzyki, bo mnie było to zawsze problematyczne. No i mam nadzieję, że się to zmieni po prostu od następnego projektu, że będzie tej muzyki ode mnie więcej.
1: No okej, czyli to jest tak, że teraz chcesz być tym gościem, który w każdy piątek wrzuca...
0: Oj, takiego tempa to chyba nie dam rady dociągnąć.
1: To podziwiam swoją drogą, natomiast no dobra, ale skoro mówisz o tutaj takim masterplanie, z drugiej strony emocjonalnym AG i takim, no właśnie, tym, którego już mieliśmy okazję poznać z ostatniego singla, to pytanie brzmi, czy ten proces twórczy, to on jest już tak bliżej końca, czy bliżej początku? Gdzie jesteśmy w tym momencie?
0: Na zamknięciu prawie. Więc tak, po prostu chciałem przygotować ten projekt tak, żebym ja był z niego zadowolony, zanim cokolwiek zaczniemy robić dalej. Żeby nam się nie paliło pod nogami i żeby dowieść też jak najlepszy materiał po prostu. No i myślę, że się udało.
1: A patrząc na to, że w tym ostatnim kawałku, w Smaku Słów, nie pojawia się na bicie Lolek, to jest tak, że teraz będziesz eksperymentował z różnymi producentami i to będzie jakaś taka historia, która pociągnie za sobą różne brzmienia? Czy...
0: Tak, no tutaj, jeżeli chodzi o ten projekt, znaczy Karol, oczywiście Lolek w sensie, spina mi całość, bo ja sobie nie wyobrażam inaczej, bo... On wbijał mi praktycznie na wszystko wokale. Niektóre rzeczy nagrywałem sam u siebie w Łodzi. Niektóre nagrywałem z Fazmą. Ale teraz na przykład miksy robię z Lolkiem. Aranże robiłem z Lolkiem. I ja chyba już nie dam rady inaczej. Bo się tak przyzwyczailiśmy do naszego systemu pracy. Rozumiemy się bez słów i ufam mu w 100%. Więc na koniec dnia i tak on spina całość. No niestety.
1: Okay,
0: Imperator.
1: No. Imperator. Karol Imperator. Pozdrawiamy. W takim razie to jest dodatkowa ksywa, która właśnie się tutaj pojawiła. Zanim skończymy to wejście, to jeszcze mam takie szybkie pytanko od słuchaczki Martyny. I to nawet mnie zaciekawiło. Jaka jest najbardziej niedoceniana rzecz w tobie, które inni tutaj nie za bardzo dostrzegają albo słyszą na pierwszy rzut ucha może? Masz coś takiego?
0: Znaczy ja na pewno jestem bardzo, bardzo skupiony na tym, żeby mój tekst był coraz lepszy.
2: Gościem Rap 20 w Radiu SK był raper AG, z którym rozmawiał Mati Fuczyło. Cały wywiad znajdziecie w podcastach w Eskowej apce na smartfony. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Znamy kolejne gwiazdy, które wystąpią na przyszłorocznym Openerze. To m.in. Ellie Goulding, czyli wielka światowa gwiazda, znana z takich hitów jak Love Me Like You Do, Burn to Lights. Do line-upu dołączyła także grupa 5 Seconds of Summer, czyli zespół, który możecie znać chociażby z hitu Youngblood. Do naszego kraju wrócą też legendy muzyki elektronicznej The Chemical Brothers, a także Adela, czyli artystka ze Słowacji, o której jest ostatnio coraz głośniej. Gramy na przykład jej nowy kawałek pod tytułem Ain't in LA. Ci artyści dołączyli do ogłoszonych wcześniej Sombra i Ray, a opener odbędzie się w Gdyni od 30 czerwca do 3 lipca. Dopiero co wydał nową płytę, a już ma materiał na kolejną. Mrozu świętuje premierę 7 krążka w swojej karierze, jest teraz w trasie koncertowej. Wydał album pod tytułem Wszystko, czego chciałem. Mrozu zdradził w naszym studiu, że nie zamierza się zatrzymywać i już planuje kolejne premiery.
3: Na pewno mam już w szufladzie parę piosenek, z którymi coś mógłbym zrobić. I ja sobie cały czas działam w tym moim stylu muzyki soul, muzyki takiej starej R&B i wydaje mi się, się, że cały czas jeszcze w tym garniturze jest mi dobrze, a będę potrzebował pewnie przeżyć jeszcze jakieś nowe doświadczenia, żeby móc się naładować i mieć o czym pisać teksty.
2: Na świeżo wydanym krążku Mroza jest m.in. wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom, czy odpowiedni moment w duecie z Zalią, i te kawałki fani mogą usłyszeć na żywo. Mrozu jest teraz w trasie koncertowej. A teraz naszą antenę przejmuje Mati Fuczyło i jego gość. Zdaniem niektórych to jest legenda polskiego rapu. W naszym studiu był Getz.
4: Przed laty oglądałem, no mam wrażenie, każdą rozmowę z tobą. Było ich kilka w historii.
5: Wtedy tak.
4: No ale właśnie, bardzo dawno nie było nowych, więc pytanie brzmi, czy ty jesteś gotowy na wszystkie pytania, które się tutaj pojawią.
5: Zobaczymy.
4: Uzbierało się ich trochę przez lat i zakładam, że przez te lata od ostatnich wywiadów, a minęły, to też się pozmieniało sporo, co?
5: Tak. Głównie prywatnie.
4: Głównie prywatnie, a muzycznie cały czas czujesz, że no właśnie, że grind 247365, tak. działasz.
5: Tak, tak. To się robimy, chociaż tego działania teraz nie jest tyle, co wcześniej. Na pewno jest to bardziej uporządkowany styl i tryb działania.
4: Okej.
5: Natomiast cały czas odkrywamy jakieś nowe osoby i dzielimy się energią.
4: Twój numer to oczywiście Cloud 9. Pytanie brzmi, no właśnie, Cloud 9, siódme niebo, trochę można w ten sposób to czytać. Ty czujesz się trochę w tym Cloud 9 ostatnio?
5: Tak, tak. Od kiedy mam syna, to tak, ewidentnie.
4: Okej. To jest tak, że właśnie, że szukasz tego uśmiechu, bo mam wrażenie, że kiedy tak słucham tego numeru, oczywiście dostaliśmy no, po sporej przerwie numer, to mam poczucie, że dużo uśmiechu u ciebie słychać, radości i jakiegoś takiego wszystkiego, co dobre.
5: No ewidentnie wychodzę z depresji, to pierwsze, najważniejsze i chyba właśnie dzięki temu, że się pozytywnie nastawiłem do życia tak, czyli przez dziecko.
4: Czyli to jest tak, że to jest moment, który ci pokazał, że okej, teraz idziemy w dobrą stronę, w tę stronę chcemy iść i na tym ci zależy, bo to też zakładam, że nie jest tak, że obudziłeś się rano i pomyślałeś, o wypuszczę sobie numer, albo nagram sobie numer i go wypuszczę dzisiaj, tylko jest to jakiś proces, co?
5: Wiesz co, akurat z tym kawałkiem jest historia taka, że wróciłem z wakacji, byłem akurat, miałem lądowanie w Warszawie i zabukowałem sobie studio i zaprosiłem Ganza na sesję i zrobiliśmy to dość spontanicznie, pierwszą zwrotkę i refreny i beat na miejscu. I druga zwrotka musiała sobie troszeczkę gdzieś tam w głowie dojrzeć i nagrywałem ją chyba, nie wiem, z 3-4, może 5 miesięcy temu powiedzmy, ale jakby rok po.
4: Okej.
5: Bo u mnie często jest tak, że też te utwory leżą po 2 lata nieraz nawet, po 3 lata niektóre, od ostatniego albumu są 3 lata, no i wiesz, młodym, im starszy, mój młody, tym bardziej mnie wyciąga z tego mroku.
4: Okej, no to jest piękna historia.
5: To jest mój Cloud 9.
4: To pięknie, że tak też na to patrzysz i pięknie, że w ten sposób to idzie. No to zapytam cię teraz tak właśnie dwuznacznie trochę, to gdzie ty byłeś przez te prawie 2 lata od ostatniego albumu? Co to były za miejsca?
5: Mroczne.
4: Mroczne?
5: Tak. Były odchłanie jakichś moich, wiesz, meandrów myśli. Naprawdę, no. Bardzo głęboko. Bardzo daleko.
4: Bardzo głęboko i bardzo daleko, ale jak rozumiem, teraz jesteśmy już bliżej troszkę tej powierzchni i szukania Cloud 9.
5: Zdecydowanie.
4: cieszę się też, widząc twój uśmiech w takim razie. No mam nadzieję, że w ten sposób to będzie się rozwijało, ale zanim wypuszczę tutaj kolejny kawałek, czyli miejsce 17, to mam takie pytanie trochę związane z tym, że jesteś takim gościem, przynajmniej dla mnie, ja tak cię czytam, nieobecnym, to znaczy nieobecnym na... chyba rzadko cię widać w Polsce, takie mam poczucie, rzadko cię widać w ogóle gdzieś tutaj ostatnio. To jest tak, że polskie ulice teraz na ciebie dobrze działają, bo zakładam, że jako, że nie wiem, czy to się zmieniło, ale że rzadko na nich bywasz, to one działają pozytywnie?
5: Nie, wiesz co, ja się wyprowadziłem na wieś po prostu, dlatego mnie nie widać na ulicach.
4: Okej. Czyli to w ten sposób to działa.
5: Tak.
4: Okej.
5: Nie, no kumuluję energię do burzy, tak bym to, wiesz.
4: Właśnie, ja mam takie poczucie, że niebo nie jest limitem, to prawda, natomiast przy okazji wszystko mi mówi, że Cloud 9 to jest początek takiej chyba drogi, jak dobrze czytam z tego, co mi mówisz. No i właśnie pytanie brzmi, czy ja dobrze czytam i czy my jesteśmy na początku nowego świata, który następuje po kolei po ostatnim albumie i możemy się spodziewać tego, że to nie jest taka jednorazowa akcja i będzie więcej Getza?
5: Tak.
4: Okej.
5: Zdecydowanie. Myślę, że tak co miesiąc może trochę za miesiąc... rzadziej, ale tak, myślę, że tak.
4: Okej, czyli to jest tak, że sytuacja jest już opanowana w tym sensie, że wiesz, czego możemy się spodziewać, wiesz też, no właśnie, co przed nami. To nie jest tak, że wypuściłeś jeden kawałek i zobaczymy, co dalej, czy ludzie pamiętają, czy lubią.
5: Nie robimy, tylko... jeżeli o to pytasz, to nie robimy badania rynku.
4: Nie, pytam bardziej o to, czy jesteś w temacie, w którym ten projekt, ten pomysł na projekt, czy po prostu jakaś wizja już w twojej głowie jest i wiesz, co dalej, co przed nami.
5: Tak, to myślę, że wiemy więcej niż to. Mhm. Niż mamy ze dwa projekty już.
4: Okej.
5: Okay. Może nawet więcej.
4: Okej, okay, no to jest...
5: Wiesz, bardzo... jak tyle mnie nie było, to jednak...
4: Ze dwa projekty, ale masz na myśli dwa projekty typu... osobne projekty, które można słuchać i mają więcej niż jeden utwór muzyczny.
5: Tak.
4: Okej, no tu jestem bardzo zaskoczony.
5: To jest taka enigma tutaj jest, ale wiesz.
4: Właśnie próbuję tutaj pociągnąć
5: się za język. Zostawmy trochę tajemnicy
4: jeszcze. Zostawmy trochę tajemnicy, nie ma problemu. Natomiast, no właśnie, jako że ten ostatni singiel to jest taki singiel, w którym słychać uśmiech, słychać radość, co cieszy i co jest no na pewno miłą wiedzą, widząc i słysząc ciebie takiego, no to też jest, jak rozumiem, miejsce, w którym teraz Getz będzie szukał muzycznie, czy inne rzeczy są zupełnie inne?
5: Totalnie nie.
4: Okej.
5: Okay. Wiesz, patrząc na całą historię, chociażby od albumu Enenio Tell sprzed 12 chyba już lat, tak. Prawie, tak? No to jednak poruszam się po różnych płaszczyznach. Wiesz, to nigdy nie jest jedna stylistyka. W sensie album zawsze, jak go sobie przesłuchasz od deski do deski, to on jest osadzony w jakichś ramach i w jakimś klimacie. Natomiast jeżeli chodzi o to, czy kolejny singiel będzie na bicie tego typu, czy coś ten deseń, to absolutnie nie.
4: Rozumiem, absolutnie. Rozumiem. W dawnym wywiadzie przy okazji płyty 247365 mówiłeś o tym, że ona się wzięła trochę z tego, że cały czas jesteś w pracy, trochę nie potrafisz w pracy nie być. No i ja mam takie wrażenie, ale to też po przesłuchaniu tego numeru i też trochę przesłuchaniu tych kilku zdań, które już mieliśmy okazję tutaj wymienić, że trochę balansu się udało znaleźć, ale też chyba nadal ten pracoholik w tobie jest, co?
5: Jest, ale to są takie momenty, w których on się po prostu odpala, a potem sobie idzie odsapnąć.
4: Okej, okay. Idzie sobie odsapnąć.
5: Więc jak już jest grind, to jest taki grind, wiesz, że siedzimy w tym studio i dopóki nie wyniesiemy czegoś sensownego. No i to też są te okresy, wiesz, związane z psychotyczną jakąś tam manią, która potem jest okraszona jakimś okresem depresji.
4: Oczywiście.
5: Albo czegoś takiego, bo kupujesz sobie troszeczkę energii i jakichś tam sił witalnych na działanie. No ale to też jestem jakby teraz, wiesz, jestem w procesie takiego okiełznywania tego.
4: Rozmawiamy o wszystkim, co się dzieje, też o nowościach, ale chciałem się cofnąć na chwilę do poprzedniego twojego albumu Anatema. On zrobił na mnie potężne wrażenie i myślę, że ja nie jestem jedyną osobą, na której to wrażenie zrobił, no bo to była cała opowieść, poza tym też, to znaczy, takie rzeczy się nie dzieją, mam wrażenie, że to było artystycznie ilość, właśnie tak duża artystyczna ilość, jakiej polski rap nie widział przez 5 lat, włącznie widząc wszystkie rzeczy, które do tej pory się wydarzyły. Cała otoczka związana z klipami, cała otoczka związana z tym, że był to jakiś manifest swego rodzaju i tak dalej, i tak dalej. Zastanawia mnie jednak to, jak tworzy się coś tak ogromnego i jak bardzo głowa boli wtedy, kiedy trzeba to wszystko dowieść, bo zakładam, że taka wizja wymaga też dużego energetycznego oddania się.
5: Wiesz co, no tutaj głównie się opierało to wszystko o 3D. Więc stwierdziłem sobie któregoś dnia, że zacznę to robić.
4: Zacząłem
5: to robić, bo zawsze się jarałem, jakby poza muzyką się jarałem takimi sprawami związanymi z grafiką komputerową. No i chciałem, wiesz, spróbować troszeczkę więcej swoich sił w tym temacie, natomiast no było to okraszone naprawdę dużą ilością nauki, roboczo godzin spędzonych przy komputerze po nocach, wiesz, na kolach z jakimiś teacherami i no rodziło się to w bólach.
4: Z teacherami powiedziałeś, czyli w jakim sensie masz na myśli, to znaczy uczyłeś się po prostu od podstaw wszystkiego, co...
5: Miałem nauczyciela, tak.
4: Okej.
5: Okay. Tak, tak, okay. Normalnie brałem tak zwane lekcje z tego 3D online'owo z takim kolegą z Poznania, z Bartkiem. No i Bartek też jest podobny do mnie, czyli też ma swoje schorzenia, więc nam się było momentami fajnie dogadać, a momentami trudno dogadać. No myślę, że mój upór z deskorolki przeniesiony na środowisko muzyczne i środowisko 3D, że siedzisz, wiesz, na tym spocie i katujesz tam, dopóki tak tego jest. Flipa nie zlądujesz z tych tam schodów, wiesz, 40 razy, bardzo, bardzo był pomocny w dowiezieniu tego tematu do końca, ale dlatego to też trwało tak długo. No i jeszcze w międzyczasie, wiesz, urodził się syn, więc jakby to wszystko w takim kociołku, dużo innych też prywatnych tam stafów jakby namieszało. No i miałem delay gruby z tym tematem, natomiast no jestem zadowolony z tych teledysków. Narzędzia wtedy, wiesz, bo ktoś tam kiedyś to spłucił do jakiegoś, że to jest AI, natomiast nie ma tam żadnego praktycznie narzędzia AI, wszystko jest, wiesz, tymi ręcoma.
1: Tymi ręcoma. Tak. Gets pokazuje ręce.
5: Wykonane, wiesz, w środowisku no Unreal Engine głównie, ale posiłkowaliśmy się też Blenderem, Reillusion i kilkoma innymi. I tych wszystkich środowisk trzeba się było, wiesz, tak jak DAW-ów typu Fruity Loops, Ableton,
1: tak jest.
5: Studio One i tak dalej, to wszystko trzeba było wymasterować do pewnego levelu, nie? Plus oczywiście, no wiesz, szukać asetów w necie i wymyślać sobie te koncepty. Było też kilku artystów takich, wiesz, z 3D świata wziętych, którzy mi gdzieś pomagali. Czy w montażu też ktoś mi tam pomagał, więc też nie zrobiłem tego stricte dokładnie tymi ręcoma, tak, w 100%, ale no, kierowałem też tym mocno.
1: Dostałem pytanie od słuchaczki Klaudii. Trochę takie z nietypowych pytań, ale zapytam. Jaka rzecz potrafi zepsuć Getzowi cały dzień?
5: O, coś tam znowu szczeka Burek, że mu zakręcili kurek. Wiesz co, humor syna rano, który już jest, wszystko jest na czas, już lecimy, zaraz wychodzimy do fury, a on mówi, że mu nie pasuje outfit.
1: Że mu nie pasuje outfit.
5: I zaczyna jęczeć.
1: No czyli to...
5: No i wiesz, weź zmierz z tym, a potem musisz jeszcze rozmawiać z ludźmi nagle i tak dalej, on jeszcze, zawieziesz go.
1: No proste.
5: A on jeszcze przed drzwiami znowu, przed tym przedszkolem zrobi kolejną rzecz.
1: Czyli to nie tylko, nie tylko ty tutaj jesteś sneakerheadem, szafa pełna kiksów i tak dalej, widzę, że tutaj syn idzie w stronę. Po prostu
5: ma swój gust.
1: Ma swój gust, to mi się
5: podoba. Coś go uwiera, ale wiesz, że to też nie jest często o tym. Dziecko po prostu nie ma narzędzi, więc jak coś innego mu nie pasuje, to powie, że mu bluzka nie pasuje.
1: No pewnie, że tak. Przed momentem z kolei, poza anteną, wspomniałeś tutaj pewną ksywę, o której chciałem trochę pogadać przez moment dosłownie, bo może mi wytłumaczysz taką jedną rzecz, żeby nawiązać i wytłumaczyć, o co chodzi, to powiem Gedziula Ulala, co za beat, i chciałem powiedzieć, no właśnie, czy jesteś w stanie rozwiązać odwieczne pytanie wielu słuchaczy od 13 lat, o co chodzi z magią pianek u Kłemona Fide w Futuramie? Może ty to wiesz,
5: nie mam pojęcia. Nie wiesz,
1: czy nie masz w ogóle pojęcia, o czym mówię teraz? God damn it. Słuchajcie, drodzy słuchacze, próbowałem dowiedzieć się, o co chodzi z magią pianek, natomiast wątek Kłemona Fide, no jest o tyle dla mnie istotny, że mam wrażenie, że ten początek, te 13 lat temu, kiedy ta Futurama się ukazywała na twoim bicie i tak dalej, no to był taki początek popularności Kłemona Fide i tak się to zbiegło w czasie, że faktycznie jedna z ostatnich, o ile nie ostatnia tak naprawdę zwrotka Kłemona Fide, gościnna, pojawiła się właśnie u ciebie. Ty czułeś, że będziesz mógł się tym mianem szczycić, że Kłe u ciebie położył tę ostatnią zwrotkę, czy to nie było nigdy w planie? I tak
5: nie,
1: wyszło?
5: Nie, to tak, wiesz, przypadkiem to wszystko. Bardziej tak.
1: No dobra, no a trzeba było w ogóle namawiać Kubę, żeby ten numer się ukazał? Czy to już poszło, było, zaklepane jest, zrobione?
5: Nie, to jakoś wyszło naturalnie po prostu, bo akurat w tym okresie robiliśmy kilka rzeczy krzyżowo.
1: No dobrze, to co mnie jeszcze zastanawia, to jest kwestia tego, czy ty jeszcze dość często odpalasz Ableton albo FL Studio, o których wspomniałeś. Zakładam, że Ableton chyba był jakimś takim twoim number one, chociaż nie jest tak
5: wiesz
1: do końca
5: co,
1: pewien.
5: FL Studio był tym takim pierwszym
1: pierwszą trudnością.
5: Ale szybko wskoczyłem w Abletona dzięki moim kolegom. Właśnie tam gracz robił dużo Julas na Abletonie i miałem też fajnych nauczycieli na samym początku przez tam pierwszy miesiąc. A potem powiedzieli, dobra, weź się chłopie radź sam. Wskakuję często, natomiast no, efekty będą, wiesz, niebawem.
1: Efekty będą niebawem. No dobrze, jestem zaciekawiony tymi efektami w takim razie.
2: A po więcej rozmów ze znanymi raperami sprawdzajcie podcasty w Eskowej apce na smartfony.

0: muzyką się żyje.
1: Fani Dawida Kwiatkowskiego mają czego słuchać w jesienne wieczory. Ostatnio ukazała się nowa płyta tego artysty pod tytułem Południe. Dawid jest dumny nie tylko z zawartości, czyli nowych utworów, ale też z formy wydania albumu, bo ukazał się m.in. na winylu.
2: To mój pierwszy raz. Pierwszy raz od razu trzy okładki, czyli w sumie to trzy winyle. To jest właśnie taka idealna płyta chyba pod gramofon, więc dlatego też od razu wiedziałem, że muszę wydać też ją na winylu i nie ograniczać się tylko do CD.
1: Album Południe zawiera m.in. hit Później Ci Opowiem nagrany z Margaret. Ten kawałek możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK. Czechy nie wezmą udziału w Eurowizji. Nasi sąsiedzi wycofali się z przyszłorocznego konkursu. Nie będą go też transmitować. Powodem są cięcia budżetowe u czeskiego nadawcy. Więcej o tym przeczytacie na sk.pl. Polska zadeklarowała chęć udziału w Eurowizji w Bułgarii. Telewizja publiczna już zaczęła przyjmować zgłoszenia artystów, którzy chcieliby reprezentować nasz kraj. Swój utwór można zgłosić do 15 listopada. Wschodząca gwiazda polskiego rapu dotarła na szczyt. Numerem 1 ostatniego notowania gorącej 20 Radia SK jest kawałek Deli Supreme, za którym stoi MJ Deli. To młody raper, który nawija m.in. o życiu na emigracji w Nowym Jorku. Na miejsce drugie waszej listy hitów wskoczyła szwedzka ekipa Swedish House Mafia i Likely z hitem Happiness is so sad. Podium zamykają zdobywcy bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, czyli Kuba i Kuba ze swoim nowym hitem Chłopaki. Cała gorąca dwudziestka czeka na sk.pl. Wpadajcie, głosujcie na wasze ulubione hity i słuchajcie listy w każdy piątek po 17. Polski producent rusza w mini światową trasę koncertową. Trips ogłosił, że rusza na podwój innych kontynentów. W przyszłym roku zagra w popularnych klubach w Tajlandii, na Bali i do tego na Seszelach. Chciałem powiedzieć co innego. Jedni lubią, inni nie bardzo. Jak widać, jest poranek, budzimy się. Mati Fuczyło, cześć. A lubią albo nie lubią niedzieli. Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss, gramy.

Wow, Nerly Major League DJ Still Wasted. That's it. 17 minut po 9 to niedzielne hity na czasie. Co robicie dzisiaj? Bardzo chciałbym to sprawdzić. W końcu z niedzielą jest tak, że jedni korzystają z niej na 100%, drudzy mają w głowie wizję słowa zaczynającego się na P i kończącego się na poniedziałek, a trzeci pracują i w sumie to dla nich żadna różnica. No to jak to jest z tą niedzielą? Lubimy? Nie lubimy? Dajcie znać, wysyłajcie głosówki w tej sprawie na eskowym Messengerze, a żeby was zachęcić, to powiem, że mam nagrody. Więc nawet jeżeli niedzieli nie lubicie, to jest szansa, że od dziś jednak lubić będziecie. No i teraz przy okazji naszej pogody, zanim spadnie deszcz, Kuban.

mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żart.

0: and don't put the blame on.
1: Rag & Bone Man i Human. Ten hit znamy i kochamy. A co powiecie na to?
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
1: Jak wiecie, w każdy czwartek od 23 gramy wam wszystko to, co nowe. O północy wychodzą nowe utwory od naszych i waszych ulubionych artystów. Wtedy gramy je dokładnie w momencie premiery. Ale teraz również mamy coś dla was. Spectrum, tak nazywa się duet z Parmy. Przenosimy się więc do Włoch. Tam dzisiaj całkiem ciepło, z tego co sprawdziłem. W Parmie 22 stopnie, do tego słoneczko. Fajnie, idealnie, jak na październik, prawda? Natomiast też kawałek będzie gorący. Kawałek nazywa się Morena, nagrali go właśnie panowie Spectrum. Sprawdźcie go już teraz.

0: Britney Spears i Give Me More. 27 minut przed 10. To jest niedziela ze Ską. A ja właśnie się dowiedziałem, że co roku we Włoszech, słuchajcie, odbywają się Mistrzostwa Świata w tiramisu. Bardzo podziwiam cukierników, którzy walczą w tych zawodach bardzo dzielnie, ale jednocześnie znam sporo osób, w tym siebie, którzy też mogliby sprawdzić się w Mistrzostwach Świata w tiramisu. Tylko że w jedzeniu. Mogłbym nie mieć sobie równych.
1: Reklama. Nadchodzi najbardziej wyczekiwana premiera roku. Dni otwarte nowego etapu bestsellerowej inwestycji Zenit 2C. Przyjdź 10 i 11 października między 10 a 16 i poznaj jako pierwszy najnowszą pulę mieszkań. Zobacz też na żywo ostatnie wolne mieszkania z odbiorem w grudniu, a do tego jesienna atmosfera i sezonowe smaki. Salon sprzedaży Zenit, ulica Chmielowskiego. Do zobaczenia w weekend.
2: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
3: Kojarzysz ten dwór w Nowym Bedoniu, a raczej ruiny dworu?
4: Ten, co ma ze 150 lat? Kojarzę.
3: To wyobraź sobie, że ruin już nie ma.
4: Jak to?
3: Jeździłem ostatnio rowerem. Wiesz, trochę kondycję trzeba złapać, bo ostatnio z tym u mnie kiepsko. Siedzący tryb życia.
4: To rzeczy, Bartuś.
3: A, tak. Ruin już nie ma, bo powstaje dom dziennego pobytu dla seniorów.
4: Wspaniale. Takich miejsc nigdy za wiele, zwłaszcza w takim pięknym otoczeniu.
3: Podobno mają być tam organizowane różne warsztaty, wycieczki, a nawet zajęcia taneczne.
4: Teraz każdy chce rozwijać talenty i pasje, uczyć się nowych rzeczy, próbować. Starsi też. Dobrze, że są takie opcje.
3: Kto wie, może tam spędzę jesień życia? Fotel, puzzle.
4: Z twoim gadulstwem to zrobisz tam konkurencję prowadzącym zajęcia.
3: Jak tylko dostanę kawę, zamilknę.
5: Materiał dofinansowany z funduszy europejskich. Więcej dobrych informacji znajdziesz na fundusze.ueuckie.pl.
6: Wymarzony komputer? Złożymy go dla Ciebie. Dobierzemy odpowiednie podzespoły, profesjonalnie zamontujemy, skonfigurujemy i przygotujemy sprzęt do działania. A gdy pojawią się pytania lub potrzeba wsparcia, możesz liczyć na nasz serwis. Ty wybierasz możliwości, my zajmujemy się resztą. Odwiedź salon Komputronik przy ulicy Piłsudskiego 15 w Bełchatowie.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Jesz batonika! A mówiłaś, że jesteś na diecie?
9: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
10: I po reklamie.

Sylwia Grzeszczak i Mango. I 6 minut do 10. Sprawdziłem, co dzisiaj dzieje się sportowo w Polsce. Przed nami kolejne mecze Ekstraklasy. Nawet 3. Piast Gliwice, Widzew Łódź, Pogoń Szczecin, Korona Kielce, Legia Warszawa, Wisła, Kraków. To wszystko szykuje się dziś, ale właśnie teraz, w tym momencie, gra też Hubert Hurkacz. On walczy w 1/16 finału Shanghai Masters. W piątek pokonał Nowaka Dziukowicza. A więc trzymamy kciuki w tym momencie. A wy co robicie? Za co trzymać kciuki w waszym przypadku? Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Mam nagrody i prezenty.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj!
4: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
5: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
8: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: I po reklamie.
10: Bełchatów na czasie.
11: Andrzej Pinkowski, witajcie. Łączy muzykę, film i teatr. Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie zaprasza na spotkanie z Piotrem Roguckim.
12: Zapraszamy na wyjątkowy podwieczorek z gwiazdą. Tego dnia gościć będziemy u siebie Piotra Roguckiego, aktora, wokalistę, autora tekstów i piosenek, znanego m.in. z zespołu Koma, ale także ze swojej działalności solowej.
11: Mówi Sylwia Broszęcka-Guszczar z MCQ. Spotkanie 25 listopada w Gigantach Mocy.
13: Muzyką się żyje.
14: Znamy kolejne gwiazdy, które wystąpią na przyszłorocznym openerze. Do line-upu festiwalu dołączyła m.in. Ellie Goulding. To artystka, której chyba nikomu przedstawiać się nie trzeba. W scenie gramy takie jej hity jak Love Me Like You Do, Burn Lights, czy jej współpraca z Marshmallow, Calvinem Harrisem albo Illenium na openerze. Także grupa 5 Seconds of Summer, zespół, który możecie znać chociażby z hitu Youngblood. Do Polski wrócą również legendy muzyki elektronicznej The Chemical Brothers, a także Adela, artystka ze Słowacji, o której ostatnio robi się coraz głośniej. Ci artyści dołączyli do ogłoszonych wcześniej Sombra czy Raje, a opener odbędzie się w Gdyni od 30 czerwca do 3 lipca. Królowa polskiej sceny zdradza swoją receptę na długowieczność. Maryla Rodowicz ma 80 lat i cały czas jest w formie. Koncertuje i ogłosiła nawet trasę koncertową. W rozmowie z Eską zdradziła, jaki jest jej sekret.
15: Wysypiam się i mało jem. Jem właściwie śniadanie i już potem nie jem. Ale moje śniadanie wypada o 13.
16: A ulubione śniadanie?
15: No niestety podsmażam chlebki na maśle i to jest moja zguba. Może być nawet twarożek, może być szyneczka. Mało jeść, dużo pracować.
14: Maryla Rodowicz na przyszły rok zapowiedziała dużą halową trasę koncertową pod hasłem Ostatni tak wielki bal. Zagra w Warszawie, Katowicach, Gdańsku i Krakowie. Na scenie mają pojawiać się artyści młodego pokolenia, m.in. Julia Wieniawa. Jeden z największych polskich hitów w wykonaniu jednych z najpopularniejszych ostatnio artystów. Do sieci trafiła nowa koncertowa wersja Kiedy powiem sobie dość z trasy Męskiego grania. 30 lat temu oryginał nagrał zespół ONA z Agnieszką Chylińską. Teraz słyszymy tu Zalię i Igora Herbuta, którzy razem z Vito Bambino dowodzili w tym roku orkiestrą Męskiego grania. Kiedy powiem sobie dość, to zapowiedź całego albumu z zapisem wykonań z tegorocznych koncertów. On ukaże się 27 listopada. Nie zabraknie tam także hymnu tegorocznej trasy, a więc hitu Nareszcie. A może by tak sprawić, żeby weekend trwał bez końca? No nie mogę tego obiecać, ale bez końca zagram. To Oskar Cyns, a ja to Mati Fuczyło. Dzień dobry w niedzielę.

Lose Yourself to Eminem West. A ja, słuchajcie, czytam o rynku pracy w Polsce. Podobno ten w Warszawie jest najlepszy w całej Europie. To znaczy ma najwyższy wskaźnik zatrudnienia, ale ogólnie Polska jest bardzo wysoko. Jak się okazuje, uwaga, firmy boją się zwalniać pracowników, a to dlatego, że Polska jest też bardzo szybko starzejącym się społeczeństwem. No więc brakuje młodych osób, które mogłyby te poprzednie zastąpić. No pierwszy raz w historii wiek to atut na rozmowie o pracy chyba. Tate McRae, Just Keep Watching, gramy tak.

0: Rose i jej new trick. 29 minut przed 11 zapytałem, za co trzymać dzisiaj u was kciuki. Tomek napisał wiadomość na eskowym Messengerze, uwaga, cytuję: trzymam kciuki za mojego syna, który uczy się zasad pisania U otwartego i zamkniętego na jutro na sprawdzian. Mam nadzieję, że napisze na piątkę. Nie nagrywam głosówki, bo usypiam córeczkę, która ma już 8 miesięcy, a dopiero co się urodziła. No tak, Tomek, 8 miesięcy minęło jak jeden nieprzespany wieczór, a za syna trzymamy kciuki. A i Hubert Hurkacz wygrał przed chwilą swój mecz.
1: Autopromocja.
2: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
8: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
9: Nowy sezon, ta sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
10: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: A teraz w RTV Euro AGD.
14: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
15: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.

A wiecie, że to pierwsze miejsce ostatniej gorącej dwudziestki? MJ Deli, Deli Supreme, tak brzmią hity na czasie w niedzielę. A już jutro w rap dwudziestce sprawdzimy, na którym miejscu MJ Deli wyląduje tam. Ostatnio był na miejscu drugim. Za to wiem, kto usiądzie na miejscu gościa. Mojego gościa. Wpadnie do nas Sharon, który ostatnio wypuścił rapowy kawałek z Michałem Wiśniewskim. No to warto posłuchać jutro. Ale tu też warto słuchać Zalia już za chwilę.

0: promocja.
1: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny.
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
9: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku, bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
10: Panie Pascalu,
11: tak?
10: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
11: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
10: A to pędzę, lecę, pa!
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
0: To będzie ostatnia reklama.
13: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
14: I po reklamie.
15: Muzyką się żyje.
16: Eurowizja Junior coraz bliżej, a nasze notowania rosną. Wiktor Sas ma powody do radości. W głosowaniu fanów juniorskiej Eurowizji nasz reprezentant zajmuje drugie miejsce. Więcej o tym piszemy na sk.pl. Wiktor Sas na konkursie wystąpi z piosenką Gravity. Artysta ma prośbę do słuchaczy Radia SK.
17: Trzymajcie kciuki, głosujcie na oficjalnej stronie Eurowizji Junior i wysyłajcie SMS-y podczas transmisji. Liczymy na Was bardzo mocno i co? Do zobaczenia na Malcie.
16: Finał Eurowizji Junior już 24 października. W przeciwieństwie do dorosłej Eurowizji, każdy kraj może głosować na swojego reprezentanta. Cały wywiad z Wiktorem Sasem znajdziecie już teraz na sk.pl. Damiano David i Dove Cameron pokazali zdjęcia ze ślubu i hucznego wesela. Ceremonia w Sienie odbyła się 24 września. Teraz do sieci trafiły też zdjęcia młodej pary. Zobaczycie je na sk.pl, a Damiano Davida możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK. Mrozu objeżdża Polskę z nowym albumem. Na jego trasie koncertowej zostały już tylko dwa przystanki. Mrozu promuje płytę Wszystko, czego chciałem. To siódmy album w jego karierze. A czy Mrozu zgodnie z tytułem płyty ma już wszystko, czego chciał? Tego dowiemy się już niedługo. Wiadomo, że na albumie znalazły się płyty takie jak Odpowiedni moment z Zalią, Nie ma miejsca jak dom, czy tytułowy kawałek Wszystko, czego chciałem z braćmi Kacperczyk. W ramach trasy koncertowej Mrozu wystąpił już w Łodzi, Warszawie i Wrocławiu, a teraz czas na dwa ostatnie miasta. W najbliższą sobotę zagra w Ergo Arenie w Trójmieście, a na zakończenie trasy 30 października wystąpi w Tauron Arenie w Krakowie. Za to minutę po 11 wystąpią przed Wami Zalia, Panic at the Disco, Tove Lo i Dr. Dre. I ja, Mati Fuczyło, cześć!

Alonery, back to yours. To cały czas nowość w Estę. Przed chwilą, słuchajcie, przeczytałem o tym, że Polak, pan Wojtek Madyś z Częstochowy, wygrał Puchar Świata w robieniu pizzy, co prawda w kategorii focaccia, ale to nadal mistrzostwa robienia włoskiej pizzy, włoskich przysmaków. I wygrywa je Polak. Wojtek pokonał Włochów ich własną mąką. A ten pan niedługo zagra w Polsce. Somber, my body isn't ready.

0: Ile naprawdę zarabia się w Polsce? GUS zebrał nowe dane i wiecie co? Zarabiamy coraz więcej. Naprawdę, rok do roku mediana wzrosła o 400. Dzisiaj to prawie 7700 zł. Opatrząc na to, jak szybko te zarobki rosną, to tylko ciekawe, gdzie ta kasa się ukrywa, co? Bo na pewno nie na koncie.
1: Autopromocja.
2: Żeby móc powiedzieć klasyczne,
3: będę grał w grę.
2: Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. Od poniedziałku w Esce po 15.

0: Kościela.
1: Sponsorem konkursu jest Komputronik, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Komputronik.pl.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Panie Pascalu,
10: tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
9: A to pędzę, lecę, pa!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
13: Wymarzony komputer? Złożymy go dla Ciebie. Dobierzemy odpowiednie podzespoły, profesjonalnie zamontujemy, skonfigurujemy i przygotujemy sprzęt do działania. A gdy pojawią się pytania lub potrzeba wsparcia, możesz liczyć na nasz serwis. Ty wybierasz możliwości, my zajmujemy się resztą. Odwiedź salon Computronic przy ulicy Piłsudskiego 15 w Bełchatowie.
14: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
15: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszny.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
18: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
19: I po reklamie.
20: Pyska.

0: To Taylor Swift i Patient Zero. A to jest SK, ten hit jest propozycją do gorącej dwudziestki, głosujcie na niego już teraz na sk.pl, ale za to w aplikacji Radia SK można zgłaszać się do odlotu ściśle tajnego. Już jutro ktoś z was dołączy do naszej SK-owej ekipy i poleci. Dokąd? No, tego nie wiemy, naprawdę, ja tego też nie wiem, ale mam pewną wskazówkę od naszego kapitana.
1: Mówi kapitan. Miasto, które odwiedzicie, ma coś wspólnego z Poznaniem.
0: I mogę powiedzieć, że na pewno to nie będzie Poznań. Chcecie lecieć z nami i na lotnisku dowiedzieć się dokąd? No to zgłoszenia w aplikacji Radia SK za darmo już teraz.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
4: Fonix Ból Uszu Max.
3: Słucham?
4: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
3: Fonix Ból Uszu Max?
4: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
9: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.
11: Bełchatów na czasie.
12: Andrzej Pinkowski, witajcie. W tym sanatorium leczą nie tylko ciało, ale też złamane serca. 18 października w bełchatowskim MCQ Giganty Mocy będzie można zobaczyć komedię Erotic Zdrój, czyli Sanatorium Nie Wybacza. To historia nauczyciela Mariusza, którego pobyt w sanatorium zamienia się w serię miłosnych zawirowań. Wszystko za sprawą podrywacza Witka i dwóch kuracjuszek, które dodatkowo komplikują sytuację. To 15 i 17.30 18.
13: Muzyką się żyje.
14: Malik Montana powraca z nowym numerem. Raper połączył siły z 7:30 Hanczo. Panowie mają dla nas latynoski imprezowy numer Mami. Malik i Hanczo wpadli ostatnio do naszego studia. Jak mówią, to jest kawałek dla każdego.
15: Ta piosenka na pewno jest dla wszystkich. Dowodem na to jest to, że nie spodziewałem się nawet, że spodoba się ta piosenka wielu kolegom, po których nie powiedziałbym, żeby słuchali takiej muzyki, no a jak widać można czasem zaskoczyć.
16: Ja bym nie klasyfikował tej piosenki w ogóle w podgatunku rap czy hip-hop, bo to jednak by nic z tym nie ma wspólnego. Jest to latynoamerykańskie brzmienie, jakbym to nazwał. Ta piosenka jakby w ogóle nie jest ani hip-hopowa, ani rapowa. Ani w bicie, ani w dźwięku, ani w strukturze utworu. Więc to jest to piosenka dla wszystkich.
14: Nowość od Malika i Hanczo zagram wam już w tej godzinie, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Jeszcze więcej nowości od najlepszych polskich raperów czeka na was w Rap 20 w Radiu Esca. Jutro po 23 zagram wam 20 waszych ulubionych kawałków. Tydzień temu na szczyt wskoczył O Co Chodzi w numerze z Taco Hemingwayem w kawałku Halo. Wpadajcie na esca.pl i głosujcie na waszych faworytów. Fani Sanach zacierają ręce. Artystka zapowiedziała drugą część koncertowej płyty winylowej. Kilka tygodni temu wydała krążek zawierający nagrania z zeszłorocznych koncertów na PGE Narodowym w Warszawie. Tam pojawiło się 6 kawałków w wersji live. Teraz artystka zapowiedziała drugą część. Na kolekcjonerskim winylu pojawi się 5 piosenek, które zostały nagrane w czasie występu na Narodowym. Album dopełni jeden z nowych singli, hit ITP ITD. Premiera krążka 30 października. Lato się skończyło, ale sezon na imprezki zdecydowanie nie. Przed nami kolejny przystanek naszej eskowej trasy koncertowej Eska Music Tour. 14 listopada widzimy się nad Bałtykiem. Zapraszamy do Hali Millennium w Kołobrzegu. Tam rządził będzie rap na scenie. Między innymi Fukaj czy Young Leosia, a bilety na to wydarzenie trafiły już do sprzedaży. Szczegółów szukajcie na sk.pl. A tutaj szukajcie hitów na czasie. Stanach, Invisible Dress, tak zaczniemy. Będzie Damiano Dawid, będzie Lady Gaga, jestem też ja. Mati Fuczyło, minuta po 12. Cześć!

Jak dobrze ich słyszeć, prawda? Reverse Psychology to Tempo City w Radiu SK. 17 minut po 12, nie wiem czy wiecie, ale właśnie ten kawałek, który usłyszeliście w tym momencie, Reverse Psychology, ostatnio w piątek znalazł się na 15 miejscu gorącej 20. To był skok, ale wszystko zależy od was. Na sk.pl głosujecie, tam wybieracie swoje ulubione utwory. Na pierwszym miejscu ostatnio Deli Suprema, więc MJ Deli, nasza wschodząca rapowa gwiazda. Na drugim Happiness is so sad, więc Swedish House Mafia i Likely, a do tego chłopaki z bursztynowym słowikiem, a więc Kuba i Kuba. Na trzecim miejscu wszystko zależy od was. SK.pl, tam głosujecie. Jeżeli jednak lubicie bardziej klubowe brzmienia, no to warto słuchać Eski w każdy piątek wieczorem, ale też w nocy z soboty na niedzielę w telegramy SK Live Remix. Tego programu warto słuchać, jeżeli lubicie najlepszych DJ-ów świata. Oni przejmują naszą antenę i grają swoje najlepsze sety. Robią to naprawdę dobrze. Jeżeli lubicie słuchać tego typu rzeczy cały czas, to odpalajcie też aplikację Radia SK. Tam można to robić za darmo przez 24 godziny na dobę. I w takim klimacie zagram teraz Bauza Magnetic.

0: Ten hit już dobrze znamy i lubimy, prawda? Ed Sheeran, Shape of You, 27 minut po 12. To może teraz coś latynoskiego, ale z Polski.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Tak, tak, tak, da się nagrać latynoski utwór w Polsce, a zrobili to 7:30 Hancho i Malik Montana. Oni razem stworzyli kawałek, który nazywa się Mami i my zagraliśmy go premierowo w SC. Zresztą panowie wpadli też do nas, aby o nim trochę poopowiadać i zagrać go na żywo, ale zagrajemy go także teraz. Posłuchajcie, 7:30 Hancho, Malik Montana i Mami.

0: 26 minut przed 13 to Akcent i Kylie, a teraz 30 milionów ton uranu, o tak. Tyle na swoim terenie, słuchajcie, odkryły Chiny. Wcześniej nikt o takich złożach nie wiedział. No i dodało mi taką małą myśl. Ciekawe, czego jeszcze nie odkryliśmy. Ja na przykład miejsca, w którym składowane są te pojedyncze skarpetki znikające po praniu. Czy ktoś wie, gdzie je znaleźć?
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Autopromocja.
7: Reklama. Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
8: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
9: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
10: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
11: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
10: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
12: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzury. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
14: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
17: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
18: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
19: I zrobiła nam super pokój.
0: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: I po reklamie.

0: to Neptunica i What If w WSC. A do naszego studia wpadł człowiek, który jakiś taki zmarnowany jest. Łukasz Dojczyk.
1: Taki trochę zmęczony, słuchajcie.
0: Co się stało?
1: Na weselu byłem, no.
0: Jak się bawiłeś?
1: Nie, no dobrze się bawiłem, właśnie zbyt dobrze troszkę, bo jestem troszkę zmęczony, ale mam nadzieję, że się razem nakręcimy teraz.
0: Nie, no teraz zaraz będziesz taki nakręcony. Ja już taki jestem, to ty teraz też będziesz. Zobacz, co będziesz grał. Tame Impala będzie, nie tylko zresztą.
1: O, Faruko i Pepos, ja o tych trąbeczkach teraz marzyłem.
0: No właśnie, te trąbeczki to pewnie też na weselu były, co?
1: Oj, nie jedna.
0: Łukasz Zuńczyk z wami zostaje, no to co? No to ja się żegnam, Antifuczyło, dzięki.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Basiu, ale mam historię.
4: Ty i plotki?
3: Żadne plotki, sama prawda.
4: Robię kawę, a ty opowiadaj.
3: Citroen, ta marka aut, ma związek z Polską, a dokładnie z naszym głównym wódzkiem.
4: Ciekawe.
3: André Citroen, francuski inżynier, był na obrzeżach Głowna i pierwszy raz zobaczył koła o takim wyjątkowym uzębieniu daszkowym, które później montowano w silnikach. Nawet logo marki do tego nawiązuje.
4: Dobra historia, skąd o tym wiesz?
3: Znalazłem informację o szlaku tematycznym poświęconym słynnemu inżynierowi, który powstaje przy wsparciu funduszy europejskich nad zalewem Huta Józefa w Głownie i chciałem lepiej poznać historię.
4: Teraz inni też będą mogli ją poznać.
3: Tak jest. Będą tablice informacyjne, strefy relaksu i edukacji sensorycznej. Takie połączenie historii z edukacją i rozrywką.
4: Jak to mówią, cudze chwalicie, swego nie znacie.
3: Ja chwalę też naszą kawę, to znaczy twoją kawę.
5: Materiał dofinansowany z funduszy europejskich. Więcej dobrych informacji znajdziesz na fundusze.ueuckie.pl.
1: Nadchodzi najbardziej wyczekiwana premiera roku. Dni otwarte nowego etapu bestsellerowej inwestycji Zenit 2C. Przyjdź 10 i 11 października między 10 a 16 i poznaj jako pierwszy najnowszą pulę mieszkań. Zobacz też na żywo ostatnie wolne mieszkania z odbiorem w grudniu, a do tego jesienna atmosfera i sezonowe smaki. Salon sprzedaży Zenit, ulica Chmielowskiego. Do zobaczenia w weekend.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Da Grasso na pyszny.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: I po reklamie.
10: Muzyką się żyje.
11: Bambi łączy siły z BDS-em 2115. Artyści nagrali wspólny numer Cyrk. To zapowiedź nowego krążka Bambi pod tytułem B. Premiera już w najbliższy piątek. A wspomniany kawałek Bambi i BDS-a zagraliśmy w Radiu SK już jako pierwsi w momencie premiery. Co tydzień w nocy z czwartku na piątek udowadniamy, że wszystkie hity zaczynają się w SK. Mamy dla was taki specjalny program z nowościami, bo artyści bardzo często wypuszczają nowe numery właśnie w nocy z czwartku na piątek, a najlepsze nowości od razu trafiają na naszą playlistę. Dlatego polecam odpalić Radio SK w każdy czwartek po 23:00. Zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło. Wszystko, czego chciałem, jest tu. Tak w swoim nowym hicie śpiewają Mrozu i bracia Kacperczyk. To tytułowy singiel z nowej płyty Mroza, na okładce której widzimy wschodzące słońce. I to zarówno ta grafika, jak i tytuł mają znaczenie.
12: Razem z tym wschodem ja rozpoczynam pewien nowy etap, taki bardzo szczęśliwy i spełniony w moim życiu, bo wszystko się świetnie układa od paru lat. Coraz więcej osób przychodzi na moje koncerty. Poprzednia trasa halowa się wyprzedała, ta też za chwilę się już wyprzeda, ostatnie bilety już tylko zostały.
11: Mrozu odwiedził już Łódź, Warszawę i Wrocław. W najbliższą sobotę wystąpi w Ergo Arenie w Trójmieście, a 30 października na zakończenie trasy zagra w Tauron Arenie w Krakowie, a na koncertach pojawiają się goście. To m.in. Zalia, bracia Kacperczyk czy Krzysiek Zalewski. Cała rozmowa z Mrozem o jego najnowszej płycie i wielu innych sprawach czeka w podcastach weskowej apce na smartfony. Królowa polskiej sceny zdradza swoją receptę na długowieczność. Maryla Rodowicz ma 80 lat, no i ciągle jest w formie. Cały czas koncertuje i ogłosiła nawet trasę koncertową. W rozmowie z Radiem SK zdradziła, jaki jest jej sekret.
13: Wysypiam się i mało jem. Jem właściwie mi śniadanie i już potem nie jem. Ale moje śniadanie wypada o 13.
14: A ulubione śniadanie?
13: No niestety podsmażam chlebki na maśle i to jest moja zguba. Może być nawet twarożek, może być szyneczka. Mało jeść, dużo pracować. O.
11: Maryla Rodowicz na przyszły rok zapowiedziała dużą halową trasę koncertową. Na scenie mają się pojawić artyści młodego pokolenia, m.in. Julia Wieniawa. I słuchajcie, tak się składa, że mamy punktualnie godzinę 13, więc pani Maryla pewnie dopiero teraz zabiera się za śniadanie, także życzymy smacznego. Ale słuchajcie, moim zdaniem dobrą receptą na długowieczność jest też niedzielne nic nie robienie. Myślicie, że pani Maryla będzie coś robiła po śniadaniu? Będzie odpoczywać. No, my też odpocznijmy. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Eminem i Rihanna. Hit zawsze na czasie na antenie Radia SK. 16 minut po godzinie 13. A teraz wróćmy na chwilę do naszej królowej polskiej, Maryli Rodowicz, która zdradziła swoją receptę na długowieczność, bo ona ma 80 lat, ale cały czas jest w formie, koncertuje. A jak to możliwe, że ona tak daje radę?
1: Wysypiam się i mało jem. Jem właściwie mi śniadanie i już potem nie jem. Ale moje śniadanie wypada o 13.
0: Słuchajcie, to brzmi jak taka dobra, wolna niedziela, bo kto komu zabroni zjeść śniadanie o 13? Takie osoby to szczęśliwe osoby, bo są wyspane i się nie spieszą. Więc można jeść dzisiaj śniadanie. Wszystkiego najlepszego, wszystkiego smacznego wszystkim życzę teraz o tej porze przy śniadaniu takim późnym. No to słuchajcie, to teraz wy dajcie znać, jaka jest wasza recepta. Nie na długowieczność, to tylko pani Maryla potrafi powiedzieć, ale wy dajcie znać, jaka jest wasza recepta na udaną niedzielę. Co musi się wydarzyć w niedzielę, żeby ta niedziela była po prostu dobra? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. No musi być dobra, jak Oskar Cymz jest na playliście Radia SK. Bez końca, wakacyjne już teraz, a wy nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Co się musi w niedzielę wydarzyć, żeby ta niedziela była dobra?

0: robi robotę. Nowość od Tiesto. To jest właśnie Radio SK. To są niedzielne hity na czasie. Za 29 minut będzie godzina 14, a my szukamy sposobów na dobre życie w niedzielę, bo pani Maryla Rodowicz ostatnio zdradziła swoją receptę na bycie w formie.
1: Wysypiam się i mało jem. Jem właściwie mi śniadanie i już potem nie jem.
0: No właśnie, a my zastanawiamy się, co zrobić, żeby niedziela była udana. No i proszę bardzo, jest propozycja.
2: Hej SK, tu Paulina. Jak tu odpoczywać jak Marylka? Jak ja rano byłam na grzybach, no i coś teraz muszę z nimi zrobić, więc naleśniczki smażę, zrobię krokieciki z kapustą i z grzybami.
0: A domownicy już tak pociągają nosem, już pytają, a za ile będzie gotowe? Więc Pauliny sposób na dobrą niedzielę to jest po prostu pyszne gotowanie i wtedy przy okazji też domownicy mają dobrą niedzielę. A wy co robicie, żeby mieć dobrą niedzielę? Dajcie swoją receptę na udane życie w niedzielę. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK.
3: Reklama.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
7: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
8: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wymarzony komputer? Złożymy go dla Ciebie. Dobierzemy odpowiednie podzespoły, profesjonalnie zamontujemy, skonfigurujemy i przygotujemy sprzęt do działania. A gdy pojawią się pytania lub potrzeba wsparcia, możesz liczyć na nasz serwis. Ty wybierasz możliwości, my zajmujemy się resztą. Odwiedź salon Computronic przy ulicy Piłsudskiego 15 w Bełchatowie.
12: I po reklamie.

Liwka w Radiu SK, gramy niedzielne hity na czasie, a wy sprzedajecie swoją receptę na udaną niedzielę, no i dominuje jeden temat, grzyby. No bo Bartek na przykład mówi tak, hej SK, właśnie wróciłem z grzybów. Kasia, moja recepta na udaną niedzielę, pójście na grzyby, udało się zebrać pół koszyka. Tosia, niedzielę zrobiło mi rodzinne wyjście do lasu. No to wy też dajcie znać, co wam zrobiło niedzielę, zrobiło dobry humor. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. No i po 14 po newsach oczywiście dobrze zagram. No na przykład Stanach i Cichosza.

0: promocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
11: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
0: To będzie ostatnia reklama.
6: Pani Pascalu, a zna pan przepis na oszczędzanie?
5: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje. I voilà.
6: To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
5: Magnifique!
6: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
5: No, Hisense Media Expert to ma sens.
11: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: I po reklamie.
1: Bełchatów na czasie.
13: Andrzej Pinkowski, witajcie. Akryl, płótno i artystyczne spojrzenie na świat. W Bełchatowie możecie już oglądać wystawę malarstwa Renaty Kaczmarek. To w Dolnym Foyer MCK Giganty Mocy do 2 listopada. Piłkarska historia Widzewa Łódź, tym razem na kartach książki. 13 października w Zelowie odbędzie się spotkanie poświęcone Krzysztofowi Surlitowi i jego karierze w łódzkim klubie. Spotkanie rozpocznie się o 17 w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących.
14: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Służby wyjaśniają sprawę informacji o możliwym zamachu na premiera i szefa MON. Zakończyła się pilna narada w Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wiadomo, że w formie mailowej informacja wpłynęła najpierw do Służby Ochrony Państwa, potem została przekierowana do policji.
15: Sprawę traktujemy śmiertelnie poważnie.
14: Mówił rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Służby wyjaśniają sprawę, a szczegóły mamy poznać, gdy tylko będzie to możliwe. Trwa głosowanie w drugiej turze przedterminowych wyborów prezydenckich w Krakowie. Na razie nie ma informacji o tym, by złamana została cisza wyborcza.
16: Nie wolno wynosić kart do głosowania poza lokal wyborczy. Nie można oddawać głosów wielokrotnie. Nie można publikować sondaży wyborczych.
14: Zabroniona jest też agitacja wyborcza, mówi Krzysztof Dyl, szef Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie, a wyniki wyborów poznamy jutro nad ranem.
17: A, to jeszcze Sanach ma bardzo ważną informację dla wszystkich mieszkańców Krakowa. Uwaga! A ja mam informację dla tych wszystkich, którzy zdążyli już zjeść niedzielny obiad. Spokojnie, naczynia ze zlewu nie uciekną, mogą chwilę poleżeć. Odpocznijmy razem! Może za chwilę same znikną? Wyluzujmy. Z Eską to jest możliwe. Justin Bieber i Nicki Minaj już teraz. 3 po 14. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Open, Easy Biz. To jest właśnie Radio SK. Dużo nowości w sam raz na niedzielne popołudnie, 19 minut po 14. Ale on jest w formie, słuchajcie. Mówię o Hubercie Hurkaczu. Nasz tenisista ostatnio naprawdę świetnie sobie radzi. W Pekinie dotarł do półfinału, teraz gra w Szanghaju. No i przedwczoraj zdążył pokonać legendę Nowaka Dziokowicza. A dzisiaj rano, proszę bardzo, kolejna wygrana. Pokonał Chińczyka Zhu 2-1 i jest już w 1/8 finału. Słuchajcie, są dwie możliwości. Albo Hubert Hurkacz nagle zaczął jakoś tak intensywnie trenować i coraz lepiej mu idzie. No albo jakiś remont szykuje i na szybko potrzebuje zarobić trochę pieniędzy.

0: Project i hit zawsze na czasie na antenie Radia SK. Zawsze jak ten numer leci w radiu, to ja tak pogłaśniam, że aż się szyby, słuchajcie, trzęsą. No i właśnie tak się napędzamy na to niedzielne popołudnie, żeby nie przeleżeć całej niedzieli. Chociaż to też jest dobra opcja, prawda? Ania daje znać na Messengerze Eski, że ona właśnie miała taki plan, żeby poleżeć, obejrzeć film, odpocząć. Ale właśnie kuzyn zadzwonił, że przyjeżdża zapraszać na wesele. To wszyscy sobie teraz wyobrażamy, co się dzieje u Ani w domu, prawda? Jest wielki pośpiech, sprzątanie wszystkich bałaganów i porozrzucanych rzeczy. No, ja najbardziej lubię taktykę, kiedy wszystkie na przykład nieposkładane ubrania, jakieś bałagany, różne rzeczy, które gdzieś się tam walają po kątach, wrzuca się do jednego pomieszczenia i się zamyka drzwi, żeby tego nikt nie widział. A jak goście pójdą, to się posprząta na spokojnie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Jak tam u was? Macie dzisiaj spokój, czy nie? Czy właśnie tak jak Ani ktoś wam ten spokój zakłóca? Pochwalcie się. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Jak spędzacie to niedzielne popołudnie, a ja za chwilę gram Bensona Buna.
1: Radio SK. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny. Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
2: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
3: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: I po reklamie.

walczymy z tą jesienią. Właśnie takimi hitami na czasie. Wakacyjna Sylwia Grzeszczak i jej Mango na antenie Radia SK. To są niedzielne hity na czasie. Pytałem, jak tam u was ta niedziela mija. Jest spokój? Czy jednak ktoś wam ten spokój zakłóca? No i Julia pisze na Messengerze. Mąż poszedł na grzyby, a w tym czasie teściowie przyjechali w odwiedziny i już ich od pół godziny zabawia, a mąż ciągle z tego lasu nie wraca. No, Julia, ja myślę, że jest szansa, że twój mąż wracając z lasu zobaczył zaparkowany samochód pod waszym domem i stwierdził, że jeszcze troszkę tych grzybów dozbiera. Także pozdrowienia dla teściów, a w Radiu SK za chwilę najnowsze newsy, a po newsach będzie dobre granie. Dawid Kwiatkowski i Margaret we wspólnym hicie.

0: Tylko promocja.
1: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny.
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
6: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
0: To będzie ostatnia reklama.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
11: I po reklamie.
12: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Nie żyje mężczyzna postrzelony przez policjantów w centrum Nowego Sącza. Wcześniej szedł jedną z głównych ulic miasta i wymachiwał nożem kuchennym. Mimo poleceń policjanta napastnik nie odłożył noża.
13: Drugi z policjantów użył broni służbowej. Na miejsce została wezwana karetka pogotowia.
12: Mówi Katarzyna Cisło z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Mundurowi będą teraz ustalać, jaką mężczyzna miał przeszłość i czy leczył się psychiatrycznie. Donald Trump uderza w Wołodymyra Załańskiego. Amerykański przywódca powtórzył, że na Ukrainie powinny odbyć się wybory prezydenckie. Trump zarzuca też Załańskiemu, że ten mógł wiele razy zakończyć trwającą w jego kraju wojnę, ale wolał tego nie robić. Trudna sytuacja Igi Świątek. Już tylko dwa wolne miejsca zostały do obsadzenia w turnieju WTA Finals dla 8 najlepszych tenisistek sezonu. Walczą o nie 4 zawodniczki, a wśród nich jest Polka. Iga ma jednak najmniej punktów. W obecnym sezonie wygrała tylko jeden turniej w Toronto.
14: A ja wam teraz udowodnię, że sytuacja Igi Świątek wcale nie jest trudna. Może punktów ma mało, ale pieniędzy dużo. W zeszłym roku zarobiła 25 milionów dolarów. Słuchajcie, przy takich zarobkach komu by się chciało spinać? No, ona wyjdzie sobie rekreacyjnie, piłkę poodbija i wystarczy. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: bad memories.
1: Escape Uchatów.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

Natalie i Major League DJs w Radiu SK 15 po 15. Legenda polskiej piłki wróciła na boisko. Słuchajcie, Emmanuel Olisadebe na jeden mecz dołączył do polskiej drużyny z A-klasy KS Kłopotów Osiek, która gra teraz z Arką Trzebnice. No kumpel go namówił, żeby tak, wiecie, na jeden mecz zagrał na podsumowanie swojej kariery. Czyli słuchajcie, tak podsumowując, Olisadebe przez wiele lat nie grał w piłkę, troszkę brzuszka tam dostał, ale to nieważne, każdemu się zdarza, prawda? I teraz po długiej przerwie gra mecz. Wszyscy wiemy, czym to pachnie, prawda? Jutro rano będzie miał takie zakwasy, że ledwo będzie dawał radę wstać z łóżka, nie mówiąc już o siadaniu, na przykład w toalecie. A my w Radiu SK gramy dalej. Niedzielne hity na czasie, już teraz jeden z największych hiciorów zeszłego roku. Jeśli dobrze pamiętam, numer 3 gorącej setki, Fuka i Vito Bambino.

0: Måneskin w Radiu SK. O, jak Damian wejdzie z tym swoim zachrypniętym wokalem, to wszystkiego się od razu dwa razy bardziej chce. A nam się zawsze chce grać najlepsze nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Codziennie odkrywamy dla was najlepsze świeże numery i teraz z nową propozycją przychodzi znany producent Lost Frequencies. Ma masę hitów na koncie, wie jak robić dobrą muzę, a teraz połączył siły z brytyjską wokalistką Clementine Douglas, którą możecie kojarzyć na przykład ze współpracy z Calvinem Harrisem. Ładny wokal. No to teraz posłuchajmy, jak brzmi we współpracy z Lostem Frequencies'em Don't Forget About Me, numer idealny do rozluźnienia przed dniem na P.

0: Sia w Radiu SK z hitem Zawsze na czasie, a już jutro ktoś z was rano jak przyjdzie do pracy, to na dzień dobry cyk do szefa, proszę bardzo, wniosek urlopowy. Szef pyta po co, a potrzebuje piątek 23 października. A dlaczego? Bo lecę z Radiem SK na odlot ściśle tajny. Zabieramy was na przedłużony weekend. No właśnie, nie wiadomo gdzie, w nieznane. Na tym właśnie polega odlot ściśle tajny. Wiecie, kiedy lecicie i z kim i wiecie, co spakować do walizki, ale kompletnie nie wiecie, dokąd lecimy. Na tym ta zabawa polega. Są podpowiedzi od naszego kapitana.
1: Mówi kapitan, tam gdzie będziecie, znajdziecie słynne schody.
0: A no właśnie, ja z tego co kojarzę, to takie najbardziej popularne schody to te hiszpańskie chyba w Rzymie, nie? Ale wiecie, z drugiej strony może być też tak, kapitan jest z tego znany, że specjalnie chce, żebyśmy myśleli, że to jest Rzym, a on wtedy wymyśli zupełnie coś innego. Jedno jest pewne, taki odlot ściśle tajny, to jest sprawdzona forma, to jest naprawdę bardzo fajne przeżycie dla naszych słuchaczy. Możecie zobaczyć zdjęcia, bo my na wiosnę byliśmy w Maladze, a w zeszłym roku na Cyprze. I naprawdę słuchacze się fajnie bawili, te zdjęcia znajdziecie w eskowej apce na smartfony, bo tylko tam przyjmujemy zgłoszenia. No i już jutro od rana wracamy do kompletowania naszej ekipy.
2: Reklama. Panie Pascalu.
3: Tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Wymarzony komputer? Złożymy go dla Ciebie. Dobierzemy odpowiednie podzespoły, profesjonalnie zamontujemy, skonfigurujemy i przygotujemy sprzęt do działania. A gdy pojawią się pytania lub potrzeba wsparcia, możesz liczyć na nasz serwis. Ty wybierasz możliwości, my zajmujemy się resztą. Odwiedź salon Computronic przy ulicy Piłsudskiego 15 w Bełchatowie.
12: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
13: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
16: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
17: I po reklamie.
18: SK.

0: To wasz ulubiony hit, numer jeden ostatniej gorącej dwudziestki Radia SK, wschodząca gwiazda polskiego rapu MJ Deli, a nasza piłkarska gwiazda ma pecha, Arek Milik znowu doznał kontuzji, słuchajcie. Jak obliczyłem przed chwilą, w ciągu dwóch poprzednich sezonów Milik był 630 dni na zwolnieniu i wczoraj znowu doznał jakiegoś tam urazu mięśnia i idzie na zwolnienie, znowu nie będzie grał, a pensja na konto wpływa. Słuchajcie, ja mam takie pytanie, czy ktoś może wie, do jakiego lekarza i w której przychodni chodzi Arek Milik? Tak dla kolegi pytam.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Kościela.
1: Sponsorem konkursu jest Komputronik, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Komputronik.pl.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Tu Beata z Autoplas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
7: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do Twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
8: A cappuccino też za piątkę?
9: Też.
8: A flat white?
9: Też.
8: A...
9: Też.

0: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
1: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: I po reklamie.
7: Bełchatów na czasie.
8: Andrzej Pinkowski, witajcie. Największe przeboje Krzysztofa Krawczyka znowu zabrzmią w Bełchatowie. 13 listopada w MCK Giganty Mocy odbędzie się koncert Jak minął dzień, wspomnienie Krzysztofa Krawczyka. Na scenie wystąpi zespół Bełchatów ma głos, który przypomni najbardziej znane utwory artysty w nowych aranżacjach i przy muzyce na żywo. Koncert będzie okazją do uczczenia 5. rocznicy śmierci legendarnego wokalisty. Początek o godzinie 18.
9: Agata Huściak, zapraszam na SK News. Pilna narada i mocny głos po jej zakończeniu. Sprawę informacji o możliwym zamachu na premiera i szefa MON traktujemy śmiertelnie poważnie, przekazał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Groźba w formie mailowej trafiła najpierw do SOP-u, potem do policji i została zweryfikowana przez pozostałe służby.
10: Zebrane informacje przez wszystkie służby, służby mundurowe, służby specjalne, uprawdopodobniają, że informacje są bardzo poważne.
9: A służby nie zdradzają, czy autor pogróżek został namierzony. Rosja może przygotowywać zamachy na szefów firm z europejskiego sektora zbrojeniowego. Ostrzegają przed tym zachodnie agencje wywiadowcze. Informacje ujawnia brytyjski dziennik Financial Times. Według gazety powodem takich działań ma być impas na polu walki na Ukrainie i trudności gospodarcze Rosji. Motocykliści z Bełchatowa i okolic oficjalnie zakończyli sezon.
11: Będzie czas na może więcej spotkań z rodziną. Wiadomo, więcej się w domu posiedzi.
9: Motocykliści wzięli udział w paradzie ulicami miasta. Było też wspólne grillowanie.
12: Czyli co, motocykliści chowają sprzęty do garażu, tak? Jako właściciel osobówki, który nie posiada motocykla, chciałbym powiedzieć, że jesień i zima to bardzo fajne pory roku. Łukasz Zduńczyk, witajcie, minuta po 16. Oskar Cymsy już teraz.

Łooo, laj, laj, laj. Jest dobrze, no. Rozluźniamy się w to niedzielne popołudnie, 16 minut po 16. Lerek Innowator na naszej antenie, to jest Radio SK w niedzielne popołudnie. A tymczasem naukowcy sprawdzili, czy, uwaga, spanie z psem w jednym łóżku pogarsza jakość naszego snu. No każdy właściciel czworonoga wie, że piesek czasami się u nas kładzie, prawda, najczęściej w nogach w naszym łóżku. I się okazuje, słuchajcie, że jest odwrotnie, że to nie pies przeszkadza człowiekowi, tylko człowiek nie daje się wyspać swojemu psu. No bo słuchajcie, z badań wyszło, że to człowiek jako pierwszy zaczyna się wierzić w łóżku w nocy i budzi przez to psa. A to jest, słuchajcie, bardzo nieeleganckie z naszej strony. Także następnym razem, jeśli się przebudzimy w środku nocy, będziemy się kręcić, a pies będzie spał obok, no to słuchajcie, nie ma wyjścia, musimy się przenieść do posłania.

0: Muzyka Bełchatów.
1: I've been fighting,

0: ale tu jest chill. Przy tym numerze głowa odpoczywa. Jakie to jest przyjemne. Dla nas w tym momencie dzień na P w ogóle nie istnieje. Eloner w Radiu SK. To są właśnie niedzielne hity na czasie. No ja nie wiem, czy ja w ogóle powinienem o tym teraz mówić, żeby nie wkopać wszystkich facetów, ale dzisiaj, słuchajcie, mamy 11 października. Dzień dziewczyny w kalendarzu. Ale nie świętujemy, prawda? Powiedzcie, że nie. Już kwiaciarnie pozamykane, sklepy też. No to co my będziemy organizować o tej porze, prawda? Przecież zaraz 17 będzie. No chyba, że macie jakiś pomysł. Jak można świętować Dzień Dziewczyny, kiedy kwiaciarnie pozamykane, sklepy też pozamykane, za bardzo pomysłu nie ma. Dziewczyny, macie jakiś pomysł, jak taki dzień świętować? Panowie, może też macie jakąś inspirację dla nas wszystkich? Jak można świętować dzisiejszy Dzień Dziewczyny? Podrzucajcie swoje pomysły w głosówkach na eskowym Messengerze, a ja za chwilę otwieram szampana, takiego muzycznego od Sanach.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy?
9: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
10: Kiciu,
11: a?
10: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
11: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
10: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
11: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
10: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
11: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
12: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
13: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
14: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
15: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
16: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
17: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh.
16: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: Nadchodzi najbardziej wyczekiwana premiera roku. Dni otwarte nowego etapu bestsellerowej inwestycji Zenit 2C. Przyjdź 10 i 11 października między 10 a 16 i poznaj jako pierwszy najnowszą pulę mieszkań. Zobacz też na żywo ostatnie wolne mieszkania z odbiorem w grudniu, a do tego jesienna atmosfera i sezonowe smaki. Salon sprzedaży Zenit, ulica Chmielowskiego. Do zobaczenia w weekend.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
21: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
22: I po reklamie.

0: Ile ona ma siły w sobie. Rosie w Radiu SK to ta dziewczyna od Apacy Apacy. No właśnie, mamy dzisiaj Dzień Dziewczyn. No i poprosiłem was o pomoc, jak ten dzień w ogóle świętować. No bo nikt wcześniej nie mówił, że to dzisiaj. Nie przygotowaliśmy się. Madzia ma propozycję na prezent.
1: No cześć SK. Ja chętnie ten Dzień Dziewczyn spędziłabym w świętym spokoju, żeby nikt niczego ode mnie nie chciał, żeby kosz na pranie był pusty, a rzeczy poprasowane i poukładane w szafie.
0: Jeju, Madzia, ja nie wiem, czy to się da wszystko pogodzić, albo jedno, albo drugie, no bo tak, jak powiesz facetowi, żeby ogarnął pranie, to nie będziesz miała spokoju, absolutnie. Zaraz usłyszysz pytanie, a ten proszek do kolorowych to gdzie się wsypywało i to tu się klikało, bo zapomniałem, a te uprasowane ubrania to na której półce ci położyć? A tak w ogóle to weź chodź mi pomóż, bo ta sukienka twoja jakoś tak się dziwnie prasuje, nie mogę się tych zagnieceń pozbyć.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
9: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
13: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
14: Dobrze.
13: 15 zł.
14: Lepiej.
13: 20 zł.
14: Najlepiej. Na Orlenie?
13: Ciepło.
14: Z kuponami?
13: Cieplej.
14: W Orlen Witaj.
8: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
15: Świeży, tanio, tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
19: I po reklamie.
20: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Mężczyzna, który groził premierowi Donaldowi Tuskowi i planował na niego atak, został zatrzymany przez policję, podaje szef MSWiA. Wiadomo, że w formie mailowej informacja wpłynęła najpierw do Służby Ochrony Państwa, a potem została przekierowana do policji. Obława w stolicy. Mundurowi szukają sprawcy ataku w miejskim autobusie przed północą na Bielanach. Na wysokości przystanku Prozy mężczyzna ranił dwie osoby i uciekł.
21: Funkcjonariusze wytypowali sprawcę i trwają jego poszukiwania. Mężczyźni posiadają rany cięte i w stanie niezagrażającym życiu zostali przewiezieni do szpitala.
20: Mówi Jakub Filipiak ze stołecznej policji. Mundurowi nie łączą tego incydentu z ostatnimi atakami w szkołach. 34 małe żółwie błotne wróciły do natury. Wykluły się w inkubatorach, bo ich jaja były zagrożone zniszczeniem. Aż 23 żółwiki zamieszkały na terenie mazurskiej Ostoi Żółwia Baranowo, a żółwie błotne w środowisku naturalnym żyją kilkadziesiąt lat.
0: 2 po 17, a my wracamy do tematu Dnia Dziewczyn, który dzisiaj mamy. Dominika ma przypomnienie.
19: Hejska, ja bym tylko chciała powiedzieć, że w naszym pięknym kraju jest pełno kwiatomatów działających 24 godziny na dobę.
0: Panowie, przepraszam, że ja w ogóle puściłem tę głosówkę. Dobra, to ja się zajmę graniem. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Bardzo rozluźniająca nowość na antenie Radia SK. To Neptunika. Tego się po prostu dobrze słucha w niedzielne popołudnie. No ale problem mały się pojawił, no bo jest dzisiaj Dzień Dziewczyny i teraz co z tym zrobić? Jak to świętować, kiedy my nie jesteśmy przygotowani? Nikt nam wcześniej o tym nie powiedział. I uwaga, Zuzia ma genialne rozwiązanie, które zadowoli obie strony.
1: To panowie, ja mam taki pomysł. Idźcie świętować Dzień Dziewczyny z kolegami, a nas po prostu zostawcie w spokoju, żebyśmy sobie spokojnie mogły zrobić domowe spa.
0: Tak, właśnie takiej propozycji potrzebowaliśmy. No taką niespodziankę to my faceci możemy zorganizować. Raz, dwa, na wstrzyknięcie palcem od razu załatwiamy. Nie trzeba nas dwa razy prosić. Zuzia, z okazji Dnia Dziewczyny wysyłam Ci zestaw eskowych gadżetów i dokładam magazyn Radia SK SK Story. Gwiazdą najnowszego wydania jest Andziax. A zaraz, czekaj Zuzia, bo jak twój facet pójdzie z kolegami, to prośba mała. Mogłabyś po niego potem podjechać, żeby nie musiał taksówki zamawiać?

0: Lekeli w Radiu SK. To szwedzka piosenkarka. A właśnie, a propos Szwecji, to nie wiem, czy słyszeliście.
1: Wiesz w ogóle, taka ciekawostka, że najchętniej kupowana pizza w Szwecji to pizza z kebabem?
0: Serio? Ale my nie o tym dzisiaj gadamy, słuchajcie. Rozmawiamy o dniu dziewczyny, który dzisiaj mamy. No i co, jeśli nie mamy żadnej niespodzianki przygotowanej? Natalia w tej sprawie.
2: A, drodzy panowie, no, ale pamiętajcie jedno. Kobieta nie zapomina.
0: Oj.
2: Więc jak nie dziś, to warto jutro wrócić do domu z bukietem albo po prostu zamówić pocztą kwiatową.
0: Ha, i tu was zaskoczę, ja mam jeszcze lepszą niespodziankę. Możecie zgłosić drugą połówkę do odlotu ściśle tajnego w Radiu SK i jutro nasza poranna ekipa do niej zadzwoni i jej oznajmi, że leci razem z nami, z ekipą Radia SK w nieznane. Już za niecałe dwa tygodnie odlot ściśle tajny w Radiu SK. Wiecie, kiedy lecicie, wiecie z kim, ale nie wiecie dokąd. Zgłoszenia za darmo w eskowej apce na smartfony. I to jest tańsze niż bukiet kwiatów, bo nic nie płacicie.
3: Autopromocja.
4: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
5: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
6: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
4: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja.
7: Reklama.
8: A teraz w RTV Euro AGD.
9: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
10: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
11: A cappuccino też za piątkę?
12: Też.
11: A flat white?
12: Też.
11: A
12: też.

0: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
2: Wymarzony komputer? Złożymy go dla Ciebie. Dobierzemy odpowiednie podzespoły, profesjonalnie zamontujemy, skonfigurujemy i przygotujemy sprzęt do działania. A gdy pojawią się pytania lub potrzeba wsparcia, możesz liczyć na nasz serwis. Ty wybierasz możliwości, my zajmujemy się resztą. Odwiedź salon Computronic przy ulicy Piłsudskiego 15 w Bełchatowie.
3: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
4: Świeży Danio Tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
6: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
10: Z Lady tradycyjnej Biedronki. Do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
9: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
11: I po reklamie.

0: Nowość od Taylor Swift. Wszystkie hity zaczynają się w Esse, a dzisiaj, słuchajcie, mamy naprawdę bardzo ważną rocznicę. Dokładnie 12 lat temu wydarzył się jeden z najpiękniejszych momentów w historii polskiej piłki nożnej. Polska pokonała Niemców 2-0. To się wydarzyło dokładnie 11 października 2014 roku na PGE Narodowym w Warszawie. Najpierw strzelił Milik.
1: Na polu karnym Milik Lewandowski i gol!
0: I na tym się nie skończyło, potem na 2-0 strzelił Mila.
1: Jest szansa, Mila, gol! Gol! Gol! Gol! Polska 2! Niemcy 0!
0: To było coś niesamowitego, a ja się, słuchajcie, zastanawiam do tej pory, przez ile pokoleń jeszcze będziemy opowiadać tę historię, że w 2014 to Polska Niemców 2-0 pokonała. Niech oni się wezmą w garści i odświeżą nasze wspomnienia, prawda? A tak poza tym, słuchajcie, to ja przypomnę, że niedawno i w tym roku, kilka tygodni temu, Polska pokonała Niemców w ćwierćfinale Euro. Siatkarze, o, i z tego się cieszmy. A w Radiu SK za chwilę najnowsze newsy. Wszystko, co powinniście wiedzieć o tej porze, będzie miała dla was Agata Chruściak. Radio
2: SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: jeszcze raz.
1: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
5: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
6: Phonix Ból Uszu Max.
5: Słucham?
6: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
5: Phonix Ból Uszu Max?
6: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
12: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
14: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
15: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
16: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
15: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% zł 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
18: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
21: Z Lady tradycyjnej Biedronki. Do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
20: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
22: I po reklamie.
23: Bełchatów na czasie.
24: Andrzej Pinkowski, witajcie. Akryl, płótno i artystyczne spojrzenie na świat. W Bełchatowie możecie już oglądać wystawę malarstwa Renaty Kaczmarek. To w Dolnym Foyer MCK Giganty Mocy do 2 listopada. Piłkarska historia Widzewa Łódź, tym razem na kartach książki. 13 października w Zelowie odbędzie się spotkanie poświęcone Krzysztofowi Surlitowi i jego karierze w łódzkim klubie. Spotkanie rozpocznie się o 17 w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących.
25: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Miał grozić atakiem na premiera i szefa MON, jest w rękach służb. Policja zatrzymała mężczyznę w związku z informacjami o możliwym zamachu na Donalda Tuska i Władysława Kosiniaka-Kamysza.
26: Mężczyzna został zatrzymany w swoim domu. W tym momencie policja prowadzi czynności i przeszukanie na miejscu.
25: Mówi nam rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Według naszych nieoficjalnych informacji do zatrzymania doszło na Dolnym Śląsku. Jeszcze przez 3 godziny krakowianie mogą oddawać głosy w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Głosowanie przebiega spokojnie. Jedyny zgłoszony incydent dotyczy Nowej Huty i niszczenia plakatów wyborczych.
0: Wiadomo, jak są umieszczone na jakimś tam 2 trytytkach, no to jedna się oderwie i może to spaść, więc to też może być źle odebrane. To są takie sytuacje losowe.
25: Mówił szef Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie Krzysztof Dyl. Oficjalne wyniki poznamy w nocy. Hubert Hurkacz zagrał ćwierćfinał turnieju ATP Masters 1000 w Szanghaju. Dziś w trzeciej rundzie pokonał Chińczyka Yizhu 6-2, 3-6, 6-3, ale zapowiada mobilizację.
1: Na pewno wiem, że w kolejnych meczach muszę wyjść na wyższy poziom swojej gry.
25: A Hurkacz kolejny mecz w Szanghaju rozegra we wtorek.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days.

0: od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: I po reklamie.

0: To jest Radio SK. Reklama.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
8: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
10: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
11: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
13: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
14: Osiągnięcie jubileuszowe byłem na 20. edycji. Do zdobycia tylko raz.
13: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
15: Poleca Radio SK.
10: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
16: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
17: To będzie ostatnia reklama.
16: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
18: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
2: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
3: Osiągnięcie jubileuszowe byłem na 20. edycji. Do zdobycia tylko raz.
2: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
4: Poleca Radio SK.
5: Kiciu,
6: a?
5: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
6: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
7: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
6: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
7: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
6: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
8: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
11: I po reklamie.

0: Polska Bełchatów.
1: Reklama.
2: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
1: Pokaż!
2: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
1: A ile tych linii?
2: Giga!
1: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Co ty taki zmęczony, Bartuś? Kawa?
5: Poproszę, zaszalałem w weekend.
4: Chyba nie chcę o tym wiedzieć.
5: Z chrześniakiem zaszalałem. Nad zalewem w Lisowicach, niedaleko Koluszek.
4: Widziałam rolkę w sieci na profilu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego. Nawet palmy mają w tych Lisowicach.
5: Czego tam nie mają, Basiu? Plaża, park linowy, miejsce na grilla, plac zabaw, baseny, zjeżdżalnie.
4: Pewnie były tłumy.
5: Były, ale wszystko jest tak zorganizowane i zaplanowane, że nie ma dużych kolejek.
4: I spędziliście tam cały dzień?
5: Dzień i kawałek wieczoru, bo akurat organizowali koncert. Ale muszę pojechać tam jeszcze raz, bo nie pływałem na wakeboardzie.
4: O nie, dlaczego?
5: Nie chciałem robić obciachu młodemu.
4: Oj tam. Mógłby się nauczyć, że nieważne ile razy upadasz, ważne ile się podnosisz.
5: Problem w tym, że mógłbym się wcale nie podnieść, Basiu.
6: Materiał dofinansowany z funduszy europejskich. Więcej dobrych informacji znajdziesz na fundusze.eu.pl. I po reklamie.

0: News. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Znamy kolejne gwiazdy, które wystąpią na przyszłorocznym Openerze. To m.in. Ellie Goulding, czyli wielka światowa gwiazda, znana z takich hitów jak Love Me Like You Do, Burn to Lights. Do line-upu dołączyła także grupa 5 Seconds of Summer, czyli zespół, który możecie znać chociażby z hitu Youngblood. Do naszego kraju wrócą też legendy muzyki elektronicznej The Chemical Brothers, a także Adela, czyli artystka ze Słowacji, o której jest ostatnio coraz głośniej. Gramy na przykład jej nowy kawałek pod tytułem Ain't in LA. Ci artyści dołączyli do ogłoszonych wcześniej Sombra i Ray, a Opener odbędzie się w Gdyni od 30 czerwca do 3 lipca. Dopiero co wydał nową płytę, a już ma materiał na kolejną. Mrozu świętuje premierę 7 krążka w swojej karierze, jest teraz w trasie koncertowej. Wydał album pod tytułem Wszystko, czego chciałem. Mrozu zdradził w naszym studiu, że nie zamierza się zatrzymywać i już planuje kolejne premiery.
1: Na pewno mam już w szufladzie parę piosenek, z którymi coś mógłbym zrobić. I ja sobie cały czas działam w tym moim stylu muzyki soul, muzyki takiej starej R&B i wydaje mi się, że cały czas jeszcze w tym garniturze jest mi dobrze, a będę potrzebował pewnie przeżyć jeszcze jakieś nowe doświadczenia, żeby móc się naładować i mieć po czym pisać teksty.
0: Na świeżo wydanym krążku Mroza jest m.in. wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom, czy Odpowiedni moment w duecie z Zalią, i te kawałki fani mogą usłyszeć na żywo. Mrozu jest teraz w trasie koncertowej. A teraz naszą antenę przejmuje Mati Fuczyło i jego gość. Zdaniem niektórych to jest legenda polskiego rapu. W naszym studiu był Getz.
2: Przed laty oglądałem, no mam wrażenie, każdą rozmowę z tobą. Było ich kilka w historii.
3: Wtedy, tak.
2: No ale właśnie, bardzo dawno nie było nowych, więc pytanie brzmi, czy ty jesteś gotowy na wszystkie pytania, które się tutaj pojawią.
3: Zobaczymy.
2: Uzbierało się ich trochę przez lat i zakładam, że przez te lata od ostatnich wywiadów, a minęły, to też się pozmieniało sporo, co?
3: Tak. Głównie prywatnie.
2: Głównie prywatnie, a muzycznie cały czas czujesz, że no właśnie, że grind 247365, tak. działasz.
3: Tak, to się robimy. Chociaż tego działania teraz nie jest tyle, co wcześniej. Na pewno jest to bardziej uporządkowany styl i tryb działania.
2: Okej.
3: Natomiast cały czas odkrywamy jakieś nowe osoby i dzielimy się energią.
2: Twój numer to oczywiście Cloud9. Pytanie brzmi, no właśnie, Cloud9, siódme niebo, trochę można w ten sposób to czytać. Ty czujesz się trochę w tym Cloud9 ostatnio?
3: Tak. Od kiedy mam syna, to tak, ewidentnie.
2: Okej. To jest tak, że właśnie, że szukasz tego uśmiechu, bo mam wrażenie, że kiedy tak słucham tego numeru, oczywiście dostaliśmy po sporej przerwie numer, to mam poczucie, że dużo uśmiechu u ciebie słychać, radości, jakiegoś takiego wszystkiego, co dobre.
3: No ewidentnie wychodzę z depresji. To pierwsze, najważniejsze i chyba właśnie dzięki temu, że się pozytywnie nastawiłem do życia. Tak,
2: czyli
3: przez
2: to jest,
3: dziecko.
2: Czyli to jest tak, że to jest moment, który ci pokazał, że okej, teraz idziemy w dobrą stronę, w tę stronę chcemy iść i na tym ci zależy, bo to też zakładam, że nie jest tak, że obudziłeś się rano i pomyślałeś, o, wypuszczę sobie numer, albo nagram sobie numer i go wypuszczę dzisiaj, tylko jest to jakiś proces, co?
3: Wiesz co, akurat z tym kawałkiem jest historia taka, że wróciłem z wakacji, byłem akurat, miałem lądowanie w Warszawie i zabukowałem sobie studio i zaprosiłem Ganza na sesję i zrobiliśmy to dość spontanicznie, pierwszą zwrotkę i refreny i beat na miejscu. I druga zwrotka musiała sobie troszeczkę gdzieś tam w głowie dojrzeć i nagrywałem ją chyba, nie wiem, z 3-4, może 5 miesięcy temu powiedzmy, ale jakby rok po.
2: Okej.
3: Bo u mnie często jest tak, że też te utwory leżą po 2 lata nieraz nawet, po 3 lata niektóre, od ostatniego albumu są 3 lata, no i wiesz, mój młody, tym bardziej mnie wyciąga z tego mroku.
2: Okej, no to jest piękna historia.
3: To jest mój Cloud9.
2: To pięknie, że tak też na to patrzysz i pięknie, że w ten sposób to idzie. No to zapytam cię teraz tak właśnie dwuznacznie trochę, to gdzie ty byłeś przez te prawie 2 lata od ostatniego albumu? Co to były za miejsca?
3: Mroczne.
2: Mroczne?
3: Tak. Były odchłanie jakichś moich, wiesz, meandrów myśli. Naprawdę, no. Bardzo głęboko. Bardzo daleko.
2: Bardzo głęboko i bardzo daleko, ale jak rozumiem, teraz jesteśmy już bliżej troszkę tej powierzchni i szukania Cloud9.
3: Zdecydowanie.
2: cieszę się też, widząc twój uśmiech w takim razie, no mam nadzieję, że w ten sposób to będzie się rozwijało, ale zanim wypuszczę tutaj kolejny kawałek, czyli miejsce 17, to mam takie pytanie trochę związane z tym, że jesteś takim gościem, przynajmniej dla mnie, ja tak cię czytam,

0: nieobecnym, to znaczy nieobecnym na... Chyba rzadko cię widać w Polsce, takie mam poczucie, rzadko cię widać w ogóle gdzieś tutaj ostatnio. To jest tak, że polskie ulice teraz na ciebie dobrze działają, bo zakładam, że jako, że nie wiem, czy to się zmieniło, ale że rzadko na nich bywasz, to one działają pozytywnie?
1: Nie, wiesz co, ja się wyprowadziłem na wieś po prostu, dlatego mnie nie widać na ulicach.
0: Okej, czyli to w ten sposób to działa.
1: Tak.
0: Okej.
1: Nie, no kumuluję energię do burzy, tak bym to, wiesz.
0: Właśnie, ja mam takie poczucie, że niebo nie jest limitem, to prawda, natomiast przy okazji wszystko mi mówi, że Cloud9 to jest początek takiej chyba drogi, jak dobrze czytam z tego, co mi mówisz. No i właśnie pytanie brzmi, czy ja dobrze czytam i czy my jesteśmy na początku nowego świata, który następuje po kolei po ostatnim albumie i możemy się spodziewać tego, że to nie jest taka jednorazowa akcja i będzie więcej Gedza?
1: Tak. Okay. Zdecydowanie. Myślę, że tak za miesiąc może trochę... Rzadziej, ale tak, myślę, że tak.
0: Okej, czyli to jest tak, że sytuacja jest już opanowana w tym sensie, że wiesz, czego możemy się spodziewać, wiesz też, no właśnie, co przed nami. To nie jest tak, że wypuściłeś jeden kawałek i zobaczymy, co dalej, czy ludzie pamiętają, czy lubią.
1: Nie robimy, tylko... jeżeli o to pytasz, to nie robimy badania rynku.
0: Nie, pytam bardziej o to, czy jesteś w temacie, w którym ten projekt, ten pomysł na projekt, czy po prostu jakaś wizja już w twojej głowie jest i wiesz, co dalej. I co przed nami.
1: Tak, no myślę, że wiemy więcej niż to. Mówisz, mamy ze dwa projekty już.
0: Okej.
1: Może nawet więcej.
0: Okej, no to jest...
1: Wiesz, jak tyle mnie nie było, to jednak...
0: Ze dwa projekty, ale masz na myśli dwa projekty typu osobne projekty, które można słuchać i mają więcej niż jeden utwór muzyczny.
1: Tak.
0: Okej, no tu jestem bardzo zaskoczony.
1: Taka enigma tutaj jest, ale wiesz.
0: Właśnie próbuję tutaj pociągnąć
1: Zostawmy
0: się
1: trochę
0: za
1: tajemnicy jeszcze.
0: Zostawmy trochę tajemnicy, nie ma problemu. Natomiast, no właśnie, jako że ten ostatni singiel to jest taki singiel, w którym słychać uśmiech, słychać radość, co cieszy i co jest no na pewno miłą wiedzą, widząc i słysząc ciebie takiego, no to też jest, jak rozumiem, miejsce, w którym teraz Getz będzie szukał muzycznie, czy inne rzeczy są zupełnie inne?
1: Totalnie nie.
0: Okej.
1: Wiesz, patrząc na całą historię, chociażby od albumu Enenio Tell sprzed 12 chyba już lat, tak. Prawie, tak? No to jednak poruszam się po różnych płaszczyznach. Wiesz, to nigdy nie jest jedna stylistyka. W sensie album zawsze, jak go sobie przesłuchasz od deski do deski, to on jest osadzony w jakichś ramach i w jakimś klimacie. Natomiast jeżeli chodzi o to, czy kolejny singiel będzie na bicie tego typu, czy coś ten deseń, to absolutnie nie.
0: Rozumiem. W dawnym wywiadzie przy okazji płyty 247365 mówiłeś o tym, że ona się wzięła trochę z tego, że cały czas jesteś w pracy, trochę nie potrafisz w pracy nie być. No i ja mam takie wrażenie, ale to też po przesłuchaniu tego numeru i też trochę przesłuchaniu tych kilku zdań, które już mieliśmy okazję tutaj wymienić, że trochę balansu się udało znaleźć, ale też chyba nadal ten pracoholik w tobie jest, co?
1: Jest, ale to są takie momenty, w których on się po prostu odpala, a potem sobie idzie odsapnąć.
0: Okej, idzie sobie odsapnąć.
1: Więc jak już jest grind, to jest taki grind, wiesz, że siedzimy w tym studio i dopóki nie wyniesiemy czegoś sensownego. No i to też są te okresy, wiesz, związane z psychotyczną jakąś tam manią, która potem jest okraszona jakimś okresem depresji albo czegoś takiego, bo kupujesz sobie troszeczkę energii i jakichś tam sił witalnych na działanie. No ale to też jestem jakby teraz, wiesz, jestem w procesie takiego okiełznywania tego.
0: Rozmawiamy o wszystkim, co się dzieje, też o nowościach, ale chciałem się cofnąć na chwilę do poprzedniego twojego albumu Anatema. On zrobił na mnie potężne wrażenie i myślę, że ja nie jestem jedyną osobą, na której to wrażenie zrobił, no bo to była cała opowieść, poza tym też, to znaczy, takie rzeczy się nie dzieją, mam wrażenie, że to była artystycznie ilość, właśnie tak duża artystyczna ilość, jakiej polski rap nie widział przez 5 lat, włącznie widząc wszystkie rzeczy, które do tej pory się wydarzyły. Cała otoczka związana z klipami, cała otoczka związana z tym, że był to jakiś manifest swego rodzaju i tak dalej, i tak dalej. Zastanawia mnie jednak to, jak tworzy się coś tak ogromnego i jak bardzo głowa boli wtedy, kiedy trzeba to wszystko dowieść, bo zakładam, że taka wizja wymaga też dużego energetycznego oddania się.
1: Wiesz co, no tutaj głównie się opierało to wszystko o 3D. Więc stwierdziłem sobie któregoś dnia, że zacznę to robić.
0: Zacząłem
1: to robić, bo zawsze się jarałem, jakby poza muzyką się jarałem takimi sprawami związanymi z grafiką komputerową. No No i chciałem, wiesz, spróbować troszeczkę więcej swoich sił w tym temacie, natomiast no, było to okraszone naprawdę dużą ilością nauki, roboczo godzin spędzonych przy komputerze po nocach, wiesz, na kolach z jakimiś teacherami i no, rodziło się to w bólach.
0: Z teacherami powiedziałeś, czyli w jakim sensie masz na myśli? To znaczy uczyłeś się po prostu od podstaw wszystkiego, co...
1: Miałem nauczyciela, tak.
0: Okej.
1: Okay. Tak, tak, okay. Normalnie, brałem tak zwane lekcje tego 3D, online'owo z takim kolegą z Poznania, z Bartkiem. No i Bartek też jest podobny do mnie, czyli też ma swoje schorzenia, więc nam się było momentami fajnie dogadać, a momentami trudno dogadać i no myślę, że mój upór z deskorolki przeniesiony na środowisko muzyczne i środowisko 3D, że siedzisz, wiesz, na tym spocie i katujesz tam, dopóki tego flipa nie zlądujesz z tych tam schodów, wiesz, 40 razy, bardzo, bardzo był pomocny w dowiezieniu tego tematu do końca, ale dlatego to też trwało tak długo. No i jeszcze w międzyczasie, wiesz, urodził się syn, więc jakby to wszystko w takim kociołku, dużo innych też prywatnych tam stafów jakby namieszało. No i miałem delay gruby tym tematem, natomiast no jestem zadowolony z tych teledysków. Narzędzia wtedy, wiesz, bo ktoś tam kiedyś to spłycił do jakiegoś, że to jest AI, natomiast nie ma tam żadnego praktycznie narzędzia AI, wszystko jest, wiesz, tymi ręcoma.
0: Tak. Więc pokazuje ręce.
1: Wykonane, wiesz, w środowisku no Unreal Engine głównie, ale posiłkowaliśmy się też Blenderem, Reillusion i kilkoma innymi. I tych wszystkich środowisk trzeba się było, wiesz, tak jak DAW-ów typu Fruity Loops, Ableton,
0: tak jest.
1: Studio One i tak dalej, to wszystko trzeba było wymasterować do pewnego levelu, nie? Plus oczywiście, no wiesz, szukać asetów w necie i wymyślać sobie te koncepty. Było też kilku artystów takich, wiesz, z 3D świata wziętych, którzy mi gdzieś pomagali, czy w montażu też ktoś mi tam pomagał, więc też nie zrobiłem tego stricte dokładnie tymi ręcoma, tak, w 100%, ale no, kierowałem też tym mocno.
0: Okej. Okay. Dostałem pytanie od słuchaczki Klaudi. Trochę takie z nietypowych pytań, ale zapytam. Jaka rzecz potrafi zepsuć Gedzowi cały dzień?
1: O, coś tam znowu szczeka burek, że mu zakręcili kurek. Wiesz co, humor syna rano, który już jest, wszystko jest na czas, już lecimy, zaraz wychodzimy do fury, a on mówi, że mu nie pasuje outfit.
0: Okej, że mu nie pasuje outfit.
1: I zaczyna jęczeć.
0: Okej, no czyli to...
1: No i wiesz, weź zmierz z tym, a potem musisz jeszcze rozmawiać z ludźmi nagle i tak dalej, on jeszcze, zawieziesz go.
0: No proste.
1: A on jeszcze przed drzwiami znowu, przed tym przedszkolem zrobi kolejną rzecz.
0: Okej, czyli to nie tylko ty tutaj jesteś sneakerheadem, szafa pełna kiksów i tak dalej, widzę, że tutaj syn idzie w stronę. Po prostu
1: ma swój gust.
0: Ma swój gust, to mi się
1: coś
0: podoba.
1: Go uwiera, ale wiesz, że to też nie jest często o tym. Dziecko po prostu nie ma narzędzi, więc jak coś innego mu nie pasuje, to powie, że mu bluzka nie pasuje.
0: No pewnie, że tak. Przed momentem z kolei, poza anteną, wspomniałeś tutaj pewną ksywę, o której chciałem trochę pogadać przez moment dosłownie, bo może mi wytłumaczysz taką jedną rzecz, żeby nawiązać i wytłumaczyć, o co chodzi, to powiem Gedziula ulala, co za bit, i chciałem powiedzieć, no właśnie, czy jesteś w stanie rozwiązać odwieczne pytanie wielu słuchaczy od 13 lat, o co chodzi z magią pianek u Kłemo na Fide w Futuramie? Może ty to wiesz,
1: nie
0: czy
1: mam pojęcia.
0: Nie wiesz, czy nie masz
1: nie
0: w ogóle pojęcia, o czym
1: nie
0: mówię
1: mam
0: teraz? Goddammit. Słuchajcie, drodzy słuchacze, próbowałem dowiedzieć się, o co chodzi z magią pianek, natomiast wątek Kłemo na Fide no jest o tyle dla mnie istotny, że mam wrażenie, że ten początek, te 13 lat temu, kiedy ta Futurama się ukazywała na twoim bicie i tak dalej, no to był taki początek popularności Kłemo na Fide i tak się to zbiegło w czasie, że faktycznie jedna z ostatnich, o ile nie ostatnia tak naprawdę zwrotka Kłemo na Fide, gościnna, pojawiła się właśnie u ciebie. Ty czułeś, że będziesz mógł się tym mianem szczycić, że Kłe u ciebie położył tę ostatnią zwrotkę, czy to nie było nigdy w planie? I tak
1: nie,
0: wyszło?
1: Nie, to tak, wiesz, przypadkiem to wszystko. Bardziej tak.
0: Okej, no dobra, no a trzeba było w ogóle namawiać Kubę, żeby ten numer się ukazał, czy to już poszło, było, zaklepane jest, zrobione?
1: Nie, robimy. Nie, to jakoś wyszło naturalnie po prostu, bo akurat w tym okresie robiliśmy kilka rzeczy krzyżowo.
0: Okej, no dobrze, to co mnie jeszcze zastanawia, to jest kwestia tego, czy ty jeszcze dość często odpalasz Ableton albo FL Studio, o których wspomniałeś. Zakładam, że Ableton chyba był jakimś takim twoim number one, chociaż nie jestem w końcu
1: pewien. FL Studio był tym takim pierwszym, mhm. pierwszą trudnością. Ale szybko wskoczyłem w Abletona dzięki moim kolegom. Mhm. Właśnie tam gracz robił dużo ULAS na Abletonie i miałem też fajnych nauczycieli na samym początku, mhm. przez tam pierwszy miesiąc. Mhm. A potem powiedzieli, dobra, weź się chłopie rać sam.
0: Okay.
1: Wskakuję często, natomiast no, efekty będą, wiesz, niebawem.
0: Efekty będą niebawem. No dobrze, jestem zaciekawiony tymi efektami w takim razie.
2: A po więcej rozmów ze znanymi raperami sprawdzajcie podcasty w Eskowej apce na smartfony.
3: SK Bełchatów News.
4: Andrzej Pinkowski, zapraszam na magazyn. W Łódzkiem doszło do niebezpiecznych incydentów w okolicy szkół. Niektóre okazały się później historiami zmyślonymi przez uczniów. A informacje zebrał Grzegorz Mnich.
5: W Łodzi też dziś doszło do niebezpiecznych incydentów w okolicy szkół. Dwie uczennice w wieku 13 i 15 lat zgłosiły na policję, że zaatakowane zostały ostrym narzędziem przez nieznanego mężczyznę. Mówi Kamila Sowińska z łódzkiej policji.
6: Łódzcy policjanci o godzinie 9.30 zostali poinformowani, że do dwóch dziewczynek w wieku 13 i 15 lat, które wyszły ze sklepu przy ulicy Pomorskiej, podszedł nieznany mężczyzna. Ten zaczepił je, a następnie zaatakował nieznanym dotychczas narzędziem, czym spowodował obrażenia powierzchowne na policzkach. Obecnie trwają czynności zmierzające do wyjaśnienia okoliczności przedmiotowego zdarzenia, jak również do ustalenia osoby odpowiedzialnej za ten czyn.
5: Nieco później funkcjonariusze ustalili, że dziewczynki, które miały być zaatakowane ostrym narzędziem, zmyśliły tę historię. Prawdziwa jest natomiast sytuacja z innej łódzkiej szkoły, do której uczniowie przynieśli noże. W plecakach 13-latków policjanci znaleźli 10-centymetrowe ostrza.
6: O godzinie 10.30 pedagog jednej z placówek edukacyjnych poinformował policjantów, że jest w posiadaniu wiedzy, że dwoje uczniów ma posiadać niebezpieczne narzędzia. Mundurowi natychmiast udali się we wskazane miejsca, gdzie w plecakach dwojga 13-latków ujawnione zostały noże o długości 10 cm. Nastolatkowie zostali zatrzymani, obecnie prowadzone są z nimi czynności.
5: Jednocześnie w Zduńskiej Woli policjanci zatrzymali 16-latka, który opublikował w sieci brutalny filmik.
7: Fragment gry komputerowej sugerujący niebezpieczną sytuację podczas przerwy w jednej ze szkół w Zduńskiej Woli.
5: Mówi Katarzyna Biniaszczyk z policji w Zduńskiej Woli. Chłopak tłumaczył, że zrobił to dla żartu.
4: Teraz odpowie przed sądem rodzinnym. Wzmożone patrole policji pojawiły się przy szkołach w całej Polsce. To reakcja na ostatnie ataki z użyciem noża. Decyzję chwalą nie tylko rodzice uczniów, ale też dyrektorzy szkół. O szczegółach Rafał Różycki.
8: Jesteśmy w radiowozie pod jedną ze szkół w Bełchatowie.
9: Tak, w związku z wydarzeniami w ostatnim czasie w Polsce, aspirant Marta Bajor, Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie. Z szkołami będziemy patrolować, jesteśmy obecni, jeśli by się coś działo, jesteśmy pod ręką, można nas wykorzystywać.
8: Na co zwracacie uwagę?
9: Przede wszystkim na osoby, które zachowują się w sposób podejrzany, nerwowy, które reagują na nas w jakiś dziwny, niecodzienny sposób.
8: Tutaj macie oczy dookoła głowy.
9: Na tę chwilę to jest dla nas priorytet, więc będziemy obecni przy szkołach. Tak długo jak trzeba. Oczywiście, no i sami jesteśmy rodzicami, też posyłaliśmy dzisiaj dzieci do szkoły i to jest bardzo ważne, że te patrole są i na pewno rodzice mogą się czuć bezpieczniej.
8: Widok radiowozu, widok policjantów też wpływa, czy może wpłynąć na, nawet na takiego agresora, któremu coś chodzi po głowie.
9: Też o to chodzi. Chodzi też o prewencyjność. Nasze działania są przede wszystkim prewencyjne, tak aby no, mieli to z tyłu głowy gdzieś, że jesteśmy obecni, że mogą zostać schwyceni.
8: I to jest tak, że w tym czasie jesteście pod wieloma szkołami w Bełchatowie.
9: Tak, jesteśmy pod każdą szkołą w dniu dzisiejszym. Wszystkie siły i środki zostały przekierowane właśnie na szkoły. To jest dla nas priorytet.
10: Myślę, że to nie jest rozwiązanie problemu, to jest tymczasowe rozwiązanie, tak? No ale dobrze, że są. Myślę, że jakaś weryfikacja podejrzanych osób, które wchodzą do placówek.
8: I tak zwiększy poczucie bezpieczeństwa?
10: Myślę, że tak, ale nie jest to takie konkretne rozwiązanie na dłuższy okres.
8: Ale pani czuje się troszkę pewniej, widząc radiowóz pod szkołą?
10: Troszkę tak.
11: No jako mama małego dziecka, no stawiam przede wszystkim na bezpieczeństwo, także myślę, że każda forma wsparcia szkoły jest w porządku. No, sytuacje dzieją się takie, na które nie mamy wpływu, więc mam nadzieję, że ta decyzja będzie dobra, będzie przynosiła efekty no, faktycznie tam, gdzie no, spodziewane są jakieś wybryki.
8: Albo żeby zapobiec po prostu, prawda?
11: No oczywiście, jak najbardziej. No, my jako rodzice, którzy nie mamy jakby wstępu do szkoły, nie mamy opieki nad tymi dziećmi przez parę godzin, no liczymy na to, że szkoła zrobi wszystko, żeby te dzieci były odpowiednio zaopiekowane.
8: Czyli to dobrze, że policja jest pod szkołami?
11: Myślę, że dobrze. Mam nadzieję.
3: Bardzo dobry pomysł, tak. Bezpieczeństwo dzieci jest najważniejsze. Tak uważam.
12: A zwłaszcza po tym, co się wydarzyło ostatnio.
3: Tak, my tutaj też ośrodki ostrożności zwiększyliśmy dzisiaj, ponieważ dziecko samo chodzi zawsze do szkoły, a dzisiaj jednak odprowadziliśmy, żeby mieć pewność, że trafiło prosto do klasy bezpiecznie.
12: I tak będzie częściej?
3: No zobaczymy, co się będzie działo przez weekend. No ja mam pierwszoklasistę, tak, więc no tutaj szczególna ostrożność musi być zachowana.
13: Ja jestem za. Przede wszystkim to też dużo trzeba wynosić z domu, tak? Zbyt duże pozwalanie dzieciom na telefon później skutkuje takimi rzeczami, jakie się dzieją. Dzieci nie wiedzą, co jest realistyczne, a co nie.
3: Przestroga, no też tak, no ja uważam, że zawsze to działa trochę na taką podświadomość, że żeby się zachowywać też rozsądniej, no i ci, którzy dbają o bezpieczeństwo, też czują się bezpieczniej, tak?
14: Na pewno mundur działa zawsze prewencyjnie. Renata Szustakiewicz, Szkoła Podstawowa numer 1 w Bełchatowie. Czy to jest mundur policjanta, czy mundur strażaka miejskiego? Mamy takie doświadczenia. Zawsze działa wychowawczo. Z całą pewnością też wzmacnia taką postawę, z jaką dzisiaj się będziemy mierzyć, że kwestia bezpieczeństwa dzieci, pracowników szkół jest kwestią nadrzędną wobec wszystkiego tego, o czym słyszeliśmy w ciągu ostatnich dni. To jest sprawa priorytetowa.
12: Nawet rodzice też przyznali, że no takie patrole są potrzebne.
14: Tak, tak. Zresztą ja dzisiaj czuję, interpretuję też ze słów, czy z postawy rodziców, jak dla nich jest to kwestia poważna i jak oni odbierają wydarzenia ostatnich dni. W naszej szkole funkcjonuje od kilku lat strefa rodzica i przyznam, z gorzka satysfakcja, że dzisiaj nie było żadnego problemu z respektowaniem tej strefy. Nikt z rodziców tej strefy nie przekraczał. Natomiast myśmy już parę lat temu doszli do wniosku, że w tak dużej szkole jak nasza będziemy się borykać z różnymi niebezpieczeństwami, o których nawet nie jesteśmy w stanie pomyśleć ani wyobrazić sobie ich, dopóki nie daj Boże nie zaistnieją.
12: Czy do waszej szkoły może sobie tak każdy wejść z ulicy?
14: Nie. Z ulicy można co najwyżej przekroczyć główne drzwi i tam znajdujemy
12: się... I teraz to robimy, tak?
14: Tak, teraz to robimy. Wchodzimy do holu, który stanowi strefę rodzica. Następnie kolejne drzwi blokują nam swobodny dostęp, ponieważ zamontowaliśmy tam kilka lat temu blokadę dostępu elektronicznego. A to oznacza, że pracownik uprawniony do nadzorowania wejścia ma bezpieczne miejsce dla siebie i może pytać, może w zasadzie to ma obowiązek zapytania gościa wchodzącego, w jakiej sprawie przychodzi. Tak więc wejść do naszej szkoły z ulicy nie da się.
12: Czyli te pierwsze drzwi otworzę, ale tych drugich, które nie. Są właśnie przed nami, już nie.
14: Nie. Drugie drzwi są zablokowane.
12: Próbuję otworzyć, no nie da się.
14: Nie. Wejść do szkoły może pracownik, który dysponuje odpowiednim do tego narzędziem, natomiast nikt z zewnątrz tych drzwi przekroczyć nie może bez wiedzy i zgody uprawnionego pracownika, uprawnionego przez dyrekcję szkoły.
12: Czyli tutaj nie ma takiej opcji, żeby ktoś po prostu sobie wszedł i bez wiedzy pracowników chodził po szkole, po korytarzu?
14: Nie, absolutnie. I to nie są te jedyne drzwi, ale tych drzwi mamy kilkoro. Tyle, ile trzeba, mamy ich kilkoro.
12: A czy według pani powinno się jeszcze te przepisy zaostrzyć? Kolejne środki powinno się wprowadzić?
14: Tak, myślę, że kwestią jeszcze poza regulacją prawną jest wejście na teren szkoły. I teraz odnoszę się do tego, co się wydarzyło. Wejście na teren szkoły uczniów, bo za każdym razem byli to uczniowie, którzy w plecaku przenieśli niebezpieczne narzędzia. Ponieważ szkoła nie ma żadnych uprawnień, żadnych delegacji do przeszukiwania plecaków, w związku z tym chciałoby się zamontować jeszcze, może tak jak to sądy regulują, czy też komendy policji, bramkę, która będzie sygnalizować wniesienie czegoś metalowego.
12: Że coś wykryje.
14: Że coś wykryje, tak.
12: Takie coś powinno być?
14: Moim zdaniem i w świetle tego, co się dzieje, z pewnością. Miałoby to taki charakter prewencyjny. To jest temat bardzo delikatny, bo chciałoby się bardzo, żeby szkoła była taką ostoją bezpieczeństwa i tak do tej pory było. Ale miejmy świadomość, że świat się wokół nas zmienia i musimy reagować na te zmiany. Jeszcze kilka lat temu borykaliśmy się z pandemią, więc nie mogli wejść ludzie z zewnątrz ze względu na takie zagrożenia. A dzisiaj te zagrożenia są inne, o których do tej pory czytaliśmy czy oglądaliśmy w mediach światowych. One przyszły do nas, bo ten świat nowoczesny, nie zawsze kolorowy, właśnie do nas wtargnął brutalnie i rozważamy różne możliwości. Zresztą nie my i nie tylko na tym szczeblu, ale sądzę, że dzisiaj wszystkie głowy, które gdzieś tam mają uprawnienie do realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem, nad tym myślą.
8: Pytanie jeszcze a propos tych bramek, jak w sądzie, kto by to sfinansował?
14: Przyznam, że my parę lat temu już rozważaliśmy, a koszty są duże. To są koszty, które przekraczają budżet szkoły, ten zaplanowany na przyszły rok z całą pewnością. Więc to, co się dzieje w szkole po stronie zakupów, po stronie budżetu, to oczywiście organ prowadzący nas tutaj wzmacnia i wspiera w działaniach. Ale jakby to miało być, gdyby w ogóle, bo teraz rozmawiamy absolutnie o luźnych pomysłach, tak? Jakby to mogło być, jakby to miało być, to nie mnie jest tutaj dywagować na ten temat.
8: Ale trzeba o tym rozmawiać.
14: Trzeba o tym rozmawiać. To, co wydarzyło się w poprzednich dniach, to jest coś, co nas z całą pewnością przeraziło, zszokowało i na pewno w każdej szkole dzisiaj dyrekcja rozmawia o tym z pracownikami. My już od wczoraj, od przedwczoraj szukamy pomysłów. Na razie jesteśmy na etapie burzy mózgów. Na pewno dużo zrobiliśmy do tego momentu. Na pewno jesteśmy zabezpieczeni, ale nasza wyobraźnia pracuje tak, żeby jeszcze było lepiej.
8: Czyli tutaj we własnym gronie mieliście takie spotkanie i pewnie tych spotkań będzie więcej.
14: Z całą pewnością dysponujemy przecież wieloma procedurami, które należało też odświeżyć, przypomnieć, mieć świadomość tego, że oby ich nie stosować, ale istnieje takie ryzyko i jesteśmy świadomi tego ryzyka.
4: W całym kraju doszło do wielu zatrzymań nastolatków, którzy publikowali nagrania z ostrymi narzędziami, grozili innym lub przyszli do szkół z nożami. Służby monitorują też internet i reagują na niepokojące sygnały. Także w Łódzkiem Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości analizuje zgłoszenia dotyczące gróźb i zapowiedzi przemocy. Policja sprawdza również doniesienia o rzekomym internetowym wyzwaniu zachęcającym do ataków na szkoły. O szczegółach Julia Niewiadoma.
15: Po ostatnich atakach w szkołach na Mazowszu funkcjonariusze sprawdzają treści, które mogą wskazywać na zagrożenie bezpieczeństwa uczniów, mówi starszy posterunkowy Michał Pietraszko z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
16: Obecnie nie posiadamy informacji, która mogłaby wskazywać, jakoby te ostatnie właśnie wydarzenia były powiązane z rzekomym challenge'em, więc na obecną chwilę dementujemy takie informacje. Cały czas wspieramy jednostki lokalne, na których terenie działy się i dzieją się te wydarzenia. Osoby, które odpowiadają za wpisy, osoby nieletnie, które nawet jeśli ma to polegać na pewnego rodzaju żarcie, my jako policja traktujemy takie wpisy, rolki, materiały audiowizualne całkowicie poważnie. Każda taka publikacja dla nas jest istotna, stąd też bardzo szybko ustalamy te osoby, które publikują takie treści, przekazujemy te informacje do podległych jednostek, które prowadzą dalsze czynności wobec tych osób. Treści, które są obecnie publikowane w przestrzeni internetowej, szczególnie w mediach społecznościowych, stają się coraz bardziej radykalne. W mediach społecznościowych możemy zobaczyć treści nacechowane brutalnością i tu mówimy oczywiście również o samych takich zwrotach, czyli groźbach, czy też pochwalaniach w tekstach, publikacjach pochwalania pewnej brutalności i zachowań. Natomiast niezależnie od tego, jaka jest treść takiego komunikatu, jeśli ona wyczerpuje znamiona właśnie jakiegokolwiek pochwalania, czynów karalnych, namawiania innych osób, czy też ogólnie publikacji jakichś brutalnych treści, my traktujemy to zupełnie poważnie. Cały czas monitorujemy sieć internet właśnie w celu ujawnienia takichże treści. My jako osoby dorosłe, widząc takie treści, my zdajemy sobie sprawę, że jest to złe. Natomiast ta wizja świata i postrzeganie tego świata u dzieci, u nieletnich jest bardzo plastyczna. Z uwagi na to, że tych treści pojawia się bardzo dużo w przestrzeni publicznej, tak naprawdę codziennie, to my jako osoby dorosłe powinniśmy to zgłaszać, ponieważ jeśli nie będziemy tego zgłaszać i te treści będą cyklicznie pojawiały się w przestrzeni internetowej, to w pewien sposób te młode osoby oswajają się z takimi wizerunkami, z takimi materiałami, co będzie prowadziło do bardzo dużych reperkusji, również tych psychicznych, na zdrowie tak naprawdę dzieci, ich postrzeganie świata, nawet pewnego rodzaju akceptację takich treści, do czego nie możemy dopuścić.
15: Służby przypominają, każda informacja o możliwym zagrożeniu powinna zostać zweryfikowana.
4: A jeżeli widzisz niepokojące treści lub jesteś świadkiem bezpośredniego zagrożenia, należy natychmiast zadzwonić pod numer alarmowy 112.
17: SK Bełchatów News.
18: Zabrał ponad 100 ról w filmach, serialach i spektaklach. Uznanie widzów i krytyków zdobył wybitnymi kreacjami w takich filmach jak W ciemności, Kler, Pod mocnym aniołem czy Vinci. Swoją gwiazdę w Łódzkiej Alei Gwiazd odsłonił Robert Więckiewicz.
19: Witamy serdecznie! Podczas dzisiejszej uroczystości uhonorujemy jednego z najwybitniejszych polskich aktorów. Artystę o niezwykłym talencie i wszechstronności, który w swoim dorobku ma ponad 100 ról w serialach, filmach oraz spektaklach teatralnych. Laureata licznych nagród festiwalowych, twórcę niezapomnianych kreacji takich dzieł jak Vinci w ciemności czy Wałęsa Człowiek z nadziei. Powitajmy wielkimi brawami bohatera dzisiejszej ceremonii, pana Roberta Więckiewicza. Pani Agnieszka Holland, bardzo prosimy o wygłoszenie laudacji.
20: Ja myślę, że to jest piękny zwyczaj. Co prawda już to zrobili przedtem Amerykanie, ale tam to gorzej wygląda. Jest brzydsza ulica poza tym. No i gorsi aktorzy trochę są tam honorowani. Niektórzy dobrzy jednak, bądźmy sprawiedliwi. Myślę, że trzeba by ten obyczaj jeszcze rozszerzyć i żeby raz do roku recypient gwiazdy zobowiązał się, że przyjedzie tutaj, się postawi stolik i będzie spotykać się z publicznością.
21: Nie gram teraz, jestem naprawdę wzruszony. Jest coś magicznego w tym, że ta gwiazda jest wmurowana w ziemię. To też powoduje, że aktorzy, którzy mają często taką tendencję do szybowania gdzieś w obłokach, tak jakby się stają troszeczkę uziemieni, są bliżej tej ziemi, czyli są bliżej rzeczywistości. Wydaje mi się, że to jest ważne, żeby o tym pamiętać w karierze aktorskiej, ale również w życiu, że to jest ważne, żeby nie tracić kontaktu z rzeczywistością. Cieszę się, że ta formuła właśnie tak wygląda, że ludzie mogą po tym chodzić po prostu. Mogą sobie po prostu coś tu zjeść, może tutaj spaść na to, prawda? Może nadlecieć gołąb i może też coś zrobić. To jest fantastyczne. Nie wiem, wyobrażam sobie taką sytuację, że dwoje młodych ludzi coś tutaj zatrzymuje się akurat w tym miejscu, prawda? Nie zdają sobie sprawy, nad czym stoją i na przykład coś mu się spada, prawda? Albo niedopałek papierosa gaszą, mówią, o, zgasiłem na Więckiewiczu, prawda? To jest takie ożywcze w ogóle, to jest takie normalne, właśnie naturalne. To też pokazuje, że aktorzy są przynajmniej niektórzy są po prostu normalnymi ludźmi, którzy nie są właśnie gwiazdami, którzy to gwiazdorstwo traktują zupełnie z przymrużeniem oka.
18: A na miejscu był Grzegorz Mich. Stolik przy kawie to inicjatywa prowadzona w Łodzi przez księdza Michała Misiaka. W każdy poniedziałek między 18 a 21 przy Piotrkowskiej 17 czeka na chętnych duchowny. Jest czas na spowiedź, rozmowę, modlitwę albo po prostu kawę. O szczegóły pytała Julia Niewiadoma.
22: Czy społeczność coraz częściej traktuje Kościół jako instytucję, a nie wspólnotę wiernych?
23: Tak, to prawda. Ksiądz Michał Misiak, patrząc na Jezusa, on nie siedział w synagodze, on nie siedział w świątyni, on wychodził do ludzi. I jak czytamy Ewangelię, to widzimy, że spotyka się albo nad jeziorem, albo gdzieś tam w domu jakiegoś celnika, czy faryzeusza nawet. No jest wśród ludzi i w swojej posłudze też chciałem po prostu naśladować to, co on robi i wracać jakby do korzeni, do jego zamysłu na Kościół.
22: Postępuje ksiądz w sposób dosyć nieszablonowy.
23: Bóg jest wszędzie i udziela swojej miłości i przebaczenia w każdym miejscu, gdzie człowiek o to poprosi. Ja wybieram w poniedziałki takie miejsce na spowiadanie nietypowe na mieście. Normalnie w tygodniu jestem przy kościele i spowiadam w takiej specjalnej salce w pokoju spowiedzi. A w poniedziałki od 18 do 21 robię takie dyżury. Najpierw to była obiecana kafe na Piotrkowskiej. Teraz aktualnie spowiadam w hotelu przy Ogrodowej i to polega na tym, że siedzę sobie przy stoliczku właśnie w kawiarni czy w hotelu teraz przy recepcji i ogłaszam na Facebooku, że mam taki dyżur 3-godzinny. I ludzie bez zapisu, bez żadnego po prostu formularza mogą mogłem przyjść, zobaczyć, jak jestem wolny, dosiąść się i porozmawiać, wyspowiadać, czy wypić ze mną kawę, czy troszkę może ponarzekać, wygadać się albo zapytać o coś. No jestem po prostu na wszystko przygotowany i do dyspozycji.
0: Czy jest tak, że osoby, które może nie przychodzą do kościoła, a widząc to w mediach społecznościowych, właśnie przychodzą do tej kawiarni, żeby porozmawiać bądź się wyspowiadać?
23: Tę inicjatywę, która się nazywa Stolik Spotkania, kieruję do tych, którym nie po drodze jest z kościołem i którzy raczej nie chodzą do kościoła, bo o tych też trzeba zadbać, prawda? O tych, co chodzą do kościoła, no to już ich mam i mogę w kościele się z nimi spotkać i coś im powiedzieć, a do pozostałych no muszę przez internet albo przez jakieś inne akcje wychodzić, ponieważ też są piękni, wartościowi i Bóg ich tak samo kocha jak tych, co chodzą do kościoła, więc o jednych i o drugich muszę dbać.
0: Z jakim odzewem się ksiądz spotyka?
23: No jeżeli chodzi o ten stolik spotkania, jest bardzo dużo odzew. Na te 3 godziny, jak siedzę przy stoliku, to mniej więcej od 5 do 10 osób przychodzi, więc ktoś ma 15 minut, ktoś nie, godzinę jak potrzebuje. Jak widzę, że ktoś już jest następny, no to mówię, że to jest mój numer telefonu, możemy jeszcze się zgadać na następnym spotkaniu czy na inną godzinę, a jak widzę, że jestem wolny, nikogo nie ma, no to ktoś może nawet 2 godziny siedzieć, rozmawiać.
0: To nie jest jedyne, co ksiądz realizuje.
23: To jest pomysł zaczerpnięty z Biblii, tak jak właśnie wszystko, co robię, staram się znaleźć po prostu wskazówkę najpierw w Biblii. Jest taka przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, który znajduje pobitego człowieka na drodze i zawozi go do gospody. I kiedy się modliłem, to mówię, taki Samarytanin to jest Jezus, który pobity przez życie zbiera pogubione, a później je zaprowadza w jakieś miejsce, właśnie w taką gospodę. I z kardynałem Grzegorzem Rysiem, który jeszcze tutaj u nas był w Łodzi, podjęliśmy decyzję, żeby stworzyć taką przestrzeń, taką gospodę, gdzie Pan Jezus wszystkich poranionych, odrzuconych, pokiereszowanych przez życie będzie mógł odesłać, a my tutaj po prostu przez miłość, akceptację będziemy się wzajemnie umacniali.
0: Jak przebiegają prace gospody Ojca?
23: Jak kardynał prosił, żebym założył taką wspólnotę dla pogubionych, to też nie dał mi miejsca, więc my się o to miejsce modliliśmy jako ta wspólnotka z gospody u Ojca i dostaliśmy przy najstarszym kościele w Łodzi, świętego Józefa. Mamy piękny budynek, piękny potencjalnie, ponieważ 20 lat tam była rupieciarnia i jest taką ruderą, można powiedzieć, na chwilę obecną, ale w naszych oczach już widzimy tętniące życie i wolontaryjnie od 3 miesięcy praktycznie już tam pracujemy, wskuliśmy pięknie do cegły, elewację, zerwaliśmy teraz podłogę, będziemy wylewkę robili chudziaka za tydzień i wstawiali okna przed zimą, więc ta miejscówka już w przyszłym roku będzie otwarta, będzie tam kino, będzie kawiarnia, na różne warsztaty, spotkania, uwielbienie, miejsce i po prostu, żeby tam przyjść, odpocząć, nabyć się nawet darmowej kawy i spotkać ludzi, którzy z chęcią z tym porozmawiają i ci potowarzyszą. W zeszłym tygodniu założyliśmy zrzutkę, która się nazywa Otwórzmy okna gospody i tam zbieramy na wymianę okien. Mamy 7 dużych okien i 9 mniejszych okien. No i wiecie, no super po prostu. Ludzie dobrej woli wpłacają, ponad 100 osób wpłaciło jakieś pieniążki. Jeszcze nie jesteśmy w połowie tej zrzutki, ale ufam, że do jesieni zbierzemy, kupimy, wymienimy, już będzie zabezpieczony budynek na zimę.
0: Ile osób pomaga przy tych pracach?
23: No we wspólnocie, w całym tym dziele jest około 40 osób i każdy jest wolontariuszem, ponieważ czujemy, że to jest nasze, to nie jest kościoła, to nie jest moje jakiegoś księdza, tylko to jest nasze wspólne dzieło, więc każdy się poczuwa i czy do pracy fizycznej, czy w internecie, do promocji, czy organizowanie już pięknych spotkań, ponieważ mamy czuwania TZ, mamy rozmowy takie umacniające tych, co mają wątpliwości i kryzysy. Mamy kurs biblijny, mamy też taką samoterapię. Bardzo dużo jest inicjatyw przy naszej wspólnocie i ci ludzie świeccy, właśnie każdy zgodnie ze swoim obdarowaniem i charyzmatem, podejmują posługi różne. Bóg nie chce, aby człowiek był sam. Chce, żeby był we wspólnocie ludzi, którzy się wzajemnie kochają. I gospoda Ojca jest między innymi takim miejscem.
18: O działaniach księdza Misiaka i kolejnych spotkaniach można dowiedzieć się z jego mediów społecznościowych.
17: SK Bełchatów.
18: A na tych zajęciach dzieci będą poznawać smaki, zobaczą, jak powstaje dobra żywność. Będą zajęcia praktyczne i tylko trochę teorii. Już niebawem rusza autorski program edukacyjny dla dzieci. Łódzkie smaki od najmłodszych lat. Do programu zgłaszają się przedszkola i szkoły z Łodzi i regionu. Z Aleksandrą Hamankiewicz i Karoliną Korytkowską ze Stowarzyszenia Szefów Kuchni Ziemi Łódzkiej rozmawiała Ela Piotrowska.
1: Łódzkie smaki od najmłodszych lat to?
2: To program, autorski program edukacyjny Stowarzyszenia Szefów Kuchni Ziemi Łódzkiej skierowany dla dzieci przedszkolnych i klas 1-3 szkół podstawowych.
1: Łódzkie smaki od najmłodszych lat, czy my mamy je teraz w domach, czy potrzebna jest edukacja?
2: Myślę, że te smaki są w naszych domach i są pokazywane dzieciom, ale na pewno nie na taką skalę, na jaką kiedyś się to odbywało. Myślę, że dzieciom brakuje takiego bezpośredniego dojścia do naszej polskiej kuchni.
6: Dzisiaj dzieci myślą, że ziemniaki to rosną na drzewach.
5: albo marchewka podobnie. I tutaj jest nasza rola, żeby pokazać, że do tej zalewajki, jak tą marchewkę włożymy, to z ziemi, a tego
6: ale nie jak? Jaka marchewka do zalewajki? No to chyba o pomidorówce mówimy.
5: Jakiś wywarek warzywny na pewno być musi.
6: Nie do zalewajki.
5: Musimy im pokazywać, gdzie rosną warzywa, jak nie do zalewajki, to do pomidorowej, tak jak powiedziałaś.
1: Niestety też jest tak, że w domach coraz mniej się gotuje. Kiedyś były te domy pokoleniowe, że babcia ugotowała obiad. Dzisiaj rodzice nie mają czasu, często zamawiają gotowe, często kupują też takie gotowce.
5: To prawda. Lawinowy jest wzrost produktu gotowego, żywności gotowej, diet pudełkowych. Coraz więcej mamy tego produktu przetworzonego i też brak czasu powoduje, że ludzie nie mają dzisiaj czasu, żeby to pokazywać. I tutaj nasza rola jako Stowarzyszenia Szefów Kuchni, naszych producentów i naszych szefów kuchni, żeby to zmienić.
6: Co w programie?
2: Zawarliśmy w nim 8 podstawowych bloków edukacyjnych, przeróżnych, na przykład mały kucharz odkrywa pasztet, skąd bierze się ser, kiszonki, bardzo ciekawy blok, jak i również mały szef kuchni, czy smaki, które opowiadają historię, są to zajęcia z historykiem.
5: W programie pieczenie pasztetu, wyjazd do serowarni.
2: Będziemy kisić ogórki, będziemy opowiadać, jak powstaje chleb, będziemy poznawać tajemnice tłoczonego oleju.
1: Kiedyś było tak, że dzieciaki w kuchni tak niechcący pomagały. Podaj mi coś tam, mówiła moja babcia, obierz ziemniaki, pokrój marchewkę, natkę pokrój. W formie zabawy to było i no tak się uczyliśmy gotować. Dzisiaj to jest w zaniku.
5: To prawda, odchodzi się też od takich zajęć nawet technicznych, bo przecież robiło się sałatki w szkołach, czy robiliśmy kanapki, czy próbowaliśmy coś robić. Teraz rzeczywiście tych bloków jest coraz mniej i tutaj właśnie stąd jakby idea całego tego programu, żeby pokazać, czy pieczenie ciasteczek, czy jak powstaje chleb, czy właśnie wcześniej wspomniane kiszonki, po to, żeby te dzieci też zainspirować, zainteresować i żeby też z czasem dociekały, jak to wszystko się robi i jak to wszystko powstaje.
1: Tak właściwie dzieciaki są na dwóch biegunach, bo u jednych w domu wszystko jest w domu robione, rodzice przywiązują dużą wagę do tego, a z drugiej strony są takie domy, gdzie są te gotowce.
5: Właśnie myślę, że też fajnie to, że zrobiliśmy to tak, żeby całe grupy i bloki były inspiracją dla danej grupy, żebyśmy i tych mniej zainteresowanych i tych, powiedziałabym, bardziej wdrożonych mogli połączyć i żeby też ekspert, który jest jakby odpowiedzialny za dane zajęcia, był dla nich takim trochę mentorem, nauczycielem, ale i inspiracją do tego, że jak wrócą do domu, to chcą się dowiedzieć czegoś więcej albo spróbować zainteresować rodziców też tymi zajęciami, w których brali udział.
1: A to jest tak, że jest teoria, czy też trochę praktyki?
2: Jest teoria i jest praktyka. Są zajęcia, które są czysto praktyczne, jak na przykład gotowanie z profesjonalnym szefem kuchni. Są zajęcia, które mają w sobie dużo takiej edukacji również około kulinarnej, około zdrowotnej, jak na przykład wspomniane kiszonki i praktykę. I na tych kiszonkach położyliśmy ogromny fokus, bo jest to naprawdę nasze dobro narodowe, kiszonki. Uwielbiamy je, ale dzieci na ten moment nie obserwują tego kiszenia w domu. Więc mamy nadzieję, że ten prosty, tani tak naprawdę zabieg, bardzo zdrowy, prowadzimy z powrotem.
1: No przecież to probiotyki.
2: Probiotyki, coś bardzo zdrowego, prostego i taniego w wykonaniu. No mamy nadzieję po prostu, że te dzieci zainspirujemy.
1: Teraz przecież kisi się nie tylko ogórki czy kapustę, ale też widziałam cytryny, widziałam też rzodkiewki. Robi się moda na kiszonki, nie mówiąc już o burakach, gdzie ten zakwas z buraków to czyste złoto.
5: Tak, masz jak najbardziej rację. Dzisiaj kisimy praktycznie wszystko i rzeczywiście też tym chcemy trochę dzieci zainspirować, żeby pokazać różnorodność tych smaków i to, że tak naprawdę nawet jak nie lubisz tego kiszonego buraka czy ogórka, to może odnajdziesz się właśnie w rzodkiewce czy w innym warzywie. I tak jak powiedziałaś, to jest probiotyk i idealna na jesień, zimę, to jest taki cykl, z którym chcemy startować, a poza tym fermentacja i samo to, żeby dziecko potem pilnowało tego swojego słoika z tą kiszonką, już mamy nadzieję, że będzie takim eksperymentem domowym, który zapoczątkuje coś więcej niż tylko ten jeden słoik.
1: A to może też być tak, że jak dziecko sobie samo ukisi, to później będzie chciało to zjeść, nawet jak do tej pory na te kiszonki kręciło nosem.
2: Takie jest założenie całego projektu, że w większości tych bloków tematycznych dziecko opuszcza przedszkole po skończonych zajęciach z gotowym jakimś produktem, na przykład z kiszonką. I mamy nadzieję, że rodziców pochłonie po prostu ta akcja i mam nadzieję, że ruszymy jakiś nowy temat kulinarny w naszym mieście.
1: Wystartowałyście już?
5: Pierwsze warsztaty zaczynają się w listopadzie, więc mamy nadzieję, że zaprosisz nas jeszcze raz, żebyśmy...
1: Przyjdę do Was!
5: Zapraszamy Cię zawsze serdecznie i wtedy będziemy widziały namacalnie, ale cieszymy się, że zainteresowanie jest dosyć duże. Odbieramy dużo telefonów, dużo zapytań. Jedna grupa wybiera się nawet do restauracji, bo jedna z pań dyrektor stwierdziła, że dużo ciekawiej będzie, jak dzieci jeszcze udadzą się na wycieczkę do szefa kuchni, do restauracji, a nie szef kuchni przyjedzie do nich, więc naprawdę mamy tutaj szereg zapytań i mamy nadzieję, że ten projekt będzie się tylko rozwijał, bo naprawdę poświęciliśmy na niego dużo czasu i serca i chcemy po prostu edukować, jeśli chodzi o żywność, zdrowe żywienie i generalnie łódzkie smaki wśród najmłodszych.
1: Macie branie nie tylko w Łodzi.
2: Mamy branie nie tylko w Łodzi, zgłaszają się szkoły podstawowe, na przykład z Brzezin czy z powiatu łódzkiego wschodniego. Cieszy nas to ogromnie, ale cieszy nas też ogromnie to, że wreszcie w naszym regionie i w naszym mieście ruszamy z czymś takim, ponieważ zrobiłyśmy pewien research w Polsce i Kraków, Wrocław, Poznań prowadzą tego typu programy. U nas tego brakowało, rzeczywiście jest wypełniona nisza.
7: SK Bełchatów News.
18: Morderstwo w łódzkim domu opieki. Tak zaczyna się najnowszy kryminał Adama Widerskiego, łodzianina i nauczyciela historii, który po godzinach pisze książki. W jego powieściach Łódź jest czymś więcej niż tylko tłem dla kryminalnej historii. Autor wykorzystuje charakterystyczne miejsca, ulice, regionalizmy, dzięki którym można poznać także dawną Łódź. No szczegóły pytała Julia Niewiadoma.
9: Tworzy pan od 2019 roku.
10: Tak, od 2019 roku, więc w sumie 7 lat minęło. Adam Widerski, nauczyciel w dwóch łódzkich podstawówkach, a po szkole autor powieści kryminalnych. Natomiast ja zawsze podkreślam, ja pracuję w szkole, w dwóch szkołach, tak? Ja zawsze miałem półtora etatu od praktycznie mojego pierwszego roku, czyli 12 lat już pracuję, więc troszkę to jest. No i pisanie książek jeszcze przy dwóch szkołach i jeszcze wychowawstwie, i to nie jednym.
9: Dlaczego akurat ten gatunek?
10: Czy to się wzięło z tego, że ja po prostu lubię kryminały. Ja swego czasu zacząłem czytać sporo kryminałów, ale to swego czasu to jest, patrz tutaj po maturze dopiero, bo wcześniej to tak te lektury szkolne, to tak może niekoniecznie, ale to czytam. Dałem, ale może niekoniecznie one mi jakoś tam trafiały do mojego czytelniczego serca, nazwijmy to tak oględnie. Natomiast później zacząłem czytać rzeczywiście te kryminały, na początku tam trochę amerykańskie, później polskie. No i mocno mnie wciągnęły one, po prostu mi się podobało, bo ja lubię takie zagadki, po prostu lubię śledzić losy bohaterów, te zagadki, kto zabija, kto nie zabija, dlaczego, jakieś wątki i tak dalej. Tylko że w końcu zaczął mnie denerwować ten jeden wątek takiego bohatera głównego, który jest Supermanem. No i on ma wiele problemów życiowych, łącznie z alkoholizmem, używkami innymi, natomiast jeszcze rozwiązuje sprawę. No jedna książka dobra, kilka książek okej, ale ile można, tak? Ja tak sobie wyobrażałem, mówię, jeżeli idziemy w stronę, wiadomo, to jest fikcja literacka, to wiadomo, pewne rzeczy są podkręcone i to jest normalne. Ale też nie możemy za bardzo. Więc to mnie zaczęło po prostu denerwować. I tak gdzieś mi się w głowie rodził pomysł, że mój bohater to może byłby taki, a może tu by miał jakieś wydarzenie i jakąś akcję przeprowadzoną, a od używek byłby wolny, ale miałby inne jakieś problemy. No i tak gdzieś to się tak rodziło, zacząłem sobie to tak spisywać, w ogóle nie myśląc o wydaniu książki, tak? I to nie dlatego, że to jest trudno, bo wobec w tych czasach nie jest też to łatwo. Ja mówię o takim wydaniu klasycznym, w sensie nie, że ja sobie wydaję wydawnictwo i zakładam wydawnictwo i wydaję książkę, tylko o takim klasycznym, gdzie po prostu wydawca to weryfikuje. To nie chodziło mi o to. Chodziło mi po prostu o to, że ja zawsze z wypracowania miałem sobą ceny. Ja tego nie ukrywałem nigdy i to nie wynikało może z tego, że ja robiłem błędy jakieś właśnie językowe czy stylistyczne. Znaczy stylistyczne to akurat robiłem, ale interpunkcyjne, tak? Tylko właśnie chodziło o to, że nikt mi nie potrafił dokładnie wytłumaczyć, na czym moje błędy polegają. Tak, zawsze było, że tam styl, albo w klucz nie trafiały. No i w klucz nie trafiałem i razy było, że nie słaba interpretacja wiersza, a za chwilę było nadinterpretacja wiersza. No i to takie, mówię, właśnie jest średnie. Natomiast mówię, to tak sobie po prostu dla przyjemności gdzieś tam, nikomu nie mówiąc praktycznie, zacząłem to sobie spisywać. Mówię, co wyjdzie, to wyjdzie, nie wyjdzie, to nie wyjdzie, to się mówi trudno. No ale jak tak się to narastało do już takich słusznych rozmiarów, to mówię, szkoda troszkę po prostu to zaprzestać, bo gdzieś to się jeszcze skasuje, komputer się popsuje, i będzie problem. W związku z tym postanowiłem dokończyć. skończyć. No i rzeczywiście mój pierwszy kryminał pod tytułem Odwyk w 2019 roku się został wydany. Teraz jest on tylko dostępny w audiobooku. Ja też fajnych ludzi spotkałem na swoim drodze, którzy mi powiedzieli: słuchaj, Adam, wysyłaj to, bo to jest fajne. No bo tak jak mówię, no ja nie do końca w siebie wierzyłem i mówię też to w klasie podkreślam bardzo często, że mówię: słuchajcie, no piszcie dla przyjemności, miejcie jakieś zainteresowania, mniejsze, większe, ale miejcie i nie bójcie się tego po prostu, tak? Ja nie mówię światu, masz to pokazać, pokaż to koleżance, koledze, rodzinie, a później co będzie, to będzie dalej, tak? No to nie od razu zbawiamy świat, no na początku swój ogródek to po prostu zróbmy, a później możemy dalej.
22: Jeżeli chodzi o uczniów i rodziców, jak oni reagują?
10: No powiem szczerze, znaczy ja się nie zastanawiałem przy pierwszej książce, bo w ogóle nie reklamowałem. Jeżeli chodzi właśnie o szkołę, czy chodzi o tam nauczycieli nawet, to też w ogóle nie robiłem za jakiekolwiek reklamy, bo mówię tak, nie wiem, czy to będzie dobre, czy to w ogóle ktoś po to sięgnie. Natomiast no odzew mnie, można powiedzieć, zdziwił mocno, bo był bardzo pozytywny. Od nauczycieli, po dyrekcję, po rodziców, po uczniów, którzy też mi przynosili książki do podpisu. Ja zawsze podkreślałem, że to nie jest literatura dla uczniów, co najmniej. Mówię od 16 roku, no to minimum po prostu, ale najlepiej od 18. Ale to często były książki właśnie dla mamy, dla taty, dla wujka, dla brata, dla kogoś tam jeszcze innego z rodziny na prezent. Powiem szczerze, no byłem naprawdę mocno zaskoczony. Natomiast to zaskoczenie przełożyło się na trzecią moją książkę, gdzie jak pisząc ją, w ogóle jakoś do głowy mi nie wpadło, że coś może być tam z moją pracą w związku z pisaniem książki. No bo też zawsze podkreślałem, to jest moje zainteresowanie. Tylko że trzecią książkę, no sznytę potraktowałem dość tak mocno, ponieważ ona mówi o wykorzystywaniu dzieci. No przesłanie jest bardzo mocne, znaczy ono oczywiście jest okrutne. Praktycznie nie jesteśmy w stanie odróżnić, kto jest kim i w każdej chwili ktoś może skrzywdzić po prostu dziecko. I rzeczywiście, kiedy pisałem ją, i bo oczywiście jakoś nie zastanawiałem się, co będzie, natomiast później już bliżej premiery, to tak mnie trochę natkło, że no nie wiem, jak to będzie w szkole, szczególnie podstawowej, no bo ja uczę w podstawówkach. Bo jeszcze tam w liceum, no to wiadomo, że trochę inna sprawa, natomiast w podstawówkach. Mówię, nie wiem, czy tam na taczce mnie po prostu rodzice nie wywiozą gdzieś z tej szkoły. Dyrekcję oczywiście miałem tak fajną, że ona mówiła, że mnie wspiera. No ale no wiadomo, dyrekcja jest jedna, rodziców jest 500, no to też jest trochę przewaga lekka. Natomiast no powiem szczerze, że byłem mocno zdziwiony, kiedy miałem spotkanie w ogóle autorskie w szkole zrobione z tą książką. I przyszli rodzice i powiedzieli wprost, że książka jest bardzo fajna. Że owszem, temat jest trudny, owszem, niektórzy nie byli w stanie czytać tych opisów, ale pod względem psychologii mordercy, pod względem przesłania wątku tego, no poruszyłem temat tabu i bardzo dobrze go poruszyłem, bo to jest nadal temat tabu.
22: Pana kolejna książka to Spokój, chociaż ten spokój chyba jest pozorny.
10: Tak, jest to tytuł taki, no można powiedzieć, wielowymiarowy i ja staram się zawsze te tytuły książek tworzyć takie, które niekoniecznie by znaczyły jedno słowo. One są przeważnie jeden wyraz, ale no mają wiele znaczeń po prostu. I tu już nie chodzi, że sięgniemy do słownika języka polskiego i oczywiście tutaj poruszymy tą etymologię słowa, bo to nie zupełnie o to chodzi. Jakby ktoś przeczytał Spokój i wcześniejsze moje oczywiście książki, no to rzeczywiście mocno się czytelnik zastanowi, co ten tytuł oznacza. Owszem, zawsze zaznaczam, że to wydawnictwo może w każdej chwili zmienić tytuł i no ja sam mogę nadać piękny, a wydawnictwo powie, no ale sorry, ale inny jest lepszy. Natomiast no póki co udaje się, przy pierwszej było rzeczywiście, była zmiana tytułu, no ale to całe szczęście, że była zmiana tytułu. Przy pierwszej wiadomo, nie wie, jak to się robi. Natomiast później te tytuły się utrzymały i one rzeczywiście były takie trafione w punkt. Spokój. No spokój z jednej strony można powiedzieć najprostsze rozwiązanie, bo akcja się dzieje wokół domu seniora Spokój. No i no to teoretycznie spokój, tak? Natomiast właśnie, spokój, czyli teoretycznie pensjonariuszki powinny mieć spokój w tym domu seniora. No czy mają, no to już jest kwestia dyskusyjna. Z drugiej strony spokój, czyli spokój w rodzinie tych pensjonariuszek. Czy jest spokój w tym rodzinie, te osoby są zaopiekowane przez rodzinę, która oczywiście wspomaga się domem seniora? No, sprawa dyskusyjna. Spokój w prowadzeniu śledztwa przez parę policjantów. Tutaj mamy komisarza Marka Ciszewskiego, zwanego Cichym, i Julię Zawadzką, zwaną Rudą, którzy powinni mieć spokój w prowadzeniu śledztwa. Czy mają? No nie za bardzo, tak? Nie za bardzo pod względem oczywiście tutaj i takich trochę kłód stawianych pod nogi przez różne osoby, ale także no ich problemy takie wewnętrzne, z którymi się borykają, demonami różnego rodzaju. Też to nie jest spokój. Także widzimy, że no praktycznie no w wielu sferach ten spokój powinien być, a go nie ma.
22: W Spokoju i oczywiście poprzednich książkach mamy wątki łódzkie, tak właściwie książki osadzone są wręcz w Łodzi. Dlaczego?
10: To jest wyjaśnienie dość proste. Jestem łodzieniem. Janina. Sześć moich książek w większości jest osadzone w Łodzi, ponieważ dwie wysyłam bohaterów sobie tak na taki urlop, nazwijmy to. W jednym w proroctwie jest to Ślęża, Turysta oczywiście jest osobną całkowicie książką, to jest Ojcowski Park Narodowy. Chociaż jak ostatnio sobie tak na szybko odświeżyłem, to okazało się, że w każdej książce jest Łódź. Nawet jeżeli ja tych bohaterów gdzieś tam sobie wysyłam, to na przykład w retrospekcie się pojawia Łódź. I rzeczywiście w każdej książce praktycznie ta Łódź jest wspomniana. Ja od razu pisząc coś, co miało być, nie miało być książką, ale finalnie wyszło książką, to powiedziałem, że będę pisał dwie rzeczy. O miejscach, które lubię, znam, mieszkam w nich albo byłem. Druga rzecz, będę opisywał te miejsca bardzo dokładnie. Ja czytałem wiele książek, akcja kryminalna była super, bohater był super, już nawet nie ten Superman, ale miejsce nie było pisane. Ja nie wiedziałem, że to się dzieje. Więc mówię, nie, ja będę pisał w ten sposób, że po prostu opiszę miejsca. Trochę taką powieść, no, realistyczną, nazwijmy to, zrobię. Oczywiście zawsze mówię, że to jest tak 95%, no 5% sobie dozwalam, żeby tam to piętro dobudował na przykład. Albo jakieś tam zmienię kolor dachówki, albo coś innego, no bo to wiadomo, to jest fikcja literacka, no to ja mogę tym się pobawić. Natomiast tak to staram się opisywać, jak mogę. Ja też jestem historykiem, więc no też takie smaczki tam historyczne trochę przerzucam i staram się jakieś takie wtrącenia o ulicy jakieś, czy o jakimś mieście troszeczkę tutaj dać. I powiem szczerze, że słyszę, że czytelnikom bardzo się to podoba, bo mogą praktycznie z książką spacerować. Ja jeszcze umieszczam akcje w Łodzi, ale i nie tylko, ale przeważnie w Łodzi, w takich miejscach nieoczywistych. To nie jest Plac Wolności, Manufaktura, czy jakieś tam inne miejsca takie, no, tradycyjne, nazwijmy to, tylko to są właśnie stare Polesie, no, Łagiewniki, Stoki. Czyli takie miejsca, które, no, my idziemy po prostu do pracy, albo tam mieszkamy, nie wiem, idziemy do rodziny. I to też jest fajne, bo też czytelnik po prostu ma przywiązanie z tym miejscem. Wiadomo, w Łodzi, no to szczególnie. Z innych oczywiście miast, no to jest różnie, no to pytanie, jaki czytelnik to lubi. Natomiast, no, ja powiedziałem, że tego nie zrezygnuję. To jest taka moja trochę maniera pisarska, gdzie rzeczywiście te miejsca po prostu będę opisywał. Ja nie zapomnę właśnie w przypadku akurat proroctwa, czyli tej Ślęży, nie zapomnę takiej historii. Umawiałem spotkanie. Pamiętam, że chcieli rzeczywiście niedaleko premiery to spotkanie było, no i chcieli ze mną spotkanie, w związku z tym, że ja opisałem ich też teren. No tam różne oczywiście rzeczy, lepsze, gorsze opisałem, ale rzeczywiście dość mocno. No i nie zapomnę, kiedy rozmawiałem telefonicznie z panią, która tam była kierownik biblioteki, właśnie tam szczegóły dogrywamy, nazwijmy tego spotkania. No i dostaję pytanie od tej pani, ile lat mieszkałem. Ja tak zdębiałem po prostu przez telefon, tak zdębiałem, ale ja mówię, ale o co chodzi, tak? No ile pan lat mieszkał tutaj? Ja mówię, no to pani nie mieszkałem, a w ogóle, no byłem kilka razy na jakimś tam urlopie, wyjeździe. Miałem zdjęcia, to mówię, no to też pewne rzeczy sprawdziłem. Ja mówię, ale coś się stało, czy coś? Mówi, nie, no my myśleliśmy, że pan tu mieszkał, bo tak opisał miejsca. Mówię, tak, nawet takie szczegóły, gdzie tam na przykład taki sklep był, a ja pisałem w 2010 roku, w sensie akcja działa się w 2010 roku i tego sklepu nie było, ja też napisałem, tego sklepu nie ma. Czyli takie, no nawet smaczki, tak? Wiadomo, że pewne rzeczy, no tam troszkę zmieniłem, ale no to mi tak zapadło w pamięć, bo mówię, no to fajnie, że też osoby z innego miejsca to doceniają. To jest też miłe, bo mówię, no z Łodzi, no to wiadomo, no Łódź jest duża, no to też każdy inaczej to tam będzie odbierał, natomiast w takiej mniejszej miejscowości naprawdę do mnie trafiło, tak? I tym bardziej mnie to przekonało, że no trzeba po prostu to. Moje trzy książki dzieją się w 2010 roku. Czyli na przykład jak w poprzedniej mojej książce pisywałem akcję w Pasażu Róży, no tam nie było wtedy Pasażu Róży. Ja wtedy opisałem ten budynek, jak wyglądał wcześniej. No i tam oczywiście historia, że to był hotel de Polonii i tak dalej, i tak dalej. Więc no rzeczywiście tutaj staram się odzorować jak najbardziej możliwą prawdę. Wiadomo, że tak samo z pracą policji. Staram się odzorować jak najlepiej, no ale ja nie piszę powieści dokumentalnych. Pewne rzeczy to są, nazwijmy to, podkręcone. To jest fikcja literacka, tak? Natomiast naprawdę, no, czytelnik spokojnie może z moją książką spacerować i będzie widział to, co praktycznie jest. Oczywiście ja staram się nie przesadzać, żeby to nie był przewodnik turystyczny, no bo to nie o to też chodzi. Bardzo ciekawym też by było zorganizowanie takiego spaceru, na przykład śladem na przykład bohaterów. Tylko znowu z drugiej strony ja mam trochę te miejsca rozstrzelone, tak? Więc też, no, to jest pytanie, jakby to tak ułożyć sensownie, żeby po prostu to też miało ręce i nogi, nazwijmy to. Ale no zobaczymy, no jest to jakaś ta melodia przeszłości.
3: Czyli plany są po prostu.
10: Jakieś plany są, tak, tam też rozmawiałem z kilkoma przewodnikami, no bo wiadomo, że no ja też nie chcę się tego podejmować, no bo też nie jestem w tym specjalistą, więc też fajnie jakby to specjaliści zrobili. Fajne było takie też docenienie mojej pracy, też z drugiej strony coś ciekawego, takiego trochę innego, ale mówię, no nie rzucam się rejtanem, że to nie będzie jutro po prostu, tak, więc to na spokojnie.
3: Jakie uczucie, jeżeli chodzi teraz o kolejną książkę, kolejną wydaną książkę?
10: Z jednej strony jest to już pewne doświadczenie, że wiem, jak to jeść, można powiedzieć, natomiast, no powiem szczerze, z każdą książką też bardziej się zastanawiam. zastanawiam i coraz bardziej mam większy stres niż nawet z pierwszą. Bo o ile z pierwszej, tak jak właśnie, no w sumie nie podchodziłem do niej, bo mówię, no nie wiem, kto coś to przeczyta, nie przeczyta i tak dalej, więc mówię, no jakoś tak się mocno nie stresowałem. Natomiast teraz zaczynam się z każdą kolejną książką coraz bardziej stresować, jak ona będzie odebrana. Po prostu. Już nie chodzi o to, czy tam ona się sprzeda, czy nie sprzeda, no bo to rynek wydawniczy jest tak nieprzewidywalny, że to może być dzieło super, a się w ogóle nie sprzeda, a może być dzieło kiepskie i się sprzeda, więc na to już nie mamy w ogóle wpływu. Natomiast zawsze się zastanawiam, jaki będzie odbiór. Jakie będą te pierwsze oceny, pierwsze recenzje, właśnie, czy coś tam się nie trafi, na przykład jakaś typu właśnie literówka, czy właśnie, nie wiem, przez przypadek, no nie wiem, pomylę imię bohatera, czy nawet takie techniczne rzeczy. Albo czy po prostu się fabuła spodoba. O to bardziej się też martwię, bo mówię, no tam literówka tego, no to nie każdy zauważy. Ja też bardzo często jak czytam, to w ogóle nie zauważam, bo uważam, że akcja jest ważniejsza, a nie tam jakieś technikalia. Natomiast, no czy fabuła się spodoba, tak? No bo mnie ona się podoba, tak? No super, no, że mi się podoba, no, tylko pytanie, czy innym się spodoba. Szczególnie, że u mnie jest wiele wątków. No, u mnie nigdy nie jest to powieść jednowątkowa, jest wiele wątków, wielu bohaterów. Więc no rzeczywiście, no trochę tego jest.
22: A czy już są plany na następną książkę?
10: Znaczy tu może zaskoczę, już prawie końcówka drugiej, kolejnej książki. I ona będzie się działa w Łodzi w 2011 roku tym razem, bo to jest może nie kontynuacja takiego cyklu z komisarzem Krzyski-Majskim, ale no można powiedzieć, że ona tam się gdzieś tam jakimiś fragmentami wiąże. Więc no został mi jeden rozdział, tylko ten rozdział mi od 1 września został i tak. No z racji tego, że się szkoła zaczęła, teraz premiera, no to tak po 3 słowa piszę może dziennie, więc to tak trochę mało to jest. No ale no mam nadzieję, że jakoś tam niedługo skończę i no i zobaczymy, co tam w przyszłym roku może się komuś spodoba i ktoś będzie chciał ją wydać. Bo jeżeli ktoś lubi kryminały wielowątkowe, z wartką akcją, z bohaterami, którzy są realni, którzy przypominają właśnie nie supermenów, ale po prostu ludzi z krwi i kości przeżywających takie same problemy jak my, czy każdy po prostu z nas, no to spokój jest dla was. Dodatkowo walorem spokoju, który mam nadzieję, że się bardzo ładnie przyjmie, a już po pierwszych opiniach wiem, że to też był fajny taka wisienka na torcie, to są w spokoju udzielone i wprowadzone łodzianizmy.

0: zostało oddane do domu dziecka. Niektóre maluchy wracają do swoich rodzin biologicznych. Większość trafia do adopcji. O porzucanych dzieciach i kryzysie pieczy zastępczej Grzegorz Mich.
1: Dla kogo jest to ośrodek?
2: Do ośrodka trafiają dzieci od trzeciego dnia życia do pierwszego roku życia. Sylwia Renosik, dyrektor interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego Tuliuli w Łodzi. Dlaczego? Bo z wielu powodów rodzice biologiczni nie mogli zająć się swoim dzieckiem. Od minionych 10 lat możemy powiedzieć, że jesteśmy świadkami małych, wielkich cudów. Żaden tuliś nie trafił od nas do placówki. Każdy, nawet najbardziej chory, ma rodzinę. Jest to ewenement na skalę kraju. Aż 14 niemowląt zostało umieszczonych, wróciło do swoich rodzin biologicznych i nie jest to szczęśliwy traf, a praca całego zespołu i specjalistów, bo to, co jest dla nas bardzo istotne i ważne, to w momencie przyjęcia dziecka zawsze kontaktujemy się z jego rodziną, żeby sprawdzić, czy ten powrót do rodziny jest możliwy. Niestety, troje ciężko chorych dzieci zmarło, natomiast zmarło w kochających rękach swoich cioć, wolontariuszek, bo samotność nie jest dla dzieci.
3: Łącznie przez te 10 lat mieliśmy 232 niemowląt. Aleksandra Marciniak, Fundacja Gajusz. Większość z nich trafiła do adopcji, ponad 150, ale dla 40 znaleźliśmy we współpracy z ośrodkami zajmującymi się pieczą zastępczą do rodzin zastępczych, bo nie wszystkie dzieci mogą zostać adoptowane. Czasami problemem są tutaj przeszkody prawne, jeśli rodzice nie zostali pozbawieni albo nie zrzekli się praw rodzicielskich, a czasami przeszkodą do adopcji jest choroba, bo w Polsce niestety chorych dzieci ludzie adoptować nie chcą.
1: Od jak dawna Pani stanowi rodzinę zastępczą?
4: Od niecałego roku. No, mierzymy się z takimi samymi problemami jak z dziećmi biologicznymi, tylko czasami to są dzieci z większymi traumami, którym musimy poświęcić więcej czasu.
1: Ile dzieciaczków Pani ma?
4: Jednego w pieczy i czwórkę biologicznych, tak? Traktują się jak rodzeństwo, to są codzienne kłótnie, zabawy, także jak w każdej normalnej rodzinie, tak? Wydaje mi się, że po pierwsze teraz ludzie nie chcą mieć dzieci, najpierw stawiają na karierę, więc rodzinami zastępczymi zazwyczaj są osoby, które już mają, że tak powiem, uregulowany sobie status zawodowy, tak? Wszystko ułożone, tak? Poukładane, nie są na tak zwanym dorobku. Drugie, wydaje mi się to, że to jest też opinia publiczna. Różnie postrzegamy rodziny zastępcze w tych doniesieniach medialnych, które niestety no, są niepochlebne, tak? Zresztą jak w każdym zawodzie znajduje się jakaś czarna owca, tak? Natomiast jest to spychane na wszystkich i ludzie też się boją. Boją się kontaktów z rodzicami biologicznymi, tak, bo nie zawsze są łatwe, tak? My jesteśmy po to, żeby pomóc dziecku i jednocześnie pomóc rodzicowi. Ja wiedziałam, na co się pisze, rozmawiałam wcześniej z mamą zastępczą i to właśnie od tego momentu właściwie to się zaczęło od naszej rozmowy, tak? Myśl o tym, żeby jednak zostać tą rodziną zastępczą. Kiedyś myślałam, że to trzeba mieć, nie wiem, wielki dom, kupę kasy, więc, a okazało się, że rzeczywistość jest inna, tak? Wystarczy mieć kąt dla dziecka, czyli jakiś pokój, tak, miejsce, gdzie będzie mogło spokojnie funkcjonować. Pensje, tak, nie trzeba być miliarderem, żeby zostać rodziną zastępczą, co też wielu ludzi myśli, że to jest jakaś trudna procedura. A to jest właściwie kilka dokumentów do złożenia, przejście testów psychologicznych, a wydaje nam się, że to jest tak dużo. Tak samo jak w przypadku adopcji wydaje się, że tych dokumentów, szkoleń, wszystkiego jest dużo, natomiast jeżeli komuś faktycznie zależy, to przejdzie te 3 miesiące szkolenia, tak? Joanna Jerzmanowska-Kuśmierczyk. No, jako rodziny zastępcze generalnie jesteśmy obwiniani przez rodziców biologicznych, że jakbyśmy im zabrali dzieci, ukradli. Natomiast to nie my zabieramy dzieci, tylko sąd odbiera z jakichś powodów, a my tylko staramy się zapewnić im bezpieczeństwo i normalny rozwój, tak? Powrót do normalności, tak? To są dzieci po różnych przeżyciach, tak? Więc to często nie jest dla nich łatwe, tak? Zresztą dla nas też nie, bo często mierzymy się z traumami, z zaburzeniami więzi, z tym, że dzieci mimo wszystko chcą wrócić do tych rodziców biologicznych, nieważne jak oni ich traktowali, bo dziecko ma taką miłość bezwarunkową, tak? Więc tutaj też się no, pojawiają te problemy i też tego się boją rodziny, tak? Tego kontaktu, tej pracy po prostu z rodzicami, no bo my musimy pracować zarówno z dzieckiem, jak i mieć kontakt z rodzicem.
3: Dzisiaj świętujemy, ale też dzielimy się naszymi przeżyciami, dlatego zaprosiliśmy 3 rodziny zastępcze na takie oficjalne obchody i te rodziny opowiadają o tym, jak to się w ogóle wydarzyło, że zdecydowali się do swojego domu przyjąć dziecko, które nie jest ich biologicznym dzieckiem, a jednak zupełnie, i to już od nich jak wiemy, nie czują tej różnicy, wychowują jak swoje maluchy. Niemniej to jest zawsze ogromne wyzwanie, bo wszystkie te dzieci mają obciążenia, są chore.
1: Takie ośrodki jak Tuli Luli nie byłyby potrzebne, gdyby nie było problemu z opieką nad dziećmi, które niekiedy są

0: porzucane przez biologicznych rodziców. Co prawda mniej dzieci się rodzi, ale więcej dzieci pozostawianych jest przez matki w szpitalach.
1: Rzeczywiście od kilku lat obserwujemy w Polsce wzrost opuszczeń dzieci i my celowo mówimy opuszczeń, nie porzuceń, bo uważamy, że to nie jest piętnujące słowo. Zawsze z bardzo ważnych przyczyn, nie znamy mamy, która by swojego dziecka nie kochała, zawsze z bardzo ważnych przyczyn to opuszczenie następuje i pojawia się problem, no bo ze szpitala dziecko najlepiej jakby trafiło do rodziny zastępczej i tam czekało na adopcję. Niestety w Polsce drastycznie brakuje rodzin zastępczych. Mamy od kilku lat informacje ze szpitali, że niemowlęta miesiącami mieszkają w szpitalu, a szpital to na pewno nie jest miejsce dla dziecka. Dlatego mamy w Polsce 3 interwencyjne ośrodki preadopcyjne i właśnie naszym zadaniem jest tworzyć tymczasowy dom do czasu znalezienia tej rodziny na zawsze.
0: Ośrodek Tuli Luli jest takim domem.
1: Zdecydowanie jesteśmy domem. Naszym zadaniem jest tulić, karmić, przewijać, zastępować nieobecnych rodziców, ale jesteśmy też placówką, która wspiera rozwój dzieci. Zatrudniamy fizjoterapeutę, neurologopedę, dbamy o dietę dzieci, robimy pełną diagnostykę lekarską. Wszystko po to, żeby nowi rodzice wiedzieli, z jakimi problemami będą dzieci się borykać w przyszłości.
2: To jest takie nasze zadanie, żeby w pierwszej kolejności zaprosić rodzica na spotkanie, porozmawiać, żeby też poznać, co takiego się wydarzyło, że właśnie rodzic podjął taką decyzję o tym, żeby pozostawić dziecko w szpitalu. Natomiast naszym zadaniem jest też rozpoznać, czy taki powrót do rodziny jest możliwy. Często płaczą, ponieważ wiedzą, że bardzo kochają swoje dziecko, ale z powodu uzależnień, braku mieszkania, pieniędzy, nie mają takiej możliwości, żeby zająć się dzieckiem. I też taki duży powód, który zawsze podkreślają, to brak wsparcia ze strony bliskich.
1: Statystycznie może to się wydawać niewielkie, bo w ciągu 10 lat 14 z ponad 230 dzieci wróciło do domu, czyli statystycznie niby mało. Jednak to oznacza, że 14 dzieci wróciło do swoich korzeni, czyli ich historia zakończyła się w najlepszy możliwy sposób, bo oczywiście ufamy, że rodziny adopcyjne się znajdą, że to będą dobre domy, ale dla dziecka, dla człowieka bardzo ważne jest to, żeby mieć kontakt ze swoją rodziną biologiczną, więc to są małe, wielkie cuda, najlepsze możliwe rozwiązania.
3: W kraju działają 3 interwencyjne ośrodki preadopcyjne, których zadaniem jest znalezienie rodziny zastępczej dla porzuconych dzieci. Ośrodki te przeznaczone są dla dzieci do 1 roku życia.
4: SK Bełchatów.
3: Siatkarze na wyciągnięcie ręki, pamiątkowe zdjęcia i autografy. Siatkarze Skry Bełchatów oficjalnie zaprezentowali się swoim kibicom przed startem nowego sezonu.
5: Dziewczyny, podobało się?
6: Tak, tak.
5: Prezentacja to takie małe święto dla kibiców.
6: Tak.
5: A co wam się podobało najbardziej?
6: No chyba jak się kaza chodzili tutaj. No, to było fajne, bardzo fajne.
5: Można było ich zobaczyć się z bliska.
6: Tak.
5: A czy polujecie na autografy?
6: Tak.
5: Będą wspólne fotki?
6: Tak.
5: Autografy zdobyte?
6: Tak.
5: Ile?
6: Nie wiem, dużo.
7: Tego roku?
6: Jak widać,
8: chyba
6: dużo.
8: 3 sezonów mamy, także jesteśmy wiernymi kibicami, przychodzimy często na prezentacje co roku, chodzimy na mecze, tak jesteśmy zadowoleni.
5: A prezentacja się podobała?
9: Bardzo.
8: Bardzo, bardzo. Jak co roku, tak jak powtarzałem, jest zawsze fajna atmosfera, żółto-czarna rodzina, także jest po prostu super.
5: Taki punkt obowiązkowy.
8: Dokładnie. Zawsze koniec października, ewentualnie środek, prezentacja Skry obowiązkowo.
5: Ze mną kapitan bełchatowian Grzegorz Łomacz. Jak po przywitaniu się z kibicami?
10: No, bardzo pozytywnie, jak co sezon. Zawsze się cieszymy na tą okoliczność. Jest to taki mały symbol początku tego sezonu i cóż, dużymi krokami zbliża się start.
5: Nowy sezon, nowe wyzwania.
10: Absolutnie, no każdy sezon to jest inna historia. Poprzedni jest bardzo pozytywny, ale musimy o nim jak najszybciej zapomnieć. Sport zawodowy to jest sport i w nim wszystko może się zdarzyć, także musimy się pilnować od samego początku.
5: Jaki cel na ten nowy sezon?
10: Myślę, żeby grać i bawić się tą siatkówką. A jak będziemy się bawić, to znaczy, że gramy dobrze. I taki musimy sobie postawić cel, żadnych konkretnych takich miejsc, czy gdzieś tam mamy się ustawiać, a to jest kategoria, wszystko zweryfikuje boisko.
5: Oczywiście nie umieszkam też zapytać o faworyta przed tym nowym sezonem. Czy może pan wskazać takiego faworyta?
10: Zawiercie, myślę, że i Lublin absolutnie mają paki z kosmosu, a Warszawa, Rzeszów też będą się biły o medal. A myślę, że naprawdę kto trafi w odpowiednią formę fizyczną w te najważniejsze mecze, może się pokusić o medal, chociaż dzisiaj w tym sporcie naprawdę te niuanse są bardzo małe. Mam nadzieję, że któraś z tych drużyn, powiedzmy teoretycznie właśnie słabszych, będzie płatała depsikus.
5: Wiadomo, Liga Mistrzów Europy, więc będzie dużo emocji i łatwo nie będzie.
10: Jak najbardziej, no polska reprezentacja jak zwykle robi wspaniałą robotę, przenosi się to na rozgrywki ligowe. A będzie ciężko, nie ma co ukrywać.
5: Jakie typy na nowy sezon, jeśli chodzi o Skrę?
7: Typy to znaczy miejsce?
5: Tak.
7: Skra będzie mistrzem. No mistrzem to trochę przesadzone, ale myślę, że utrzymamy miejsce to, co było z poprzedniego sezonu. Piąte.
5: To konkurencja jest silna.
7: Bardzo silna, bardzo silna. Patrzeć na składy innych drużyn, to tak. Ale trzeba być dobrej myśli. Chłopaki się zgrają i będzie dobrze.
5: Trzeba wierzyć,
7: tak.
5: Też tutaj podpytam.
6: Tak samo, myślę, że się utrzymamy na tym miejscu.
5: Czyli pierwsza piątka.
6: Pierwsza piątka, obstawiam, że pierwsza piątka.
5: Czyli tak bardziej z optymizmem.
6: Z optymizmem, no pewnie trzeba trzymać kciuki, kibicować i tak jak my jeździmy za chłopakami po całej Polsce i kibicujemy, także jesteśmy z nimi na dobre i na złe.
5: Jak co roku praktycznie dużo zmian w zespole?
6: Czy ja wiem, czy dużo zmian? Nie powiedziałabym chyba, że dużo zmian. No zobaczymy, czas pokaże. Będzie sezon. Nie ma co gdybać.
5: Podpytam też o ten pierwszy mecz. Jakie typy? Jaki może paść wynik w tym meczu?
6: Nie chcę zapeszać, ale...
7: 3-1 dla nas.
6: Najlepiej. 3-1 dla nas. Dokładnie.
7: Będziemy kibicować, ale trudno to powiedzieć.
5: No to jest ważne, żeby dobrze zacząć.
6: No właśnie, jak nabiorą wiatru w żagle, to już później będzie z górki.
7: 3-1, tak obstawiam.
5: A tak jeszcze wracając do tego, jak się może Skra prezentować, z tym zespołem może pokusić się Bełchatów o niespodzianki?
7: W lidze czy w pucharach?
5: W lidze.
7: Oczywiście, jak najbardziej.
5: A puchary?
7: Puchary również. Trzymamy kciuki i na to liczymy po cichu. No na jakieś dobre miejsce. Bardzo dobre nawet.
5: Typy na nowy sezon, jeśli chodzi o Bełchatów.
9: Dla mnie? Bełchatów najlepszy klub. Zdecydowanie. Ja im życzę jak najwyższego miejsca i mam nadzieję, że to będzie ich sezon.
5: Wyczuwam duży optymizm.
9: Może nie obserwuję Skry Bełchatów nie wiadomo jak długo, ale obserwuję od kilku lat, że jest postęp w grze co sezon. Te mecze naprawdę wyglądają imponująco i jakby widać rozwój tej drużyny. Stąd moje pozytywne myślenie, że jest szansa, że ten sezon będzie po prostu ich.
5: Na pewno to nie jest łatwe zadanie, żeby osiągnąć sukces. W końcu mówimy o Lidze Mistrzów Europy.
9: Oczywiście, że tak. To nie jest proste wyzwanie, ale jakby najważniejsze są chęci, najważniejsza jest też motywacja i myślę, że wszystko jest możliwe.
5: A jaki wynik padnie w pierwszym meczu w tym sezonie z Gdańskiem?
9: Bardzo bym chciała, żeby było 3-0 dla naszej cudownej Skry i trzymam kciuki, że tak będzie.
5: Tak będzie?
9: Tak będzie, oczywiście. No albo 3-0, albo w ogóle. Bo coś przyjeżdżamy z tego Poznania aż tutaj, nie?
5: No właśnie, jak to się stało, że z Poznania i jesteście w Bełchatowie, kibicujecie Skrze?
9: Jakby koleżanka wróciła mi miłość do siatkówki, a ja zaszczepiłam jej miłość do Bełchatowa, jakbyśmy na memoriale Arkadiusza Gołasia u nas w Zalasewie i tak się zaczęła tutaj przygoda.
5: Czyli obie jesteście z Poznania, tak?
9: Tak.
5: Fajnie. A będziecie na mecze przyjeżdżać?
9: Planuję jak najwięcej. Na pewno teraz na tref ja będę, tylko koleżanka niestety nie może, ale ile da radę, na tyle będziemy.
5: Jakie miejsce w tym sezonie zajmie Skra Bełchatów?
11: Nie wiem. Pierwsze.
5: Odważnie?
11: No, odważnie.
5: Będziesz kibicował?
11: No.
5: Bardzo?
11: No, jestem w klubie kibice, po to przychodzę na mecze, żeby kibicować Skrze Bełchatów.
5: A, czyli na mecze będziesz chodził?
11: No.
5: Jakie prognozy na nowy sezon?
12: Tym jak jakie prognozy? Trzecie, drugie, pierwsze?
13: Trzecie.
12: Ja też myślę, że trzecie, w tym sezonie trzecie. Jesteśmy za Skrą.
5: Czyli sami optymiści.
12: Sami optymiści. Idziemy na mecz, nie? Idziemy na pierwszy mecz? Idziemy. To ja z synem idę na mecz.
5: A czym popieracie ten optymizm?
12: Myślę, że pójdziemy na fali ostatniego sezonu.
5: Udało się wrócić do pucharów, prawda?
12: Tak, mamy puchary. Myślę, że najważniejsza jest wiara, bo jednak nie zawsze najlepsi zawodnicy, a jednak zespół umie wygrywać. Nie tylko pieniądze.
5: Absolutnie, ale też trzeba przyznać, że nasza liga, polska liga jest piekielnie mocna.
14: No, jest piekielnie mocna, ale tak samo jak nasza liga żużlowska. Bardzo piekielnie mocna, a jednak nie wszyscy najlepsi tam wygrywają. Dlatego myślę, że sezon jest długi i zapraszamy wszystkich kibiców na mecze.
3: Na prezentacji był Rafał Różycki. Siatkarska liga startuje w następny weekend.
15: Radio SK.

0: ale nie wiesz, gdzie.
1: To będzie odlot ściśle tajny!
0: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
2: Autopromocja.

0: To jest Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć